0: Bo remont trzech charakterystycznych spodków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr. Ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
1: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja. Będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
0: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
2: Te fakty zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy harmonogram bardzo jasny. To znaczy, rząd planuje zmiany na czas, kiedy już nie będzie rządzić. Tak mówił na naszej antenie Adrian Zandberg. W ten sposób poseł i współprzewodniczący partii Razem o odsunięciu limitów zarobków dla lekarzy o rok. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
3: Jak na razie nie, to moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
4: No dobrze, ale dlaczego taka decyzja? Bo ta sekwencja rzeczywiście jest kuriozalna, co rząd uznał, że można spokojnie, że ludzie już zapomnieli, że mamy nową aferę, w związku z tym o służbie zdrowia już wszyscy zapomnieli? A może przestraszył się lekarze?
3: Myślę, że to jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu środowisku, żadnemu silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian. Bo to, co moim zdaniem jest największym rozczarowaniem, to to, że przez te 3 lata, które minęły, no i chyba już przez całe 4 lata, czy pan jest w stanie wymienić jedną ważną, dużą zmianę, którą ten rząd wprowadził? Taką dużą, systemową, zasadniczo zmieniającą jakość życia milionów ludzi w Polsce.
4: A pan jest w stanie?
3: No ja właśnie nie. I to jest jeden z powodów, dla których jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem rozczarowania. Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to to jest klęska.
4: No, ale
3: i uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
4: No dobrze, tylko że
3: sprzeczna ze zobowiązaniami przed
4: tylko
3: wyborami.
4: Pośle, tylko że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, okay, nie może
3: no
4: samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
3: No bo
4: i nie
3: zjadła przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
4: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
3: Do co się wydarzy
4: z mniej skrajną prawicą?
3: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie,
4: no
3: tak samo jak,
4: partię, ja
3: i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety.
4: Dobrze, ale
3: pan widzi i.
4: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie, nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
3: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży byli z politykami prawicy.
4: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem, Czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwóch głosy ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
3: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to jest, są, szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz. To znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
4: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
3: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
4: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
3: A pojawił się już w wersji fizycznej?
4: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
3: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej, jeżeli chodzi o blokowanie strony. No więc właśnie chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta no, naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, no jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii. To może a tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.
4: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
3: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo jest po prostu...
4: To na koniec jeszcze pytanie.
3: Antypaństwowe.
4: Na pytanie o ten słynny spór, kolejny mamy taki bardzo gorący między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
3: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego, jak to określają,
4: panie pośle,
3: plandemię.
4: Czy rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą dwa razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie trzy razy, czy będzie cztery razy.
3: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. Nasze standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że to jedzenie
4: zgoda,
3: było zdrowe.
4: Ale czy mięso albo dieta planetarna?
3: Powiem dlaczego. Wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny katering.
4: To może zajmijmy się tym, żeby były kuchnie.
3: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
4: Dobrze.
3: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
4: Dobrze. A ja teraz muszę postawić kropkę.
3: W kuchnie w szkołach.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Radosław Sikorski nie jest optymistą w sprawie negocjacji pokojowych Rosji z Ukrainą. Jak podkreśla, Moskwa nie zmieniła swoich celów wojennych. Bruksela odpowiada na chińską konkurencję. Europejskie firmy mają dostać pierwszeństwo. W faktach także Kielce, tam trwają jedne z największych targów obronnych w Europie. Radosław Sikorski nie jest optymistą w sprawie negocjacji pokojowych Rosji z Ukrainą. Szef polskiej dyplomacji podkreślił na Łotwie, że Moskwa nie zmieniła swoich celów wojennych i odrzuca kolejne propozycje zawieszenia broni. Sikorski ostrzegł, że Rosja wciąż wierzy w zwycięstwo i osiągnięcie swoich celów. Jak ocenił, Ukraina musi mieć możliwość dalszego atakowania rosyjskich rafinerii i utrzymania linii frontu. Minister zapowiedział też nowy pakiet sankcji, który obejmie ponad 1600 firm i osób. Komisja Europejska przedstawiła przepisy, które mają dać państwom Unii większe możliwości preferowania europejskich firm w zamówieniach publicznych, a w określonych przypadkach ograniczenia udziału przedsiębiorstw spoza Unii, przede wszystkim chińskich. To element strategii Made in Europe. Co to dokładnie oznacza także dla polskich firm, to wyjaśni brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Chodzi o to, żeby pieniądze wydawane przez państwa na przetargi wzmacniały europejski przemysł, a nie firmy z Chin czy innych krajów trzecich. Nie oznacza to zakazu chińskich firm w przetargach, natomiast daje unijnym krajom możliwość preferowania europejskich wykonawców i wykluczania firm z krajów, które nie otwierają swoich zamówień dla Europejczyków. Chodzi więc o wzajemność. Dla Polski może to być szansa dla krajowych producentów, bo przy dużych inwestycjach, na przykład w energetykę, transport czy infrastrukturę, łatwiej będzie preferować europejskich, a więc polskich wykonawców. Z drugiej strony mniej konkurencji może oznaczać wyższe ceny.
0: Aferę Zonda Krypto powinna wyjaśniać Sejmowa Komisja Śledcza. Tak przekonywał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Zaproponowaliśmy powołanie Komisji Śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia
3: Razem. Jak to całą? Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
2: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z Robertem Gontarzem z Rozwoju Plus jest na rmf24.pl.
4: Fakty ze Świętokrzyskiego.
0: Systemy antydronowe, nowoczesna broń i ciężki sprzęt wojskowy można zobaczyć w Kielcach. Trwa tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe targi militarne w naszej części Europy. Jedną z konstrukcji, którą można tam zobaczyć, jest ciężki bojowy wóz piechoty przygotowany przez Hutę Stalowa Wola.
5: To jest pojazd gąsienicowy przeznaczony do przewozu żołnierzy desantu piechoty. Jest zdolny do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Jego głównym zadaniem jest ochrona żołnierzy i wsparcie ogniowe w przypadku intensywnego zagrożenia.
6: Jest to część naszego systemu antydronowego. Jest to dron interceptor. Leci i zderza się z dronem wrogim, który stanowi zagrożenie. Nie potrzebujemy tutaj operatora, który stoi z aparaturą i jest bardzo wyszkolony, obserwuje, steruje tym dronem manualnie, ale wszystkim zarządza z poziomu komputera. Na tym dronie mamy detekcję wizyjną, która przy pomocy sieci sztucznej inteligencji wykrywa na obrazie bezzałogowca, którego ma zniszczyć i następnie się już naprowadza wizyjnie.
0: Mówili Paweł Przygoda z firmy AP Flyer.

0: i jeden z konstruktorów ciężkiego wozu piechot. A na koniec tego wydania sport. Polskie siatkarki wróciły w poniedziałek do kraju po zajęciu 4. miejsca na Mistrzostwach Europy. To najlepszy wynik biało-czerwonych od 2019 roku. Drużyna spędziła razem 4 miesiące. Patryk Serwański podsumował ten czas z Pauliną Damaskę i debiutującą w reprezentacji Mają Koput.
1: Paulina Damaskę, jesteście 4. drużyną Europy. To jest bardzo dobre miejsce, biorąc pod uwagę historię ostatnich występów na takiej imprezie dla reprezentacji Polski, ale kiedy jest się w półfinale, celem zawsze musi być już medal. Także czy ty na razie umiesz uszanować to 4. miejsce i się z niego cieszyć, czy jednak czujesz niedosyt?
2: Czuję niedosyt i myślę, że jeszcze trochę czasu mi zajmie, żeby zaakceptować to jak najbardziej. Przed turniejem może bym to zaakceptowała i brała w ciemno, ale po takiej drodze, jaką przyszłyśmy i taką dobrą robotę, jak zrobiłyśmy i grupę przyszłyśmy z 5 zwycięstwami, no głód rośnie w miarę jedzenia i myślę, że każda wierzyła, że wrócimy jednak z tym krążkiem, dlatego ciężko nam jest teraz zaakceptować porażkę.
1: Masz takie poczucie, że w tych meczach fazy finałowej, półfinał, mecz o 3. miejsce, że to były takie spotkania, gdzie naprawdę pokazałyście maksa swojej siatkówki, bo wyobrażam sobie, że można takie mecze przegrać, ale trzeba mieć taką świadomość, takie poczucie, zeszłyśmy z parkietu i to było naprawdę 110%, tak, że walczymy z drużynami bardzo mocnymi, ale okej, to był naprawdę dobry mecz. Masz takie poczucie, czy czujesz, że tam można było w którymś z tych meczów coś więcej wyciągnąć?
2: Myślę, że na pewno można było coś więcej wyciągnąć w tych meczach. Nie wiem, czy to zależało też od mentalności, czy od formy dnia. Ja nie lubię się wypowiadać na temat zawsze swojej drużyny i jakby osób, nie wiem, czy to z szóstki, czy to z kwadratu, jak one grały i jak one się czuły. Ja osobiście mogę powiedzieć, że starałam się zrobić jak najlepszą pracę na boisku i grać tak, żeby być z siebie zadowolonej i uważam, że jestem zadowolona z tego, co zaprezentowałam, że nie mam się czego wstydzić. Może w tym ostatnim meczu gdzieś tam mentalnie już pod koniec było ciężko, jak nam naprawdę odjechały dziewczyny.
1: Na koniec jeszcze spytam w ten sposób. Cały sezon reprezentacyjny, gdybyśmy mieli podsumować. Z jednej strony nie udało się awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów, chociaż tam było to 8. miejsce, ale wiemy, że Chinki jako gospodynie zajęły jedno z tych miejsc. Mistrzostwa Europy poszły Wam bardzo dobrze, chociaż na początku też gdzieś tam trochę uwierały nas te początkowe mecze, gdzie wydawało się, że powinno Wam pójść troszeczkę łatwiej niż to wyglądało na parkiecie, ale skończyło się to wszystko półfinałem. Gdybyś miała to w kilku zdaniach zebrać, to jak oceniasz te 4 miesiące, które spędziłaś razem z dziewczynami?
2: Były zaskakujące, ciężkie, dużo szczęścia przyniosły, ale też złości. Myślę, że to były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. To naprawdę może dla wielu się wydaje, że jest łatwe i że powinniśmy być nie wiadomo jak zgrane i być wdzięczne za to, ale chciałabym zobaczyć ludzi, którzy są przez 4 miesiące ze swoimi pracownikami w hotelach, jedzą ze sobą i są na treningach wszędzie, gdzie po prostu pójdziesz, więc dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów. Też zdrowotnie myślę, że nie każdemu było łatwo i jestem wdzięczna po prostu, że skończyłyśmy zawody całe zdrowe, każdy tutaj przyjechał o własnych siłach. A jakbym miała podsumować cały ten proces, uważam, że Liga Narodów była dobrymi zawodami. To jest turniej, gdzie trener też testuje nowe zawodniczki, my się zgrywamy. Tutaj dużo rzeczy się dzieje. Nie zawsze to może wyglądać od razu pięknie, ale uważam, że ostatni tydzień, chociaż się nie dostałyśmy do finałów, pokazałyśmy się naprawdę z dobrej strony i zagrałyśmy super zawody z drużynami, czy to Stanami Zjednoczonymi, czy Brazylią, czy już nawet nie pamiętam, kto tam był, ale po prostu, że nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę walczyłyśmy tam, tak jak mówię, to chyba był jeden punkt, który nam zadecydował, że się nie dostałyśmy do finałów, więc no ta różnica nie była duża i po prostu później wiedziałyśmy, że chcemy udowodnić sobie i wszystkim innym, że na Mistrzostwach Europy jesteśmy w stanie się pokazać z jak najlepszej strony i to udowodniłyśmy. Pomimo tego, że mamy czwarte miejsce, myślę, że naprawdę pokazałyśmy wielu ludziom, że potrafimy dać im te dobre emocje, nie tylko te złe. I jestem szczęśliwa, bo dużo dobrych słów usłyszałam od kibiców.
1: Maja Koput, Maju, za tobą pierwszy sezon w reprezentacji Polski. W ogóle rok chyba, gdybyśmy tak mieli ten rok potraktować jako sezon siatkarski, to co się działo w ostatnich miesiącach? No to na pewno wyjątkowy czas dla ciebie.
3: No na pewno intensywny rok, już zaczynając nawet od zeszłego roku Mistrzostw Świata U19, gdy zdobyłam brąz. I tak po kolei, potem debiut w Tauron Lidze, powołanie do seniorskiej reprezentacji, nagroda za odkrycie sezonu, no i w końcu debiut. Nie sądziłam, że to się tak potoczy, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego roku i jestem zadowolona z mojej postawy. Mimo że uważam, że jeszcze mam wiele do nauki, no to mimo wszystko jestem wdzięczna za to, co się w tym roku stało.
1: Gdybyś już teraz mogła powiedzieć, że już jakby osiągnęłaś limit swoich możliwości, to byłoby zdecydowanie za wcześnie, bo jesteś w takim wieku, że pewnie jeszcze możesz w każdym elemencie się poprawić. Zastanawiam się, skoro już to poruszyłaś, w jakich elementach widzisz jeszcze takie swoje największe niedostatki?
3: Myślę, że przede wszystkim w ataku jest dużo do poprawy i chcę pracować nad tym. Myślę, że w bloku nadal są poszczególne elementy, w których można nadal coś udoskonalić i myślę, że popracować również nad zagrywką. Tak naprawdę uważam, że nadal jest wiele do nauki i jeszcze nie osiągnęłam 100% moich możliwości.
1: Ale poprzeczkę zawiesiłaś sobie bardzo wysoko. No sama powiedziałaś, jaki progres, jak dużo się zmieniło w twoim sportowym życiu w ciągu, powiedzmy, roku. No to pokazuje, jaki potencjał uwolniłaś w ciągu tego czasu, ale to też powoduje, że w najbliższym czasie będziemy też na ciebie patrzeć już w nieco inny sposób.
3: Tak, no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc myślę, że już będę inaczej, na pewno inaczej postrzegana przez kibiców i może przez komentatorów, ale ja nadal będę starać się dawać sobie 100% i przede wszystkim nadal ciężko trenować, bo nie chcę spocząć na laurach, to nie, uważam, że to dopiero jest mój początek i mam nadzieję, że ta kariera będzie się nadal rozwijać.
1: Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu sezonu, rozchodzicie się, rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie, że no, spędziło się z tą grupą dziewczyn, z tymi współpracownikami sztabu, kadry bardzo dużo czasu i teraz nagle to wszystko się gdzieś kończy?
3: Szczerze tak, mimo że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe, to mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Nie wiadomo, co przyniesie przyszły rok, nie wiadomo przede wszystkim, czy będę w przyszłym roku tutaj w kadrze, miejmy nadzieję, że tak, ale czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam, ale tak potrzebuję paru dni, żeby może przyswoić te wszystkie informacje i spojrzeć na to z innej perspektywy i zobaczyć, że mimo wszystko to jest duże osiągnięcie.
0: Z Pauliną Damaskę i Mają Koput rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 4.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: przy takim nieszczęśliwym wypadku. No, niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują, a niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak o, w pola, no, a nie wiem po co, no czy to
1: może w takim szoku.
0: W szoku, na pewno, nie?
2: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Wieczorem prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Donald Trump twierdzi, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po listopadowych wyborach do Kongresu, które odbędą się 3 listopada. Prezydent USA przekonuje też, że wtedy gwałtownie spadną ceny ropy. Wczoraj baryłka ponownie kosztowała ponad $100. Trump odniósł się także do wojny w Ukrainie. Przekazał, że Władimir Putin chce porozumienia kończącego się wojnę w Ukrainie. Jak stwierdził, jeśli Wołodymyr Zełenski także będzie chciał zawarcia umowy, będzie to bardzo dobre. Niemcy nie dadzą się zastraszyć Rosji, tak zapewnił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. W wywiadzie dla Bilda zarzucił Sergiejowi Ławrowowi werbalną eskalację, po tym jak rosyjski minister nazwał działania Berlina początkiem prawdziwej wojny. Wadepul ocenił, że Moskwa próbuje w ten sposób wywołać niepokój w niemieckim społeczeństwie. Niemiecki minister oczekuje też, że Ukraina będzie w większym stopniu kupować broń od niemieckich firm. Jak podkreślił, Berlin jest największym finansowym wsparciem i wojskowym darczyńcą Ukrainy, dlatego niemiecki przemysł obronny powinien korzystać z tych zamówień. A teraz polska polityka. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko, jeśli zasiada już w prezydium Sejmu? O tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
3: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
4: Spotykamy się chyba w poniedziałek. Będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
3: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
5: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
3: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
6: Są i takie fakty.
2: Apple zaprezentowało wieczorem czasu polskiego swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon giganta z Cupertino. Eksperci podkreślają, że obecnie konferencje Apple już nie są tak przełomowe jak kilka lat temu.
7: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, było naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
8: Teraz tak jest?
7: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
2: Z medioznawcą doktorem Miłoszem Babeckim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
1: Tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

0: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjniej przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
1: Mówił prokurator Bartosz Kilan z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok jest nieprawomocny. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Sumach w południowo-wschodniej Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy. Miejscowi lekarze poinformowali, że stan 4 osób jest poważny. W nocy Rosjanie atakowali też Charków i Krzywy Róg. Dziś kolejne testy systemu ostrzegania w Warszawie, w stolicy zawyją syreny alarmowe. Jak podkreśla stołeczny ratusz, sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. To jedynie próba sprawności systemu. Gdzie dokładnie odbędą się te testy?
2: W 5 dzielnicach. Śródmieściu, Pradze Południe, na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Oprócz krótkich sygnałów z głośników systemu ostrzegania będą emitowane także komunikaty głosowe.
3: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
2: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Testy potrwają do piątku, 18 września.
1: Te fakty zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Najbliższe godziny będą kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, tak zapowiedziała wczoraj wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Do jutra delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsca w naszym kraju, gdzie mogłyby stacjonować na stałe amerykańskie bazy wojskowe.
4: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
1: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
5: Posłuchaj, chodzi o twoje zdrowie.
1: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów. Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat. Właśnie o kolonoskopii mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
6: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
7: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
6: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
1: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal rmf24.pl. Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię. Tymczasem kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płoczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Punktualnie 5:30, czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
1: Dzień dobry, zapraszam. A w tych faktach tragedia na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, trzy są w ciężkim stanie po tym, jak na przejeździe kolejowym w pociąg Intercity wczoraj uderzyła ciężarówka. Za oceanem Donald Trump kusi wyborców, obiecuje zakończenie wojny z Iranem i spadek cen ropy. Zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu. Jedna osoba nie żyje, trzy są w bardzo ciężkim stanie. To jest tragiczny bilans wypadku kolejowego na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Dziś wszczęte zostanie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki. Co dotychczas udało się ustalić, o tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Na drodze nie widać śladów hamowania ciężarówki, a trasa pociągu właśnie od strony Radomia jest dobrze widoczna dla kierowców. Śledczy zabezpieczyli rejestratory pociągu i dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przez całą noc pracował policyjny skaner, który jest wykorzystywany przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach.
3: W oparciu o dane zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
2: Mówi prokurator Anna Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Teren wokół miejsca, gdzie doszło do tragedii, jest odgrodzony i pilnowany przez policję.
1: Dzisiaj przed południem przed Ministerstwem Infrastruktury ma odbyć się pikieta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podczas niej mamy poznać szczegóły akcji protestacyjnej, którą zapowiadają maszyniści właśnie po tej tragedii. Oni chcą zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Wtedy też spadną ceny ropy naftowej, powiedział Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej. Amerykański prezydent stwierdził, że Iran nie będzie w stanie dłużej walczyć. Za wszelką cenę próbują wpłynąć na wybory, by doprowadzić do władzy jakąś uległą, słabą grupę ludzi, która dałaby im święty spokój i pozwoliła zachować broń jądrową. Oni chcą tylko broni jądrowej, a gdyby ją zdobyli, cały świat znalazłby się w ogromnych tarapatach, mówił Trump. W faktach o 6:00 połączymy się z naszym korespondentem, który w Dallas obserwuje konwencję Partii Republikańskiej. Jest czwartek, 10 września. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj mija rok, od kiedy w Wyrykach na dom Alicji i Tomasza Wesołowskich uderzyła rakieta mająca zneutralizować rosyjskie drony, które wtedy wleciały na Lubelszczyznę. W faktach o poranku przeniesiemy się do Wyryk i sprawdzimy, jak wygląda teraz życie mieszkańców. Co z kontrolą NFZ-u po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym? To również sprawdzimy. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. A godzinę wcześniej o 7:00 w radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z Pawłem Bejdą, wiceministrem obrony narodowej. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

Informacja i muzyka. Radio RMF 24. Thank you.

0: ogłosz.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: A przed nami kolejne fakty w RMF FM. W studio faktów już Magdalena Wojtań i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku.
0: A zatem zaczynajmy.
2: A zaczynamy fakty od porannego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Kolizja 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. Po wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
2: Potem wrócimy do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
3: Samochód ciężarowy wjechał tam wczoraj w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba.
2: Będą też obietnice Donalda Trumpa na konwencji w Dallas.
3: A na koniec pojedynek Lewandowski kontra Messi. O poranku, jak mówiliśmy, karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. 5 samochodów osobowych wpadło na siebie między węzłami Skawina i Tyniec.
2: Zablokowany jest pas obwodnicy.
3: Karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. 5 samochodów osobowych wpadło na siebie między

0: spowodowanie katastrofy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dziś służby będą próbowały ustawić lokomotywę i wykolejone wagony na torach. Później kolejarze będą musieli naprawić około 200 metrów szyn i sieć trakcyjną. Trasa najprawdopodobniej będzie zablokowana jeszcze przez kilka dni.
1: Rozmowa oparta na faktach.
2: Rozmowa o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 Paweł Bejda, wiceminister obrony, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry.
3: Znowu alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Tych alertów jest coraz więcej, to Rosjanie coraz mocniej testują nasz system obrony?
4: Ja myślę, że zbliża się zima i Rosjanie za wszelką cenę chcą jak najczęściej i atakować Ukrainę i doprowadzić do tego, żeby Ukraina się poddała. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że tych ataków będzie coraz więcej.
3: A pańskim zdaniem to jest tak, że te alerty są coraz bardziej zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej? Znaczy nie alerty, te ataki rosyjskie coraz bardziej zagrażają przestrzeni?
4: Dmuchamy na zimne. Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
3: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
4: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to. Stąd na przykład wspólne patrole, również wojska, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Stąd w tej chwili wzmożona aktywność również zabezpieczenia i prywatnych firm zbrojeniowych, ale również i państwowych firm zbrojeniowych.
3: Paweł Bejda, wiceminister obrony, razem z nami w rozmowie o 7. Słuchaczom RMF FM. Dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pana koleżanka, bo wiceszefowa resortu obrony, mówi 48 godzin, najbliższe 48 godzin będzie kluczowe, jeśli chodzi o bazy amerykańskie. Co jest kluczowe? To znaczy, to jest pytanie, czy już jesteśmy po tej drugiej stronie, wiemy na pewno, że te stałe bazy amerykańskie będą, czy też chodzi tylko i wyłącznie o lokalizację tych baz?
4: Ja nie jestem hura optymistą, jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i dopóki nie będzie już coś pewnego, to na pewno nie będę tutaj ogłaszał żadnego sukcesu. Od dzisiaj przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Capelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
3: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
4: Tego nie powiem, będzie ogólnie
3: ale
4: kilka.
3: Ale więcej
4: tych
3: niż
4: miejsc.
3: Dwa miejsca, rozumiem.
4: Tak, oczywiście, więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
3: Ale kto będzie miał głos decydujący? Amerykanie?
4: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
3: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach złotych.
4: Tak, mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
3: Oczywiście. 10-12? Może nawet więcej.
4: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas, to nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
3: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej, Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
4: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
3: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
4: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
3: kilka lat, to jest dwa lata, pańskim zdaniem, czy pięć lat?
4: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi. Ale w trzech miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
3: Oczywiście, tak.
4: Które są tutaj i to jest prawie 1500 żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5000 żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10 000 żołnierzy amerykańskich w Polsce.
3: Ale wie pan, do czego pytam o ten czas? Dlatego, że mamy tak system zakupów, między innymi uzbrojenia, pomyślany, żeby do 2030 roku polska armia była gotowa. Pełni gotowa. Pytanie, czy do 2030 roku będą na terenie Polski i baza amerykańska?
4: Jest to realne,
3: tak?
4: Jest to realne, panie redaktorze.

0: sektorze, dlatego mówię z ostrożnościowo kilka lat, bo to jest uzależnione przede wszystkim od wybudowania infrastruktury. To jest
1: oczywiście.
0: Po pierwsze, mamy w tej chwili różnego rodzaju systemy, które bardzo szybko budują infrastrukturę, ale to są również pewnego rodzaju uzgodnienia i zmiana prawa, które powoduje, że ta infrastruktura będzie pobudowana dużo szybciej, jeżeli chodzi o tak zwane przeszkody prawne.
1: Jeżeli my mówimy o kilku lokalizacjach, to rozumiem, że nie koncentrujemy się tylko na Poznaniu i na Wrocławiu.
0: Dokładnie tak, nie możemy być niewolnikiem tylko Poznania i Wrocławia. Mamy bardzo poważnych kilka miejsc, które chcemy pokazać, Amerykanom. Nie namówimy pan, panie redaktorze, pozwoli pan, że zostawię tą decyzję i niejako pokazanie, czyli odkrycie pewnych kart stronie amerykańskiej.
1: Panie ministrze, a dlaczego wszystkie bazy i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy, to wszystko jest na zachód od Wisły?
0: Panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, że to też jest decyzja Amerykanów i to jest też decyzja dowództwa NATO, ale chcę też panu powiedzieć, że Amerykanie wyrośli na biznesie i oni po prostu też biznesowo do tego podchodzą. Czyli jeżeli, a uznają już, że mają do zabezpieczenia pewnego rodzaju interesy amerykańskie w Polsce, w związku z tym ich również bardzo poważna decyzja i takie też parcie na to, żeby te bazy amerykańskie stałe były w Polsce. Znaczy, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem, a Amerykanie mają swój biznes i swoje interesy amerykańskie w Polsce,
1: ale
0: które
1: to znaczy,
0: również chcą
1: ministrze?
0: Zabezpieczyć.
1: Co to znaczy?
0: To jest też taki element odstraszania. To jest na zasadzie takiej, na przykład Rosjanie, uważajcie, bo my tu już jesteśmy, będziemy dbali o naszych obywateli, o nasze firmy, oczywiście mówię o tej stronie amerykańskiej, co dla nas jest absolutnie na rękę, bo jeżeli Amerykanie w tej chwili nie traktują nas przedmiotowo, a podmiotowo, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby dawać technologię, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my kupowali sprzęt, ale chodzi właśnie o to, żeby dawać technologię i żeby jak najwięcej tutaj firm, nawet joint venture ze stroną amerykańską powstawało w Polsce i chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Amerykanie widzą również szansę na to, żeby Polska kupowała z programu SAFE. Nie tego amerykańskiego, o której być może, że porozmawiamy, bo mówimy o FMF-ie, ale również oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie będzie ponad 60% wkładu tutaj europejskiego, to również oni nie skorzystają z programu SAFE, europejskiego programu SAFE.
1: Ja jeszcze pana chciałem dopytać o te bazy amerykańskie. Pan mówi, do 2030 może się udać 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce, podsumowując to, ale to bardziej hub logistyczny, czy mówimy o stacjonowaniu, nie wiem, jednostek pancernych, jednostek sił lądowych, czy jednostek obsługujących lotnictwo?
0: Na to też pan mnie nie namówi, bo już było wiele pytań z różnych redakcji na ten temat. Natomiast to, jakiego typu wojska tutaj będą stacjonowały w Polsce, to będzie decyzja już dowództwa NATO.
1: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o uzbrojeniu. Czy jest realny projekt, że będziemy serwisować pociski do Patriotów?
0: Jest to bardzo realne. Podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, to było pod koniec maja tego roku, rozmawiałem z zastępcą Marco Rubio i sekretarz Dinano, ale również sekretarzem DAFI, to jest również zastępca Hexeta, który wyraźnie powiedział, zacznijcie od serwisowania. Jest to pierwszy krok do tego, żebyście produkowali rakiety Patrz w Polsce, czyli rakiety Patriot.
1: Czyli to byłby wstęp do produkcji ewentualnie pocisków do Patriotów.
0: Tak. Zresztą w tym temacie również i rozmawia odpowiedzialny za politykę zagraniczną pan minister Paweł Zaleski. Wszyscy, jak mówimy o kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ktokolwiek by nie był, czy pan minister Tomczyk, czy pani minister Sobkowiak, to wszyscy jako kierownictwo jednym głosem zabiegamy o to. Jeżeli rozmawiamy z Amerykanami, to podkreślamy, jak to jest ważne, bo panie redaktorze, tych rakiet Patriot my mamy coraz więcej w Polsce.
1: I to jasne.
0: To jest, są tak zwane resursy, czyli jakby od czasu do czasu trzeba badać co jakiś czas przydatność.
1: Kończy się ważność,
0: czyli jakby przydatność do użycia. Tak. W związku z tym trzeba by te rakiety wysyłać statkami do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, to są koszty, w związku z tym, a tych rakiet Patriot jest coraz więcej w Europie.
1: No to do konkretów, panie ministrze. W takim razie, kiedy decyzja o ewentualnym centrum serwisowym, pańskim zdaniem, ta decyzja zapadnie do końca roku, do końca miesiąca?
0: Ja myślę, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. W tej chwili zostały praktycznie dwa państwa na
1: Polska i Niemcy.
0: Na polu negocjacyjnym Polska i Niemcy. W kuluarach słyszymy, że Polska ma bardzo duże szanse, żebyśmy byli my tym hubem serwisowym dla wszystkich rakiet Patriot.
1: A czy to będzie bardziej wyglądało jak w tej chwili? W tej jesteśmy na takim etapie, że my konkurujemy z Niemcami, czy bardziej
0: nie,
1: idziemy
0: to
1: w
0: będzie wspólne
1: współpracy?
0: Działania. To będzie absolutnie wspólne działania, zresztą Amerykanie też to podkreślają. Słuchajcie, razem, wspólnie musimy działać jako Stany Zjednoczone i państwa europejskie, bo to dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Wiemy, ile to będzie kosztowało?
0: To już jest tak zwana strona biznesowa, dlatego że bardzo mocno zaangażowane również w te rozmowy jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Oni są gotowi i przygotowani na tego typu działanie, dlatego że już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są zakłady produkcyjne, państwowe zakłady produkcyjne, które już serwisują innego typu rakiety, ale chcę też panu powiedzieć, że bo nie każdy o tym wie. Czy pan wie, że my mamy technologię produkcji kontenerów startowych, na przykład do rakiet Patriot. To robi Huta Stalowa Wola, to robią WZL numer 1 w Mielcu, nie, w Lublinie, przepraszam, w Lublinie. W związku z tym my mamy już możliwości produkcyjne elementów do rakiet Patriot.
1: Ale panie ministrze, czy to pan już wie, który zakład ewentualnie by serwisował Patriotę?
0: Nie, tego nie wiem. To jest już po stronie biznesowej. My na pewno jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy to wspierać, bo to również zmniejszy nam koszty i zwiększy poziom bezpieczeństwa, bo jeżeli odsyłamy rakiety do tak zwanego badania, no to tych rakiet nie będzie na stanie amunicyjnym Wojska Polskiego.
1: 4 miliardy dolarów umowa FMF. To jest, rozumiem, umowa, w sumie to będzie 20 miliardów dolarów, na co pójdą te pieniądze?
0: Prawie 20 miliardów dolarów. W tej chwili, wczoraj została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
1: Ale to jest pożyczka.
0: Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tak, to jest pożyczka. To jest taki instrument finansowy amerykański. Amerykanie dają bardzo na bardzo dobrych warunkach pożyczki krajom, które zasługują na to, tak zwanym krajom zaprzyjaźnionym, ale chcę panu powiedzieć, że my zgarniamy prawie całą pulę, jeżeli chodzi o Polskę.
1: Ale na co pójdą te pieniądze, panie
0: ministrze? Do tej pory na przykład te pieniądze szły na aerostaty Barbara. To są te balony takiego bardzo wysokiego rozpoznania, które w przyszłości będą umieszczone bardzo blisko wschodniej granicy i północnej naszej granicy. To na przykład jest modernizacja samolotów F-16 i chcę panu powiedzieć, że modernizacja samolotów F-16 będzie w WZL-ach w Bydgoszczy, czyli to wszystko zostanie w Polsce. To na przykład są śmigłowce Apache i to na przykład jest cały projekt Wisła, czyli i wyrzutnie, i wszystkie systemy rakietowe Patriot.
1: Ja rozumiem, że tak, linia kredytowa jest otwarta, a kiedy się pojawią konkretne efekty z tych pieniędzy?
0: Bardzo szybko, dlatego że część tych pieniędzy na pewno pójdzie na finansowanie Apache, natomiast ja będę na przykład tutaj optował, ale to jest decyzja Sztabu Generalnego, absolutnie, bo do tych Apache są potrzebne na przykład Chinooki, czyli bardzo ciężkie śmigłowce transportowe i chcę tutaj podkreślić, to mogą być śmigłowce podwójnego zastosowania, na przykład do ewakuacji ludności wtedy, kiedy są na przykład powodzie, albo też do gaszenia pożarów.
1: Dobrze, że pan o tym wspomniał. Straż dostanie nowe śmigłowce do gaszenia pożarów właśnie?
0: Będziemy chcieli przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będziemy rozmawiać, to będą rozmowy takie międzyresortowe, żeby pozyskać te tak zwane firehawki.
1: Ale kto wtedy będzie za to płacił? Ministerstwo Rolnictwa, Lasy Państwowe czy Ministerstwo Obrony?
0: Być może, że porozumiemy się tutaj w sensie na przykład tych pieniędzy safe, które będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest w fazie jeszcze rozmów i negocjacji, ale ja myślę, że takie śmigłowce byłyby bardzo potrzebne w związku ze zmianą klimatu. To jest już sprawa drugorzędna. Ile takich śmigłowców?
1: No nie, no ale bo czy myślę, 20, że... czy 5, to jest różnica.
0: No nie, panie redaktorze, ale to tutaj na pewno my nie będziemy, to znaczy my będziemy współdecydować razem na pewno z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwem też Rolnictwa i na przykład klimatu, no bo tutaj są lasy państwowe pod klimatem. Ile tak naprawdę operacyjnie takich śmigłowców było potrzebne? Taki śmigłowiec to jest pojemność na przykład wody w granicach 3870 litrów, a zasysa tą wodę w przeciągu 60 sekund. Proszę zobaczyć, jaka to jest siła do gaszenia
1: pożaru.
0: Tylko
1: wie pan, co jest istotne? To, czym mamy zbiorniki takie, z których mogłyby korzystać takie śmigłowce.
0: Ale proszę mi wierzyć, że to już prawie 20 lat było, to w 1992 roku takie olbrzymie pożary były, tuż prawie 25 lat temu i wtedy cały system zabezpieczenia zbiorników został uruchomiony. I te zbiorniki fizycznie one są. One są między innymi w przestrzeniach między lasami, ale śmigłowiec ma to do siebie, że potrafi, w przeciwieństwie do samochodu, potrafi bardzo szybko wrócić do takiego zbiornika i bardzo szybko go zatankować.
1: Panie ministrze, wróćmy do tego, co było rok temu, bo 10 września, dokładnie rok temu, drony rosyjskie wleciały w polską przestrzeń. Czy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu musielibyśmy wysyłać myśliwce, które strzelałyby z rakiet do dronów, czy nie?
0: Coraz bliżej jesteśmy na przykład systemu SAN, który będzie zabezpieczał polskie niebo.
1: Ale gdyby między to się innymi dzisiaj powtórzyło, to cały czas musielibyśmy wysłać myśliwiec, żeby strzelił, tak?
0: Oczywiście, tak, ale też przystosowujemy na przykład samoloty i właśnie Mielec przystosowuje te samoloty, które będą też używane między innymi do zastrzelenia tych dronów, ale też przystosowujemy śmigłowce do tego, ale też całe systemy tak zwanego krótkiego zasięgu, które będą zwalczały drony, które ewentualnie wkroczyłyby na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Ale to co się zmieniło na korzyść przez te ostatnie 12 miesięcy w takim razie? Czy jesteśmy mądrzejsi, czy jesteśmy lepiej przygotowani do takiego ataku dronowego, jaki miał miejsce rok temu?
0: Panie rektorze, ataki dronowe nie są nowością. Dlatego, że te ataki dronowe już były w 2022 roku, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I oni nie zrobili nic. My żeśmy zastali po prostu plażę. Co dopiero w 2022 na początku stycznia, czyli koniec 2024 roku, początek 2025 roku, Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wojska bezzałogowe, znaczy powstanie wojsk bezzałogowych. Wojska bezzałogowe to nie jest nowy rodzaj sił zbrojnych, tylko to są wojska, które będą przy wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
1: Rozumiem.
0: I na przykład w tej chwili całe też tak zwane drony do zwalczania dronów. My w tej chwili już zakupiliśmy też takie drony.
1: Kupujemy. Ale fizycznie tego jeszcze nie mamy, panie ministrze.
0: Nie, fizycznie już mamy. Są na stanie Wojska Polskiego, są na stanie armii, są to drony kamikadze, które po prostu zwalczają te drony, które już, czyli to nie są tylko te drogie efektory, ale również w naszej armii są drony i jeszcze rozszerzamy cały wachlarz takich dronów, które niskokosztowo będą zwalczały również te drony, które ewentualnie by były na terenie nieba Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą MSPO, te targi tak zwane obronne w Kielcach, pokazują całe gamę. W tej chwili to technologia tak przyspieszyła w Polsce, na przykład WB, grupa WB pokazała najnowsze technologie dronów, między innymi do zwalczania dronów, ale również dronów odrzutowych, które mogą operować powyżej 300 kilometrów na bardzo niskim poziomie i są bardzo trudno wykrywalne. Ale również w tej chwili będziemy robili testy dronów, które będą mogły bardzo daleko atakować, czyli ponad 1000 kilometrów, bardzo nisko operować nad powierzchnią Ziemi i będą bardzo, bardzo słabo.
1: Ale efekt jest taki,
0: wykrywalne.
1: Panie ministrze, ale efekt jest taki, że w gruncie rzeczy sam pan przyznał, że jakby powtórzyła się sytuacja sprzed roku, to musiałby być powietrzu F-16.
0: To jest przede wszystkim podstawa tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na polskim niebie, ale są wysyłane również i śmigłowce do rozpoznania, ale proszę mi wierzyć, że coraz bliżej jesteśmy. Między innymi mam na myśli system SAN, który będzie nisko kosztowo operował również i zwalczał drony, które byłyby zagrożenia.
1: Tak mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony Polskiej Stronnictwa Ludowego. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobre.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Nie RMF 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
0: AI,
1: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24.
2: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: Zablokowana w obu kierunkach jest krajowa siódemka między małopolskim Chyżnem a granicą państwa.
4: Tam ciężarówka wjechała w bramownicę Etol, potem stanęła w poprzek jezdni, jedna osoba w wypadku została ranna.
3: Samochody osobowe mogą przejechać przez granicę ze Słowacją drogą wojewódzką 962 przez Lipnicę Wielką.
4: Dmuchamy na zimne, tak mówił w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF 24 wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przypominamy, wysłało o poranku alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakami Rosji na Ukrainę. Poderwane zostały też polskie myśliwce.
5: Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
2: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
5: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to.
4: Alert, który został wysłany po 6, został odwołany około 7.
3: Kilka minut później, jak informuje RCB, rozesłano kolejne ostrzeżenia w związku z ponownym zagrożeniem.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: A z nimi o poranku już teraz Mateusz Bożek. Witamy.
7: Dzień dobry, a zaczynamy od kryzysu europejskiej branży motoryzacyjnej. Niektóre firmy decydują się na ogromne cięcia etatów. Volkswagen, niemiecki gigant, zwolni aż 100 tysięcy osób, a w brytyjskim Jaguar Land Rover do likwidacji pójdzie kolejne 4 tysiące miejsc pracy.
8: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
7: Wskazywał w RMF 24 Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
8: Ekspansja chińskich firm, dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich, w Europie nieco mniej.
7: Kryzys europejskich firm idzie w parze z kryzysem na światowych rynkach ropy, której cena za baryłkę przekroczyła już 100 dolarów, a to może odbić się na i tak już bardzo wysokich cenach, które zobaczymy na stacjach paliw. Prawie 500 000 emerytów w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, czyli mniej niż niecałe 1980 zł miesięcznie. Tak wynika z danych ZUS-u, którymi podzielił się jego szef Liwiusz Laska. Przypomnę, że minimalna emerytura jest gwarantowana tym, którzy przepracują określony czas. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25. Co ciekawe, w naszym kraju są dwie osoby, których emerytura wynosi, uwaga, 2 grosze. Jedna z nich przepracowała w swoim życiu tylko jeden dzień. Na koniec zerkamy jeszcze na kursy walut. Euro w tej chwili kosztuje około 4,32 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski niecałe 4,58, a funt brytyjski około 5,03 zł.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, no to gdyby teraz zaczął pan prezydent, to tak mówiłby do... No tak, do 9. Półtorej godziny trwało przemówienie Donalda Trumpa w pierwszym dniu konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie. Na miejscu był nasz korespondent Paweł Żuchowski i Paweł teraz to wszystko podsumuje.
1: Dzień dobry, to było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadza od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. Oczywiście nie zabrakło jego ulubionej piosenki. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA $5000. Padła nawet taka zachęta finansowa. Skąd pieniądze? Tutaj zabrakło wyjaśnienia. Prezydent tańczył również na scenie w rytm właśnie swojej ulubionej piosenki. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Nie zabrakło też ataków na dziennikarzy. W czasie pierwszego dnia konwencji republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. W czasie pierwszego dnia konwencji oprócz Donalda Trumpa przemawiali politycy walczący o miejsca w Kongresie. Swoje przemówienia skupiali przede wszystkim na sprawach krajowych. Mało było odniesień do polityki międzynarodowej, dużo było za to o bezpieczeństwie, ochronie granic czy podatkach. Tak właśnie zakończyła się konwencja, a w zasadzie zakończył się pierwszy dzień tego wydarzenia. Z hali w Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Tanecznie i wesoło, jak słyszeliście w Teksasie, o tym wszystkim opowiadał nasz korespondent zza oceanu, czyli Paweł Żuchowski. Bardzo dziękujemy.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF 24, poranny program, za 22 minuty będzie godzina 8. No i co, panie redaktorze, to o czym rozmawiamy? O Lidze Mistrzów, czy o tym, że Lewandowski był lepszy niż Leo Messi?
1: No, jeżeli chcemy być tacy last minute, no to jednak Robert Lewandowski, prawda? Bo to przed chwilą, no nie tak przed chwilą, ale jednak po Lidze Mistrzów się wydarzyło.
0: To prawda, no to zaczniemy od Roberta Lewandowskiego. 1-1, rzeczywiście Chicago Fire z Interem Miami na boisku i największy piłkarz wszechczasów, i chyba najwybitniejszy polski reprezentant.
1: I nawet pal 6 wynik, tam ponad 60 tysięcy osób przyszło zobaczyć ten mecz. Z uwagi na Leo Messiego i z uwagi na Roberta Lewandowskiego, trener Chicago Fire zresztą po tym meczu powiedział, że to było niesamowite widowisko, że ci ludzie, którzy z jednej strony skandowali nazwisko Lewandowskiego, ale też byli wyraźnie no tacy pobudzeni, kiedy piłka była przy nodze Leo Messiego, bo Leo Messi rozbudza jednak też te kibicowskie serca. Remis 1-1 w tym meczu, Robert Lewandowski z golem dla Chicago Fire, dla drużyny z Florydy Casemiro strzelił bramkę. Przed meczem też takie ładne obrazki, bo Robert Lewandowski w takim uścisku i z Leo Messim, i z Luisem Suarezem, czyli tutaj oczywiście tym punktem stycznym FC Barcelona. No teraz już dla Messiego lewy jest swojak, tak? Można tak powiedzieć.
0: No to co, wracamy w takim razie do Europy, wracamy na stary kontynent. Liga Mistrzów, drugi dzień rozgrywek za nami. Widziałeś asystę przy drugim golu dla Liverpoolu?
1: Przyznam szczerze, że akurat tego nie widziałem.
0: A widzisz, no piękna. Powiem ci szczerze, byłem zafascynowany, bo Liverpool wygrał, rozumiem.
1: Wygrał 2-1.
0: Mimo, że przegrywał.
1: Przegrywał 0-1. Zresztą trener Liverpoolu powiedział, że trochę bierze to na siebie, że Atletico trochę inaczej wyszło na ten mecz i nie wszystko tak zadziałało w Liverpoolu, jak trzeba było, ale jak wprowadzili sobie już jakieś tutaj zmiany, to wszystko poszło jak z płatka. Chciałem zwrócić uwagę na może mecz, który takiego dalszego wyboru. VfB Stuttgart wygrało 3-1 z Wikingiem Stavanger, ale
0: i za to cię cenię, Patryk, powiem ci szczerze, bo zawsze wynajdujesz takie mecze, na które nikt nie zwraca uwagi.
1: Bo ja już myślę o przyszłości, słuchaj. Ermedin Demirović strzelił 3 bramki dla drużyny ze Stuttgartu, a to jest reprezentant Bośni, a niedługo przecież okienko reprezentacyjne i z Bośnią będziemy grać. Także tutaj tylko sygnalizuje dobrą formę bośniackiego napastnika. Natomiast oczywiście no, emocje rozbudzały te największe marki, wysokie zwycięstwa Paris Saint-Germain nad Slovanem Bratysława 6-1, 5-1 Barcelona wygrała z Feyenoordem. Zresztą w Paryżu 3 bramki strzelił Ferran Torres, czyli piłkarz kupiony przez PSG właśnie z Barcelony. Z takich jeszcze hitów, no to chyba warto zwrócić uwagę na Arsenal, który jako jedyny wygrał wczoraj na wyjeździe z Napoli 1-0.
0: Co dzisiaj?
1: No dzisiaj na przykład powrót po 18 latach. Fenerbahce zagra w tej głównej fazie Ligi Mistrzów. Tak sobie pomyślałem, masz 18 lat, nie pamiętałem, że to aż tak dużo. Prawie 2 dekady.
0: Przeleciało, co?
1: Mocnej drużyny, zaczynają za AS Romą, ale myślę, że jest też coś ciekawszego. Como debiutuje w Lidze Mistrzów, włoska drużyna. We Włoszech nie jest tak się łatwo przebić do Champions League, chociaż ostatnie lata pokazały, że i Bolonii się to udawało, i Atalancie Bergamo. Teraz drużyna Como z RB Lipsk zaczynają. Tymoteusz Puchacz, jego Sabah Baku na Old Trafford, czyli w teatrze marzeń piłkarskich, tak, z Manchesterem United zagrają. Będzie też na przykład mecz Bayernu Monachium z Bodo Glimt i pytanie, czy ci Norwegowie znowu mogą sprawiać jakieś sensacje. Głównie u siebie, ale nie tylko.
0: O Lidze Mistrzów, o tym, co nas czeka i o tym, co już za nami. Patryk Serwański, dziękuję. Redakcja sportowa RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.

W 24. Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. To tuż po godzinie 8. O co Tomek zapyta? Na pewno dlaczego opóźniają się reformy w służbie zdrowia zapowiadane przecież po aferze w Szpitalu Południowym. Do faktów zostało nam niespełna 7 minut. Radio RMF 24. Trwa poranek informacyjny. Bądźcie blisko.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Czas najwyższy na fakty w radiu RMF 24, fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Cęńszewski są już razem z nami. Jest ósma.
1: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: W powietrzu myśliwce strzegące polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Ma to związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy.
2: Przedłużona, jak ustalił dziennikarz RMF FM, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Jankowski.
2: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Jak poinformowano, sytuacja jest monitorowana, poderwane zostały też polskie myśliwce.
1: Władze Ukrainy ogłosiły natomiast żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ten audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce.
2: Przypominamy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u.
1: Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Sam lekarz miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
3: Kontrola NFZ właśnie w tej sprawie pierwotnie miała skończyć się w sierpniu. Kolejny termin to połowa września, a teraz, jak ustaliłem, wnioski poznamy najwcześniej w październiku.
2: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy.
3: Tak, dzień dobry.
2: Dlaczego kontrola trwa tak długo?
3: NFZ tłumaczy, że to jest złożone, wielowątkowe postępowanie. Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpili do innych instytucji, w tym do warszawskiego ratusza, któremu podlega szpital, o dodatkowe informacje. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczy, że pośpiech nie pomoże tej sprawie.
4: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
3: Równolegle postępowanie w tej sprawie od ponad 2 miesięcy prowadzi prokuratura. Sprawa trafiła też do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Konsekwencja tej afery to m.in. propozycja wprowadzenia górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Dzisiaj planowana jest dyskusja na ten temat w czasie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest ważny, no ale na razie dopiero wstępny etap prac nad tymi zmianami.
5: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: W warszawskim studiu RMF FM jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes

0: Ten człowiek na przestrzeni całej historii miał rację, był najbardziej atakowanym. Jest odporny, jest odważny, wylicza. I jak dodał, ufa, że Donald Trump poprowadzi Republikanów do zwycięstwa i obronią większość w Kongresie. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
1: To także są fakty.
2: Jeszcze wczoraj w wielu miejscach kraju termometry pokazywały 30 stopni.
3: A dziś temperatura spadła o 10 stopni i więcej, a zamiast słońca mamy deszczowe chmury.
4: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju, jest się bardziej takim ospałem.
5: No. Nie chce się wychodzić spod kołdry?
4: Dokładnie, tak.
6: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą gorszą, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej i...
5: Parasol w rękę, idziemy.
6: Zgadza się, dokładnie.
2: Usłyszał od mieszkańców Wrocławia Martyna Czerwińska.
3: 14 kresek przed południem w stolicy Dolnego Śląska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Przed południem w Polsce będzie raczej pochmurno, choć na północy miejscami mogą zdarzać się rozpogodzenia. Nad Bałtykiem, na pograniczu lubuskiego i Dolnego Śląska, w okolicach Kielc, Przemyśla i w pasie od Kalisza, przez Płock aż po Olsztyn najprawdopodobniej spadnie deszcz. Najchłodniej będzie w Tatrach, tylko 11 stopni Celsjusza, w Poznaniu i Szczecinie 16, w Łodzi i Krakowie 17, a w Warszawie nawet 19. Na północy ciśnienie atmosferyczne będzie dość niskie, w centrum umiarkowane, a na południu podwyższone.
7: Tu radio RMF 24.
8: W Radio RMF 24 Tomasz Tardzikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od pytań, na ile Polska jest przygotowana do odpierania ataków z powietrza rok temu. W wyrykach na Lubelszczyźnie doszło do incydentu. Czy teraz jesteśmy na to lepiej przygotowani? O tym już za chwilę porozmawiamy w naszym radiu.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Wracamy do wydarzeń sprzed roku, do incydentu w Wyrykach na Lubelszczyźnie, gdzie na tom spadła rakieta wymierzona w drona. W sumie tego dnia 10 września 2025 roku w polską przestrzeń powietrzną wleciało ze wschodu 19 dronów. Czy Polska jest dziś lepiej przygotowana do odpierania ataków z powietrza? Czy bylibyśmy w stanie skuteczniej zareagować na bezzałogowce wlatujące nad Polskę? O tym porozmawiam już teraz z naszym gościem. Jest z nami dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Rozmawialiśmy rok temu. Mówił pan wtedy, że Polska ma czym zwalczać bezzałogowce, ale jeśli są to pojedyncze maszyny, ale jeśli będzie ich na przykład kilkaset, będziemy bezradni. Czy przez ostatnie miesiące coś się zmieniło?
1: Niestety, tylko częściowo. Przede wszystkim zmieniła się świadomość problemu, ponieważ wcześniej problem załogowców nie przebijał się tak bardzo do opinii publicznej i do decydentów. Mamy wdrożone programy i na choćby ostatnich kieckich targach przemysłu obronnego widać było zatrzęsienie i dronów, i systemów antydronowych. Natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Te wszystkie rzeczy, które zostały wdrożone, choćby program SAM, który został wdrożony w bardzo szybkim tempie i widać po tym programie, że jest to program podejmowany, rozpoczęty bardzo szybko po tym zdarzeniu. I te konstrukcje, które są przeznaczone do zakupu, i systemy artyleryjskie, i drony przechwytujące, to jest po prostu kombinacja tworzona bardzo szybko pod presją czasu. Natomiast efektywne wdrożenie tych rozwiązań, które powinny być wdrożone, zajmie lata, ponieważ proszę zwrócić uwagę, do przechwytywania, do wykrywania takich obiektów, które są na małych wysokościach, potrzebne są radary wyniesione, umieszczone na samolotach albo pod balonami na uwięzi. W tej chwili Polska ma dwa samoloty rozpoznania radiolokacyjnego. Dwa samoloty, które zostały kupione zresztą po jeszcze wcześniejszym incydencie z rosyjską rakietą. Problem polega na tym, że te samoloty potrzebują pilnie następców. Dosłownie teraz Holandia podpisała list intencyjny w sprawie zakupu szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. My w tym temacie nie zrobiliśmy do tej pory nic. Robimy coś, ale to jest wciąż za mało i za wolno. Trzeba to niestety powiedzieć po roku.
0: Dobrze, to co powinniśmy jeszcze zrobić? To znaczy, co powinno zostać, trochę pan o tym powiedział, ale rozwinijmy tę myśl. Co powinno jeszcze zostać rozwinięte, żebyśmy byli, nie chcę powiedzieć w 100% bezpieczni, bo nie ma takich rozwiązań, ale bezpieczniejsi.
1: Po pierwsze, przede wszystkim samoloty wczesnego ostrzegania docelowe. Tutaj, jak już mówię, mamy dwa, potrzebujemy co najmniej 4-6 maszyn. Następnie potrzebujemy zakupów, i to niestety zakupów dużej liczby to na teraz, systemów obrony powietrznej. Znowu, częściowo te programy są w toku, częściowo te zakupy są prowadzone, ale będziemy potrzebowali po prostu ich więcej, zwłaszcza, że musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. I to przez ostatnie kilka lat Ukraina była atakowana różnymi środkami napadu powietrznego, przy czym dużą liczbę tych środków stanowiły właśnie te tanie drony, częściowo takie, jakie latywały w naszą przestrzeń powietrzną, których zaleta polega na ich niskiej cenie. To są urządzenia prymitywne, ale bardzo, bardzo tanie. Problem, które w tym momencie obserwuje Ukraina, to jest to, że na Ukrainie wdrożono rozbudowany system przechwytywania i zwalczania właśnie takich tanich bezzałogowców. Tam są zespoły z artylerią i karabinami maszynowymi, są rakiety, są samoloty przechwytujące, są drony przechwytujące. Wszystko zoptymalizowane między innymi pod zwalczanie tych lecących nisko i powoli, bo około 200 km na godzinę bez załogowców. Co się dzieje w tym momencie w Rosji? Rosjanie coraz częściej używają samolotów bezzałogowych z napędem odrzutowym, które lecą szybciej, które lecą wyżej, które już mogą być poza zasięgiem na przykład karabinu maszynowego zamontowanego na terenowce, poza zasięgiem drona przechwytującego, który został skonstruowany po to, żeby przechwytywać coś, co leci 200 km na godzinę, więc coś, co leci już 500 km na godzinę, jest poza zasięgiem tegoż urządzenia, które zostało zoptymalizowane, żeby przechwytywać szachidy. I w tym momencie pojawia się problem, ponieważ nie możemy zaniedbywać groźby scenariusza, w którym w naszą przestrzeń powietrzną wleci 300 szachidów 136, czyli tych najtańszych, najprostszych, innych, ale może okazać się, że zaczną wlatywać już konstrukcje bardziej zaawansowane. I do tego ten atak będzie połączony z użyciem tych bardziej konwencjonalnych rakiet, czyli na przykład właśnie H-101, która wleciała też do Polski, czy pojazdy jak Iskandery. W związku z tym niestety, ale musimy traktować obronę przeciwlotniczą, w tym przeciwdronową, bardzo szeroko. I druga rzecz w tym momencie w tej układance jest taka, że niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystkie zdrożnie uda się odeprzeć, nie wszystkie bezzałogowce uda się przechwycić. Siły zbrojne, i to jest w tym momencie największa lekcja z ostatnich lat, nie będą w stanie samodzielnie wykonywać wszystkiego. Tak na dobrą sprawę musimy myśleć też o drugiej stronie tego problemu, czyli o odporności społeczeństwa obrony cywilnej. O tym, co zrobimy, kiedy zawieje syrena. Przez media przetoczyła się zresztą już ogromna fala dyskusji odnośnie efektywności albo nieefektywności systemu ostrzegania i alarmowania. Ale musimy po prostu zakładać, że może się okazać, że na przykład przeciwnikowi uda się na przykład uszkodzić, wyłączyć z pracy jakąś część naszej infrastruktury, choćby energetycznej czy kolejowej. I co wtedy zrobimy?
0: To jest jakby jeden element. Ja mam pytanie może nietypowe, ale zastanawiam się nad tym, bo coraz częściej słyszymy, że ta wojna zmienia się tak szybko, że to, co było skuteczne rok temu, czy dwa lata temu, dzisiaj jest już skuteczne coraz mniej. Może trzeba po prostu powiedzieć, że my zawsze będziemy spóźnieni z przygotowaniami?
1: Znaczy nie do końca, ponieważ ta narracja o tym, że wojna w Ukrainie zmienia się bardzo szybko, dotyczy przede wszystkim dostępności podzespołów, zwłaszcza elektronicznych, zwłaszcza systemów sterowania. Natomiast tutaj występuje pewien element, który jest najbardziej prawdopodobny, mianowicie to, w jaki sposób my będziemy atakowani, ponieważ wiemy, jakie są cele strategiczne Rosji. Cele strategiczne Rosji to jest wypchnąć po prostu Zachód z tej części Europy, którą Rosja uważa za swoją strefę wpływów. Wiemy, że celem działań Rosji będzie nasza infrastruktura krytyczna, bo w rosyjskiej doktrynie wojny jest coś takiego jak strategiczna operacja zniszczenia krytycznie ważnych celów. I tutaj ta narracja o zmienności dotyczy bardzo często rzeczy bardzo wąskich, bardzo technicznych, ale nie całokształtu działań. W związku z tym to, co powinniśmy robić, to jest raczej przygotować się na całe spektrum scenariuszy, które mogą wystąpić, tak zakładając, że jeżeli coś się wydarzy, to może być prowokacja na małą skalę, to może być atak na dużą skalę, wydarzy się jeden z tych scenariuszy. Nie wiemy, który, więc musimy być przygotowani na cały spektrum.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: w Radiu RMF 24 teraz będzie pogodowo, bo nie można ciągle mówić o trudnych rzeczach. Chociaż ta też nie jest taka prosta. Sierpień tego roku oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia temperatura powietrza przy powierzchni wynosła 16,96 stopnia Celsjusza. Jest to wynik o 1,65 stopnia wyższy niż średnia z XIX wieku z ery przedprzemysłowej. Dane opublikowane przez unijny serwis Copernicus nie pozostawiają złudzeń. Ekstremalne fale upałów, topniejąca infrastruktura w Europie i kataklizmy na świecie to już nieodległa prognoza, a nasza nowa rzeczywistość. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl.
1: RMF 24 Radio Informacyjne.

0: Fakty o 10.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Konieczne są pilne szkolenia kierowców w kierunku właściwego zachowania na przejazdach kolejowych, zaapelował w RMF24 Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR.
1: Żeby nie produkować wielu półanalfabetów, którzy coś tam o jakimś oleju wiedzą pod maską samochodu, ale nie wiedzą, jak się na przejeździe zachować. Może, bo mamy olbrzymie braki kierowców zawodowych, może idziemy tutaj po jakiejś linii najmniejszego oporu i szkolimy szybko, byle ich więcej wypuścić na rynek. Nie wiem, pewnie zapytam, teraz mi wpadła taka myśl, może są takie dane już u kolejarzy, ci kierowcy, którzy spowodowali wypadki, a byli kierowcami zawodowymi, ile mają lat, ile od ilu lat mieli prawo jazdy?
0: Mówił Adrian Furgalski. Przypomnijmy, po wczorajszej katastrofie na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, w której ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, zginęła jedna osoba, a 7 trafiło do szpitala. W faktach teraz temat dotyczący planów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Chodzi o nowe bazy USA. Paweł Bejda, wiceszef MON, powiedział w RMF24, że w tej sprawie odwiedza teraz nasz kraj amerykańska delegacja.
2: Przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek, odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Capelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
3: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
2: Tego nie powiem. Będzie ogólnie
3: ale
2: kilka
3: miejsc. Ale więcej niż dwa miejsca, rozumiem.
2: Tak, oczywiście. Więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO.
0: Piotr Salak i Paweł Bejda, zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla was całą rozmowę. W faktach najnowsze doniesienia Daily Telegraph. Z notatek wywiadowczych, do których dotarła brytyjska gazeta, wynika, że byli żołnierze zachodnich sił specjalnych, w tym brytyjskiego elitarnego SAS, mogą być werbowani do szkolenia Rosjan, którzy potem biorą udział w wojnie z Ukrainą. Analiza sporządzona dla australijskich służb relacjonuje rozmowę z dwoma byłymi żołnierzami sił specjalnych Australii, którzy twierdzili, że dostali propozycję prowadzenia takich ćwiczeń w Bułgarii i Serbii. I na koniec jeszcze zaproszenie do Bydgoszczy na tegoroczny Festiwal Podróżnicy. Przez dwa dni będziecie mogli posłuchać niesamowitych relacji z wypraw.
4: Oj, w tym roku program jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Myślę, że jak co roku po prostu zaskakujemy.
0: Zapraszała Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka wydarzenia. Z nowymi faktami meldujemy się za niespełna pół godziny.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czy Donald Trump? I zadamy właśnie takie pytanie. Chce kupić wyborców. Podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie prezydent USA obiecał każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, jeżeli Republikanie w wyniku listopadowych wyborów utrzymają większość w Kongresie. Na linii ponownie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który jest w Dallas. Pawle, ta oferta odbiła się za oceanem, no tak powiedziałbym łagodnie, dość szerokim echem.
1: Dzień dobry. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w Stanach Zjednoczonych. Mowa jest o próbie przekupienia wyborców lub celowego wprowadzenia w błąd, bo koszt realizacji takiego zobowiązania byłby gigantyczny. Jego realizacja z publicznych pieniędzy byłaby z całą pewnością naruszeniem przepisów, a sam Trump nie ma tylu pieniędzy, by zobowiązanie pokryć z własnych środków. Nie ma takich pieniędzy również partia. Trump nazwał przyszłą wypłatę dywidendą Trumpa. Postawił przy tym jeden dodatkowy warunek. Pieniądze miałyby zostać wydane w Stanach Zjednoczonych. I choć zakończyła się już konwencja, ten pierwszy dzień, to cały czas ten temat jest bardzo mocno komentowany. Zapowiedź natychmiast wywołała pytanie, skąd wziąć tak ogromne pieniądze? Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. To właśnie skala wydatku jest obecnie jednym z głównych tematów komentarzy w USA. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł. Jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe, aby samodzielnie sfinansować wypłatę tej wielkości. Agencja AP zwraca uwagę, że program wymagałby również działania Kongresu. Amerykańskie media zwracają też uwagę na szerszy problem gospodarczy. Tak duży jednorazowy transfer pieniędzy do gospodarstw domowych mógłby ponownie wywołać debatę o presji inflacyjnej. Skąd więc pomysł Donalda Trumpa? No, wszyscy tutaj w zasadzie komentują, że to po prostu wyborcza, pusta obietnica. No bo jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby Kongresu. To nadało całej propozycji wyjątkowy, wyraźny charakter wyborczy. Wall Street Journal określa ją jako być może największy dotychczasowy wyborczy gambit Trumpa przed listopadowym głosowaniem. Demokraci przedstawiają pomysł jako próbę kupowania politycznego poparcia. A więc cały czas, mimo że ten pierwszy dzień konwencji zakończył się, są tutaj ogromne emocje. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
0: No to dość niecodzienny pomysł, nie ma co ukrywać. 5 tysięcy, ale powinien sprawdzić kto jak głosował niestety, no bo tak co dostaną ci, co na niego nie zagłosowali i na Republikanów nie zagłosowali i też 5 tysięcy dostaną. Coś nie bardzo ten pomysł Donalda Trumpa. Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program, a my teraz już za chwilę w naszym radiu wrócimy do incydentu w Sokolnikach Suchych, gdzie doszło wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku na kolei. Maszyniści w związku z nim zapowiadają na jutro protest. Na czym dokładnie ma on polegać i jak bardzo da się we znaki podróżnym? O tym już za kilka minut porozmawiam z moim gościem, którym będzie Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Zostańcie z radiem RMF 24.
2: Tu radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie radia RMF 24. My wracamy do wczorajszego tragicznego w skutkach zderzenia i zderzenia pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Związek Maszynistów Kolejowych zapowiedział ogólnopolski protest. Powodem, jak twierdzą maszyniści, jest dramatycznie pogarszający się stan bezpieczeństwa na polskich torach i kolejne bardzo poważne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. Przy naszym telefonie szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, pan Leszek Miętek. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ten, jak informowaliśmy w faktach, ten protest zacznie się o północy. Na czym on będzie polegał i jak długo potrwa, a także jak duży będzie miał zasięg?
1: Chciałbym sprostować jedną kwestię. Związek Zawodowy Maszynistów, Rada Krajowa podjęła uchwałę z apelem do maszynistów, ażeby ci zastosowali zapisy kodeksu pracy, które mówią, że w sytuacji, w którym ich praca zagraża bezpieczeństwu samego maszynisty, również pasażerów, powinni odmówić tej pracy albo spowodować, żeby ta sprawa była bezpieczna. Na apel Rady Krajowej odpowiedzieli gremialnie maszyniści, którzy do tego apelu się zastosują i w dniu jutrzejszym od północy do godziny 24 pociągi będą przekraczały wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną, czyli do 20 km na godzinę. To są działania pracownicze oparte o kodeks pracy, a nie typowa akcja protestacyjna albo strajkowa.
0: A jak bardzo pana zdaniem oczywiście utrudni to życie podróżnym? Rozumiem, że no to będzie skutkować choćby spóźnieniami pociągów.
1: No niestety prawdopodobnie należy się spodziewać opóźnień pociągów, tym większych, im większe jest nasycenie przejazdami kolejowo-drogowymi na danej linii kolejowej. Natomiast niestety w naszym przekonaniu lepiej jak przez jeden dzień będą opóźnione pociągi, niż dalej na polskich kolejach mają ginąć ludzie, bo nie wystarczą wielomiliardowe nakłady na infrastrukturę, na tabor, na dworce, wtedy, kiedy kwestie bezpieczeństwa są traktowane po macoszemu. My występujemy o kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i nie tylko, już od wielu lat. Przykład wczorajszej wypowiedzi pana premiera, który po katastrofie dostrzegł, że pilnie trzeba zwiększyć kary dla kierowców. No dobrze, że to dostrzegł, szkoda, że tylko po katastrofie kolejowej, bo my o tym postulacie mówimy już od dawna. Dwa lata temu już w polskim parlamencie na Sejmowej Komisji Infrastruktury ten temat wybrzmiał wśród parlamentarzystów, jednak takich zmian legislacyjnych nie podjęto. Nie podjęto też innych działań legislacyjnych, jak chociażby prawne umocowanie kamer, które są zamontowane przez zarządcę infrastruktury na przejazdach kolejowych, z których nagrań wynikają łamane przepisy przez kierowców, ale z tym nie ma co zrobić, bo nie ma oprzyrządowania prawnego. Oczywiście też trzeba podjąć działania techniczne, które zabezpieczą przejazdy kolejowe lepiej niż ma to miejsce dzisiaj. To jest cały wachlarz tych spraw. Nas się po prostu nie słuchało. Szkoda, że temat wywołała dopiero katastrofa, która w skutkach była tragiczna.
0: Domagacie się pilnych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury. Jakie są jeszcze żądania Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce?
1: Przede wszystkim chcemy rzeczowo porozmawiać o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu kolejowego i określeniu szybkiej ścieżki eliminacji tych zagrożeń, bo to przecież nie tylko kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Byliśmy świadkami ostatnimi czasy również poważnych wypadków kolejowych na infrastrukturze kolejowej, która była uszkodzona, a o uszkodzeniu wcześniej informowali maszyniści. To jednak nic nie dało, bo pociągi były dalej na tę linię kolejową wypuszczane tak długo, aż doszło do wypadku. Wspomnę chociażby wypadek Polregio pod Krakowem, gdzie całe szczęście, że nie doszło do ofiar w ludziach, bo przecież tam pociąg się przewrócił na bok. To są tego typu rzeczy, również bardzo poważne obciążenia pracowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, maszynistów, dyżurnych ruchu, które odciągają ich uwagę od zasadniczej pracy obserwacji drogi przebiegu, czy ustawiane drogi przebiegu, no to jest szereg rozmaitych postulatów, które należy rozwiązać. A na tą chwilę to nasze postulaty były traktowane, jakbyśmy byli wrogami systemu. Tak nie może być. My odpowiadamy za bezpieczeństwo, my nie chcemy, żeby ginęli ludzie na polskich torach i chcemy, jak maszynista wychodzi do służby, żegna się z rodziną, żeby do tej rodziny wrócił. Musi być jakieś otrzeźwienie, stąd również ta akcja pracownicza, która będzie w dniu jutrzejszym, żeby obudzić, bo przecież drogowcy w ogóle nie czują problemu przejazdów. To według nich jest nie sprawa dróg, tylko kolei, a przecież to jest przejazd kolejowo-drogowy. Oni mówią, że mają więcej wypadków na drogach niż na przejazdach i nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. To jest również kwestia samorządów, to jest kwestia sfinansowania różnego rodzaju inwestycji i przedsięwzięć. Myślę, że te działania pracownicze jutrzejsze no, obudzą te ośrodki władzy, które za to bezpieczeństwo odpowiadają i w końcu będą podjęte decyzje, które to bezpieczeństwo na kolei poprawią.
0: Bardzo dziękuję. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A przed nami fakty o 11:00, zaraz po nich porozmawiamy o lalce Bolesława Prusa. Powodem oczywiście zbliżające się dwie premiery, kinowa i streamingowa ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa. A jak słyszeliście już za chwilę u nas, fakty RMF FM.

0: jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśna.
1: Witam i zapraszam. Policjanci pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg.
1: W rok po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską pytamy, czy jesteśmy lepiej przygotowani na odparcie takich zagrożeń. Ciekawe informacje mają dla nas naukowcy w sprawie mózgu i podzielności uwagi. A w faktach kulturalnych RMF FM Telma i Luis w adaptacji teatralnej. Służby pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Jest tam nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
3: Dzień dobry.
1: Magdo, jak w tej chwili wygląda miejsce wypadku?
3: Z przejazdu kolejowego został usunięty wagon, który był ostatni w tym składzie. Po 12 dźwigi, które są tu na miejscu, zaczną podnosić lokomotywę. Siła uderzenia ciężarówki była ogromna. Lokomotywa obróciła się w powietrzu o 180 stopni.
2: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są, przedmioty osobiste.
3: Mówiła przed chwilą Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Robotnicy rozpoczęli naprawę jednego toru, zdemontowali szyny i uszkodzone podkłady. Plan jest taki, żeby jutro po południu przywrócić ruch pociągów na jeziorze. Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaleniu zagrożenia wysłało RCB. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dokładnie 12 miesięcy po tym, gdy rosyjskie drony pojawiły się nad Polską. Część z nich udało się zestrzelić. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, teraz możemy czuć się bezpieczniejsi.
5: W rządzie mówią tak, powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drony, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
6: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
5: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAM doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
1: Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago odkryli, dlaczego nasz mózg ma trudności z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie.
7: Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, które z docierających do nas informacji są najważniejsze.
1: No jak to, Grzegorzu, które? No nasze, kobiece, prawda? W studiu Grzegorz
7: tak,
1: Jesiński.
7: Dzień dobry.
1: U nas tylko ważne informacje, tak podkreślamy. Czego dowiadujemy się dzisiaj od naukowców?
7: Ważne jest ustalenie priorytetów. Zespół przeprowadził eksperymenty z udziałem 200 ochotników, których proszono o śledzenie na monitorze obrazów przedstawiających okręgi z wzorami w postaci pasków. Co chwilę pojawiał się kolejny obraz różniący się od poprzedniego kierunkiem obrotu lub szerokością pasków, a zadaniem badanych było wychwytywanie zmian. Gdy nie wiedzieli, na jakie cechy zwracać uwagę, ich skuteczność znacznie spadała. I nie były to problemy z koncentracją czy przypadkowe błędy, ale wyraźnie mózg zaczynał mieszać ze sobą różne cechy obrazu, co utrudniało ocenę sytuacji. Jeśli musimy łączyć pracę przy komputerze, rozmowy telefoniczne, odpowiedzi w komunikatorach, musimy narzucić sobie dyscyplinę i jednak kończyć jedno zadanie przed rozpoczęciem kolejnego.
1: No dobrze, to ja się dostosowuje, prawda?
7: Po nauce kultura.
1: Kultura, czyli fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na posterunku. Witaj, Kasiu. I na początek o nowej wersji kultowego filmu.
8: Ta słynna opowieść o Telmie i Louise trafiła do teatru. W londyńskim Young Vic zadebiutowała właśnie musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji.
9: Autorka oscarowego scenariusza Kali Curry po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Autorka oscarowego scenariusza Kali Curry po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, a my teraz zgodnie z zapowiedziami porozmawiamy o lalce, bo powieść Bolesława Prusa we wrześniu znów odżyje na nowo. Najpierw premiera serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony odbędzie się 16 września na platformie streamingowej Netflix. Natomiast ekranizacja kinowa w reżyserii Macieja Kowalskiego wejdzie na wielkie ekrany 30 września tego roku. O tym, jakie to będą ekranizacje i czy zobaczymy w nich cząstkę współczesnej Polski i zobaczymy nas, współczesnych Polaków, o tym porozmawiam już teraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Śmieją, który pisze o tym w najnowszym tygodniku powszechnym. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pisze pan w tekście: Stanisław Wokulski nie zostanie Odysem, bo nie zabija zalotników Izabeli. No, nie jest też jej mężem, dodajmy. Nie zostaje Jezusem, bo jego ofiara jest daremna i niepotrzebna. Nie zostaje też Faustem, bo nie podąży ścieżką wiedzy. To kim w takim razie jest Wokulski?
1: Nawiązuje pan do pierwszego zdania, czy pierwszego cytatu mojego felietonu, a to było zdanie zapisane przez Szandora Maroja, który pisze tak: istnieją trzy drogi życia, odysejskie, jezusowska i faustowska, reszta to podatnicy. I tak, w tym sensie Wokulski jest podatnikiem, czyli no powiedzmy tak najprościej, zwykłym człowiekiem, przeciętniakiem w jakimś sensie, prawda, który próbuje czegoś więcej, próbuje przekroczyć granice społeczne, kulturowe, nie wiem, też nawet może i genderowe swojej epoki, swojego czasu i swojej kondycji. No i w każdym z tych przekroczeń ponosi jakiegoś rodzaju klęskę, niepowodzenie i to chyba jest clue lalki, prawda? To niepowodzenie, czy te niepowodzenia, seria niepowodzeń, które spotykają zresztą nie

0: tylko, nie tylko Wokulskiego.
1: A dlaczego go spotykają te niepowodzenia? To jest efekt tego, że on jest tylko tym podatnikiem? Efekt sytuacji społecznej? No czy taka jest atmosfera, taki jest duch czasów, kiedy ta powieść powstawała?
0: Trochę trzeba powrócić do konstrukcji lalki i uświadomić sobie, że Prus zderzył bardzo mocno obraz społeczeństwa polskiego doby zaborów, prawda, z tym, co widział i zobaczył Wokulski w Paryżu. To jest bardzo wyraźny rozdział o Paryżu. Poprzedza rozdział o kamienicy, słynnej kamienicy Krzeszowskich, baronowej Krzeszowskiej, która w końcu kupiła tę kamienicę, prawda, od Wokulskiego, w którym mamy takie zderzenie społeczeństwa świetnie zorganizowanego, świetnie jakby takiego akumulującego bogactwo i doświadczenia z tym niedostatecznie rozwiniętym, a jakimś atroficznym i jakby to jeszcze inaczej określić, no nienowoczesnym albo nie w pełni nowoczesnym społeczeństwem polskim. Stąd w takim społeczeństwie bardzo trudno zostać, nie wiem jak to określić, anachronicznie trochę powiem, człowiekiem sukcesu.
1: Ale byli pisarze, którzy opisywali ludzi sukcesów, no skomplikowanych, ale jednak, by wspomnieć Reymonta i Ziemię obiecaną. To sukces na miarę możliwości, ale jednak.
0: Sukces na miarę możliwości, ale jednak, tak. No ja już tutaj nie będę przypominał, jaka jest końcówka historii Karola Borowieckiego, ale to niepowodzenie, zostając przy Wokulskim i przy lalce tak w ogóle, to też trzeba mieć świadomość, że pierwotnie Prus myślał o tytule powieści zupełnie innym. Miał na myśli taki tytuł jak Trzy pokolenia i miał to być portret trzech pokoleń bohaterów męskich, czyli Rzeckiego, Napoleończyka takiego, prawda, czy Napoleonidy, rewolucjonisty, Wokulskiego, tego, jak to w szkołach mówiono, tak, romantyka pozytywisty albo pozytywistycznego romantyka, takiej osobowości niepełnej, pękniętej. No i wreszcie Ochockiego, który był tym, który być może odniesie jakiś sukces, jakby w pełni internalizując ten program, nie wiem, pozytywistyczny, program scjentystyczny, którego nie mógł zrealizować w tych warunkach określonych epoką Wokulski. Co skądinąd przypomina mi słynny plakat Solidarności z wyborów 1989 roku. To był plakat z takim hasłem Tobie się uda, przedstawiał trzy pokolenia mężczyzn, powiedzmy takiego dziadka epoki jeszcze, nie wiem, II wojny światowej, nie wiem, jakiegoś partyzanta czy innego akowca, ojca, który był opozycjonistą PRL-owskim, wpatrzonych w takiego młodego chłopca, który nosi palce w znaku victory, zwycięstwa, no czyli takiego pokolenia solidarnościowego czy posolidarnościowego, mojego rówieśnika skądinąd, który miał ten sukces odnieść. No i on go odniósł, tyle że na Hawajach, bo jest obecnie chyba instruktorem surfingu, sprawdzałem, kim ten młody człowiek jest.
1: No właśnie, a co nam może lalka? No powieść mocno osadzona. Niektórzy mówią najwybitniejsza w ogóle polska powieść, ale to zostawmy. Mocno osadzona jednak w kontekście tamtych sporów, debat. Co nam mówi o nas dzisiaj?
0: Piękny esej napisał o tym, co mówi dzisiaj lalka, Ryszard Koziołek w tym samym numerze Tygodnika Powszechnego. On pyta o naszą sprawczość, naszą podmiotowość w świecie, w którym coraz bardziej wchodzą narzędzia AI imitujące ludzi, prawda? Imitujące naszą taką humanistyczną podmiotowość. U Prusa taką rewolucją to był oczywiście ewolucjonizm, prawda? I to wprowadzenie człowieka do efektu darwinowskiej walki o byt, więc takie porównanie buduje Koziołek, ale tego, co Lalka mówi o współczesności, jest pewnie więcej i Koziołek nie wyczerpuje tematu. No mnie się wydaje przede wszystkim, że to, że mamy dwie ekranizacje czy adaptacje Lalki, a do tego mamy jeszcze powieść, która jest jej retellingiem, mamy spektakle teatralne, że nawet nie chodzi o samą treść, tylko takie pragnienie powrotu do czegoś, co ustanawiało nas jako wspólnotę, no powiem odważnie czytelniczą, tak, ale wspólnotę kulturową, czyli do dzieła klasycznego, prawda? Takim powrotem w skali globalnej była oczywiście Odyseja Nolana. W te wakacje wszyscy ją oglądaliśmy w kinach. I mam wrażenie, że to jest jakiś taka próba scalenia wspólnot, które się pobańkowały, które się okopały w swoich najróżniejszych okopach Świętej Trójcy, bo o tym piszę też w moim tekście. Mamy w takiej kulturowej pamięci to, że te wielkie ekranizacje kinowe bądź adaptacje serialowe Lalki, Potopu, Nocy i Dni, ale także serial Dom, otworzyły taką wspólnotę wymiany opowieści. To oglądano powszechnie, tak? Oglądały to kucharki, sprzątaczki, dyrektorzy, ministrowie, dalekie pociotki i wujenki, prawda? I dzieci, i wnukowie, i matki, żony, i kochanki. I właściwie wszyscy o tym rozmawialiśmy, a ta rozmowa, czy ta wymiana wrażeń, doświadczeń jest czymś, co tak naprawdę konstytuuje wspólnotę, prawda? Wspólnoty są konstytuowane od zawsze przez opowieści, a Lalka jest mitem założycielskim, opowieścią założycielską polskiej nowoczesności. Prawda? Jeżeli myślimy o polskiej literaturze XIX wieku, to tam są dwa najważniejsze dzieła. Pan Tadeusz, który zamyka epokę wcześniejszą, tak, staropolską, mityzuje ją, nostalgizuje ją, i Lalka, która nas otwiera na to potwornie trudne doświadczenie nowoczesności w tym półperyferyjnym kraju, w jakim żyjemy.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był doktor habilitowany Wojciech Śmieja, który w najnowszym tygodniku szerzej pisze na temat Lalki, nie jako jedyny, bo to jest temat rzeczywiście tego, temat okładkowy tego numeru tygodnika. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
1: A w Radiu RMF24 już za moment zajmiemy się owadami australijskimi, a dokładnie nowym rodzajem australijskich owadów, który właśnie został odkryty i nazwany na cześć pewnej znanej osoby.

To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz będzie o nowym owadzie, bo naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opisali nowy rodzaj australijskich owadów, który nazwali Swifty Phyllus na cześć piosenkarki Taylor Swift. Wybór patronki nie był przypadkowy. Badacze dostrzegli wizualne powiązanie między wyglądem owadów a wizerunkiem gwiazd. Jest międzynarodową supergwiazdą, zdobywczynią nagród Grammy, a teraz Taylor Swift stała się także inspiracją dla nazwy rodzaju owadów w Australii, który wcześniej nie był znany nauce, głosi komunikat prasowy Kalifornijskiego Uniwersytetu. A w czym owe owady mają przypominać piosenkarkę? Otóż charakteryzują się one jasno-żółtym ciałem z wyraźnymi czerwonymi akcentami, co badaczom jednoznacznie skojarzyło się z blond włosami i czerwonymi ustami Taylor Swift. No a ja chciałem zaprotestować, bo jeśli one są żółte, to powinny się kojarzyć z żółtymi włosami pewnego polityka, amerykańskiego polityka. I tak się zastanawiam, czy nieuczciwiej, nie bardziej elegancko, nie sympatyczniej byłoby nazwać owe owady nazwą Trump albo Trumpy Phyllus. To by się spotkało z zadowoleniem prezydenta, może by nawet jakąś animację AI wrzucił. A może by i Australię włączył do Stanów Zjednoczonych? No, same zalety by były, a to naukowcy Taylor Swift. No naprawdę, absolutny skandal.

0: fakty o 11.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Opóźnienia na kolei w całym kraju zapowiada na jutro Związek Zawodowy Maszynistów, który organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną. Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do prędkości 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
1: Jest pełne poparcie dla tego typu działań. Maszyniści będą się stosowali do tego apelu, korzystając z przepisów prawa, z kodeksu pracy.
0: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Wciąż niewystarczająca liczba lekarzy i ich bilokacja to tylko niektóre przyczyny złego funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia, przyznał na naszej antenie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę.
0: Tomasz Terlikowski, Łukasz Jankowski. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Drony są jednym z ważnych tematów tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wśród prezentowanych konstrukcji są te polskiej produkcji oraz takie, które już weszły na wyposażenie polskiej armii.
3: Drony zwyciężyły na tym polu, zmieniły całkowicie jakby optykę pola walki, więc Wojsko Polskie obserwuje to i oczywiście wdrażamy te obserwacje. Stąd tyle dronów można zobaczyć na wystawie Sił Zbrojnych.
4: To jest dron, druga linia produktów, którym zajmuje się firma, czyli mamy bezzałogowe statki powietrzne do rozpoznania, prowadzenia ostrzału artyleryjskiego i generalnie rekonesansu. Jest to dron w pełni elektryczny, startuje pionowo, ląduje pionowo, a następnie przy pomocy napędu pchającego rozpędza się i operuje jak zwykły samolot. Dzięki temu mamy wydłużony czas operacji, a jednocześnie nie potrzebujemy pasa startowego ani dużej przestrzeni do startu.
0: Opisywał Paweł Przygoda z firmy AP Flyer, a wcześniej podpułkownik Marcel Podchorecki z dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Polacy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Już dziś w Sofii broniący tytułu biało-czerwoni zmierzą się z Portugalią. Początek o 15. Z Radiem RMF 24 jesteście zawsze na bieżąco. Tutaj zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata, a także najważniejsze komentarze naszych ekspertów. Kolejne fakty już o 12.00.

0: Słuchacie Radio RMF 24. My teraz wracamy do smutnych i trudnych informacji. Zadajemy pytanie, czy przynoszą one swoje efekty. Trudne i smutne wydarzenia. Krakowska ulica Solna jest pod lupą policjantów po zainstalowaniu progów zwalniających. W miejscu tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, ich kilkumiesięczne dziecko zostało ranne, ustawiono zwalniacze, spowalniacze tak zwanych martwych policjantów. Czy to przyniosło oczekiwane skutki? To jest pytanie do Pawła Koniecznego, który jest w krakowskim studiu.
1: Dzień dobry.
0: RMF FM. Witaj, Pawle. To przyniosło skutki?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, nad którym też się zastanawiamy i zastanawia się policja. Wiemy, że te progi powstały, ale dały także możliwość, by je wyminąć. I okazuje się, że bardzo często kierowcy, co udokumentowane jest na niektórych filmach w internecie, w różnych portalach społecznościowych, kierowcy jadą sobie środkiem przez linię ciągłą i tak te spowalniacze omijają. Policja po tych zgłoszeniach od mieszkańców, że te spowalniacze za bardzo nie pomagają, postanowiła zadziałać. Jak wyglądały te działania, szczególnie od początku tego tygodnia? O to pytałem Piotra Szpiecha z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: Od początku tego tygodnia właśnie policjanci zwracają uwagę na to, czy kierowcy nie przekraczają tej podwójnej linii ciągłej między tymi progami zwalniającymi. W poniedziałek tylko na ulicy Solnej oraz w jej rejonie policjanci ukarali kierowców 12 mandatami, w tym 6 z nich otrzymało mandat za przekroczenie podwójnej linii ciągłej. We wtorek w sumie mamy 22 mandaty, w tym 12 kierowców ukaranych za przekroczenie podwójnej linii ciągłej i wczoraj mamy 15 mandatów, w tym 6 za podwójną linię ciągłą. Mówimy tutaj o rejonie ulicy Solnej, ale również o tych ulicach przyległych. Policjanci również zwracają uwagę, czy kierowcy nie rozwijają tam nadmiernych prędkości. Z tych informacji, które też posiadam, w najbliższym czasie mają zostać zamontowane elementy uniemożliwiające kierowcom przekraczanie tej podwójnej linii ciągłej.
1: Zatem takie szykany jeszcze mają w tym miejscu powstać. Ja tylko dodam, że za przekroczenie podwójnej linii ciągłej można otrzymać mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Zatem nie jest to mało, ale oprócz samego przekraczania linii ciągłej, także policjanci zauważyli inne wykroczenia.
2: Między innymi mówimy też o mandatach za przekraczanie prędkości, ale również policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas i między innymi wczoraj zatrzymano 3 dowody rejestracyjne właśnie za generowanie zbyt dużego hałasu.
1: To mówił Piotr Szpiech. Ja tylko dodam jeszcze, że jeśli chodzi o wojewódzką policję, także została przeprowadzona akcja Speed w ostatni weekend, zarówno w nocy z piątku na sobotę, jak i w nocy z soboty na niedzielę. A dzisiaj mamy poznać dokładne statystyki. Też wiem, że posypało się tam sporo mandatów.
0: Bardzo dziękuję. To był Paweł Konieczny z najnowszymi informacjami. No, dobrze, że policja działa, nie?
1: Tak jest.
0: Się.
1: Tak jest. Do usłyszenia.
0: Dobrze, że
1: dziękuję.
0: Działa. Nie lubimy dostawać mandatów, ale jak łamiemy prawo, to nam się zwyczajnie należy. Teraz powiem, jak prawdziwy, taki, nie chcę powiedzieć pruski, taki prawdziwy praworządność.
1: Patriota drogowy.
0: O, patriota drogowy. Nie, po prostu nie lubię, jak się zabija ludzi w jakimkolwiek miejscu. Więc trzymajmy się przepisów i po to są spowalniacze, żeby jednak trochę spowolnić, jak nam rozum nie wystarcza, to mandaty się przydają. Pięknie dziękuję, a w Radiu RMF 24 za chwilę wracamy do kolejnego tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie wciąż pracują służby. My cały czas mówimy, że to Mazowsze, no precyzyjnie rzecz biorąc to jest województwo mazowieckie, ale tak w ogóle to chyba już jest Małopolska, jakby chcieć się zastanawiać. Słuchajcie Radio RMF 24, zostańcie z nami.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się na miejsce tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie wciąż pracują służby. Tam ciężki sprzęt działa na miejscu wczorajszego zdarzenia. Ciężarówki z pociągiem PKP Intercity w Sokolnikach Suchych, jak mówiłem. Chodzi o jak najszybszą naprawę jednego toru i wznowienie ruchu pociągów. Na miejscu cały czas niezmiennie jest nasza reporterka Magdalena Greiner. Witaj, Magdo.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Magdo, z torów już usunięto jeden wagon.
1: Tak, tutaj ta część, po której będą mogły przejechać samochody, chociaż oczywiście to się nie stanie od razu, został usunięty. Teraz tutaj słychać pewnie w tle prace, które są prowadzone. Ciężki sprzęt przemieszcza się tutaj po torach, ściąga małe elementy. Później będzie po 12 jest planowane, tutaj już stoją już przygotowane dźwigi, podniesienie lokomotywy. Siła uderzenia była ogromna. Lokomotywa przekoziołkowała w powietrzu, obróciła się o 180 stopni i ona teraz leży odwrotnie niż było to pierwotnie. Składy oczywiście nie są, skład nie jest w takim stanie, żeby można było postawić go na kołach i odholować. To wszystko będzie wymagało dużo pracy, a o tym wszystkim porozmawiamy z panem komendantem powiatowym Policji w Przysusze, inspektorem Michałem Pawlińskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie inspektorze, no te prace, które tutaj się dzieją ze strony policji, chciałam zapytać, na czym teraz te wasze działania się skupiają?
2: Nasze działania kontynuujemy w zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Nadal obowiązuje wokół miejsca katastrofy zakaz lotu dronami. Jest to strefa wyznaczona w promieniu 2,5 kilometra i mamy zadaniowanych również funkcjonariuszy, żeby dbali i reagowali na ten element, tak żeby można było wykonywać czynności na miejscu zdarzenia. Nadmieniam, że akurat to, o czym przed chwilą powiedziałem, stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą prawo lotnicze. Jeżeli chodzi o prace związane z oględzinami, policjanci Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wykonują wspólnie z kolegami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W godzinach wieczorowo-nocnych poprosiliśmy o wsparcie, tak żeby te prace skanera radomskiego wesprzeć skanerem z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Łodzi. Chodzi o to, żeby te czynności sprawnie można było wykonać, żeby po wykonanych oględzinach ekipy remontowe mogły jak najszybciej usunąć skład i przystąpić do odtwarzania toru.
1: Policjantom jeszcze nie można było, jeszcze nie mogliście wejść do lokomotywy i tam też trzeba będzie pewnie te czynności przeprowadzić.
2: Tak, część składów mamy już zeskanowanych, natomiast te, które są niestabilne, będziemy wykonywali oględziny, zwłaszcza mamy jeden taki wagon, gdzie jeszcze pozostały rzeczy podróżnych. I dlatego był komunikat wcześniej przekazywany przez rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, aby jutro przystąpić do odbierania tych bagaży z Komendy Powiatowej Policji.
1: Panie komendancie, tam trzeba się umawiać? Wystarczy po prostu przyjechać?
2: Można poprzedzić telefonem do dyżurnego, rozmową krótką, zamiar przyjazdu, ale nasza komenda funkcjonuje 24 godziny na dobę, także będą wyznaczeni policjanci do tego, żeby przekazywać te rzeczy osobiste osób podróżujących. Ponieważ zostały nam jeszcze oględziny do wykonania jednego z wagonów, to tam właśnie znajduje się część rzeczy, więc nie chcielibyśmy, żeby osoby już dzisiaj przyjeżdżały, bo się może okazać, że te rzeczy jeszcze nadal pozostały w tym jednym składzie.
1: To chciałam poprosić o takie rady dla mieszkańców. Widać, że czasami jeszcze niektóre osoby myślą, że już można tędy przez ten przejazd przejechać.
2: Tak, umieściliśmy w dniu dzisiejszym wyraźne zapory i znaki informacyjne o tym, że jest zakaz ruchu w obu kierunkach, także nie wjeżdżamy tą drogą poprzeczną od drogi krajowej, która dalej prowadzi przez torowisko, dlatego że póki co wykonujemy czynności, tak jak wspomniałem, oględzinowe, ale po wykonanych czynnościach naszych procesowych już będą realizowane nadal czynności mające na celu przywrócenie torowiska. Także prace remontowe, prace związane z wywozem, odciąganiem tych składów i wywozem pozostałości. Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców, ale osoby, które przypadkowo też przejeżdżają, zatrzymują się, żeby z bezpiecznej odległości, jeżeli już chcą sobie zerknąć na to, co się tutaj dzieje, to żeby nie utrudniały pracy ekipom remontowym.
1: I żeby nie wyciągać telefonów i nie robić sobie filmików, co czasami niestety tutaj widać. Mówię o kierowcach prowadzących samochody.
2: To prawda.
1: Panie komendancie, przypomnijmy jeszcze na koniec ten bilans osób, które zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia.
2: Mamy informacje ze szpitali, ponieważ w dniu dzisiejszym poprosiliśmy o taką informację zwrotną, ile szpitale w trzech miejscowościach, do których osoby zostały hospitalizowane i przebywają, więc dwie osoby po zwolnieniu, po opatrzeniu zostały zwolnione. W szpitalu przebywa 8 osób, część jest lekko rannych i to się nie zmieniło od wczoraj.
1: Bardzo dziękuję. Pan Michał Pawliński, inspektor, komendant tutaj w Przysusze. Dzięki śliczne. A my tutaj zostajemy, rzecz jasna. To znaczy ja zostaję. Słychać pewnie. Tutaj właśnie sprzęt jeździ po torach. Jakiś ten gruz jest przesypywany. Część toru pierwszego została naprawiona. Będzie naprawiony kompleksowo, kiedy to będzie już możliwe. Planowane uruchomienie jutro, prawda, panie komendancie, tego pierwszego toru?
2: Pierwszy tor, tak żeby można było zapewnić już drożność. Planowany jest jak wynika z relacji służb kolejowych na jutro w godzinach popołudniowych. Jeżeli by to się nie udało, to najpóźniej do godzin wieczorowych. Takie były deklaracje, w zależności oczywiście jak prace będą przebiegały, ile będzie jeszcze sytuacji trudnych do rozwiązania. Natomiast drugi tor ma zostać przywrócony w założeniach do poniedziałku i do poniedziałku obowiązuje tutaj strefa zakazu lotów nad miejscem katastrofy.
1: Apelujemy o rozsądek. Nie przyjeżdżajcie tu z dronami, dlatego że no, to są naprawdę poważne rzeczy, tutaj pracują służby, więc my zostajemy na miejscu opowiadać wam o tym, co się będzie działo. Po 12 te dwa wielkie dźwigi, które tam stoją, mają podjąć próbę podniesienia lokomotywy, która leży dalej też pewnie wagonów, no i usunięcia stąd składu po to, żeby można było przeprowadzić pracę, naprawić trakcję, naprawić tory, no i po to, żeby za chwilę już podróżni mogli bezpiecznie tędy przejechać.
0: Bardzo dziękuję, to była Magdalena Greiner z najnowszymi informacjami. Pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: RMF 24.
0: A w radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach Jakub Świński przejmuje stery i poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Ale wcześniej, rzecz jasna, tak jak powiedziałem, fakty.

0: Przenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do piątku, do samego rana, do siódmej. Mówi wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Jakub Śliwiński, jak już mówiłem, jest w studiu, poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Teraz fakty RMF FM w samo południe, w nich Ewa Kwaśny.
3: Jestem i zapraszam ponownie. Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą oceniają seryjne wysyłane alerty RCB.
4: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
3: Alarmujące informacje przekazują synoptycy IMGW. Sztorm i wysokie fale na Bałtyku, głównie w Pomorskiem. W większości regionów Polski po upałach dziś duże ochłodzenie.
5: Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
3: W faktach także o nowym filmie Brada Pitta, W sercu dziczy. W rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce. Zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
4: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
6: No, uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
7: Dostałam po 5:00, no i dzisiaj 2 razy.
8: To niepokoi jeszcze?
7: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
9: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada o tych alertach.
8: Nie robią wrażenia?
9: Już nie.
8: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
9: Nie ćpię dalej.
3: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz uwaga kierowcy, bus zderzył się z ciężarówką na dwójce w pobliżu Wiskitek na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w Bałtyku. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
10: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
3: Nagła zmiana pogody i szybki spadek temperatury zaskoczyły dziś mieszkańców wielu regionów Polski. Po upalnej środzie przyszło ochłodzenie.
5: 10 stopni różnicy.
11: I różnica też w stroju dzisiaj?
5: Oczywiście. Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
12: I kurtka jeszcze.
5: Tak.
11: I w którym stroju pani lepiej się czuje? Dziś czy wczoraj?
5: Wczorajszym stroju. I wczorajsza pogoda była lepsza, o wiele lepsza.
12: Koleżanka jest ogólnie ciepłolubna, więc jej to trzeba wybaczyć. Nie jest okej teraz. Jej jest zimno.
13: Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest trochę zimno, ale to fajnie. Ja lubię jesień, więc jestem zadowolona, że pogoda się trochę zmienia.
11: Dzisiaj wyszła pani z domu?
13: Tak wyszłam. W dżinsowej kurteczce. Bo myślałam...
11: Takiej jeszcze letniej?
13: Tak, myślałam, że będzie cieplej. Po prostu mam w sobie chyba jeszcze dużo ciepła.
3: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. A teraz przenosimy się za ocean. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w USA.
14: $5,000 it will be called the Trump dividend.
3: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas, jak słyszeliście, obiecał Amerykanom $5,000, jeżeli Republikanie utrzymają większość w Kongresie. I o tym z Dallas amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost, wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby Kongresu.
3: W
16: Fakty ze świata showbiznesu.
3: Światowa premiera W sercu dziczy, nowego filmu Brada Pitta, odbędzie się dość nietypowo w okolicach Nashville w stanie Tennessee. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
17: Witamy
3: Cię, Kasiu. Dlaczego akurat tam, a nie tradycyjnie w Hollywood czy Nowym Jorku?
17: Brad Pitt sam bardzo chciał, żeby premiera odbyła się poza tymi tradycyjnymi centrami filmowymi, żeby to było tak bliżej widzów ze środkowych Stanów i w plenerze w tym tytułowym Sercu dziczy, i tak będzie za 6 dni.
3: Kogo tym razem gra Brad Pitt?
17: Byłego żołnierza sił specjalnych. On i jego pies walczą o przetrwanie w trudnych warunkach po wypadku lotniczym. Psa Odina gra owczarek niemiecki Uber, z którym aktor bardzo się zaprzyjaźnił. Po prostu improwizowaliśmy cały film, mówi Brad Pitt i dodaje, że dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie.
3: Kasiu, ja już zobaczyłam zwiastun tego filmu i robi naprawdę wrażenie.

0: Spodziewajcie się opadów deszczu. Miejscami może być dosyć wietrznie. W Bydgoszczy temperatura wyniesie około 17 stopni Celsjusza, w Trójmieście 18, a w Gorzowie, Katowicach i Kielcach mniej więcej 19. Wieczorem na północy zrobi się jeszcze bardziej pogodnie, a na południu i w centralnej części Polski wciąż zdecydowanie przeważać będą chmury. Padać już wtedy nie powinno.
1: RMF24. Popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+ i na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A u nas, jak zawsze, najnowsze informacje. Zaczniemy od wizyty w Gliwicach, gdzie nastolatkowie szaleją na hulajnogach. I niestety, często z fatalnym skutkiem. O tym już za moment w radiu RMF24. Zaczynamy!

0: Słuchacie radia RMF24. Dwie niebezpieczne historie związane z jazdą na hulajnodze w województwie śląskim. W pierwszym przypadku chodzi o pościg ulicami Gliwic, w drugim wypadek w pobliskich Gierałtowicach. I to nie kierujący hulajnogą został tam ranny. W obu przypadkach natomiast hulajnogami jechali nastolatkowie. Pierwszy z nich miał 14, a drugi 12 lat. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły obu tych spraw. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Marcinie, zacznijmy od pościgu za 14-latkiem.
1: Tak.
0: Dlaczego uciekał przed policją?
1: 14-latek zjechał z chodnika na ulicę. Policjanci, którzy to widzieli, kazali mu zejść z hulajnogi i po prostu przejść na chodnik. Ale zamiast ich posłuchać, niestety nastolatek zaczął uciekać. Nie zareagował nawet na to, że policjanci włączyli w swoim radiowozie sygnały dźwiękowe.
2: On się nie zatrzymał, pomimo wydawanych sygnałów przez policję. Podjął próbę ucieczki. Tym bardziej, że później policjanci... Tam było szereg takich jak gdyby czynów karalnych, czyli właśnie hulajnoga elektryczna bez wymaganych uprawnień, kierował hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, poruszał się pojazdem niespełniających warunków technicznych, nie stosował się do obowiązku jazdy po drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, to jest bardzo ważne, nie sygnalizował tych manewrów właśnie skrętu. A więc szereg takich popełnił...
3: Łamał przepisy ruchu drogowego.
2: Łamał przede wszystkim przepisy ruchu drogowego, ale to też zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Zagrażał sobie, ale też innym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego ta sprawa trafiła do sądu.
1: No i teraz to właśnie sąd zdecyduje o karze dla tego 14-latka.
0: Marcinie, a co z 12-latkiem, który spowodował wypadek?
1: To z kolei było zderzenie z motocyklistką, która jechała w tym samym kierunku, co 12-latek na hulajnodze i w pewnym momencie nastolatek skręcił w lewo, no i uderzył w motocyklistkę i to ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Natomiast 12-latek wtedy odjechał. Na szczęście niebawem w miejsce wypadku przyprowadziła go jednak mama. No i tu znów, jak mówi mi Barbara Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, policjanci również dopatrzyli się szeregu nieprawidłowości.
2: Ten 12-letni kierujący hulajnogą nie miał odpowiedniego wieku do poruszania się w ogóle hulajnogą elektryczną, bo pamiętajmy, że od 13 roku życia dopiero można się poruszać hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Druga sprawa, hulajnoga też była nieprzystosowana do wieku tego dziecka, bo ta hulajnoga mogła rozpędzać się nawet do 55 km na godzinę.
1: I w tym przypadku również sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny w Gliwicach.
0: Marcin Buczek dla radia RMF24. Marcinie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
4: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: popołudniowy program w RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Wojna za wschodnią granicą Polski mocno odbiła się na turystyce w przygranicznych rejonach Lubelszczyzny. Dziś od rana śledzimy skutki ubiegłorocznego nalotu dronów na Polskę. Przypomnijmy, równo rok temu w polską przestrzeń powietrzną wtargnęło 19 bezzałogowców. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z turystycznych wyjazdów na Polesie. Przyznaje Mariusz Zańko, starosta włodawski, i dodaje, że ten negatywny trend zaczął się wcześniej.
1: Te skutki są odczuwane. No, od tej wojny hybrydowej z Białorusią i od zabezpieczenia granicy ta ilość turystów niestety spadła, aczkolwiek współpraca samorządu z administracją rządową, i mówię to o poprzednim rządzie i o tym rządzie, rozwój jednostek wojskowych, wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, rozwój nadbrzeńskiego oddziału Straży Granicznej powoduje, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, że poziom bezpieczeństwa związany z uszczelnianiem granicy i zabezpieczaniem granicy powoduje, że tu ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek my jeszcze musimy przekazywać te informacje, że jest coraz bezpieczniej u nas, że coraz mniej jest naruszeń granicy, aczkolwiek no, ciężko przekazać taką informację, aby mieszkańcy chociażby Śląska podjęli decyzję, że nie pojadą w góry, czy nie pojadą nad morze, a przyjadą tutaj pod granicę białoruską czy ukraińską.
2: Jesteśmy niedaleko granicy z Białorusią, niedaleko granicznej rzeki Bug. Drzewa, które widać w oddali, to są już drzewa rosnące na Białorusi, a niedaleko nas widać patrol Straży Granicznej, więc rzeczywiście ta granica jest tutaj pilnowana i to widać gołym okiem. Pytanie, czy turystów w tym sezonie przybyło, czy było jakieś takie odbicie turystyczne?
1: No niestety chciałbym powiedzieć takie dobre słowa w tym zakresie. Rozmawiałem z przedsiębiorcami zajmującymi się turystyką. No uczciwie muszę powiedzieć, że w tym roku tych turystów więcej nie było niż w poprzednich latach. Ten poziom od 2021 roku jest słabszy i niestety on trwa. Paradoksalnie można powiedzieć, że najwięcej turystów na Polesiu i nad Jeziorem Białym i w powiecie włodawskim było w momencie, kiedy był COVID. To wtedy przeżywaliśmy wielkie obłożenie. Ludzie nie wyjeżdżali za granicę, a na trasach Polskiego Parku Narodowego czy nad jeziorem, na plażach po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskiego COVID-u nie było.
0: Ze starostą włodawskim Mariuszem Zańko rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach o godzinie 12.30.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
1: Te tematy budzą emocje już o poranku.
2: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24.
1: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Polska wciąż niewystarczająco zabezpieczona przed ewentualnym rosyjskim atakiem. Chodzi o przestarzałe samoloty rozpoznania radiolokacyjnego. Ocenił w RMF 24 dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Polska ma dwa samoloty rozpoznania radiolokacyjnego. Dwa samoloty, które zostały kupione zresztą po jeszcze wcześniejszym incydencie z rosyjską rakietą. Problem polega na tym, że te samoloty potrzebują pilnie następców. Dosłownie teraz Holandia podpisała list intencyjny w sprawie zakupu szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. My w tym temacie nie zrobiliśmy do tej pory nic. Robimy coś, ale to jest wciąż za mało i za wolno. Trzeba to niestety powiedzieć po roku.
1: Powiedział nasz ekspert dr Michał Piekarski. W kontekście rosnącej liczby wypadków na przejazdach kolejowych wciąż nasuwa się pytanie dotyczące bezpieczeństwa w tych miejscach. Co oprócz szkoleń kierowców mogłoby poprawić sytuację? Zdaniem Adriana Furgalskiego, prezesa zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, na wewnętrznych częściach szlabanów na przejazdach kolejowych powinien pojawić się widoczny, ostrzegający napis.
3: Już tu padł taki pomysł od jednego z posłów, bo w niektórych krajach, zdaje się tam Francja była podana, że już jak utkniemy i mamy przed sobą tę rogatkę i nagle zamglenie, to żeby na tych wewnętrznych częściach rogatek albo wielkie litery takie naklejone, albo tabliczka wielka, wyłam rogatkę, czyli tak już prosto napisane.
4: Żeby dotarło po prostu.
3: Żeby dotarło.
1: Zaznaczył w rozmowie z Piotrem Salakiem Adrian Furgalski. Kielce do jutra, centrum rozmów o obronności i miejscem podpisywania ważnych kontraktów zbrojeniowych w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To okazja do zaprezentowania najnowocześniejszych rozwiązań, a tych nie brakuje. Od czołgów i śmigłowców przez karabiny aż po mundury i kamizelki dla żołnierzy. Zaprezentowano również projekt pierwszego polskiego pocisku artyleryjskiego o kalibrze 155.
5: W warunkach natowskich pocisk 155 mm jest wystandaryzowany. Zarówno pod względem wymiarów zewnętrznych, jak i zawartości materiału wybuchowego w środku. On nie odbiega od innych, tam jest około 9 kg materiału wybuchowego.
1: Mówi Marcinowi Różycowi Andrzej Bulanowski, wiceprezes grupy PGO SA. Chińska konkurencja to jeden z powodów spadków ceny samochodów elektrycznych, mówił w RMF 24 prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
6: No, ceny samochodów ostatnio spadają elektrycznych, dlatego że ta technologia wchodzi, jest coraz popularniejsza, zaczyna działać efekt skali.
1: Podkreślił prezes Jakub Faryś. Kolejne fakty usłyszycie za niespełna pół godziny.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On, we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. A tymczasem w naszym popołudniowym programie przenosimy się za ocean. Konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie przysłuchują się politolodzy, komentatorzy oraz lobbyści. W czasie tego dwudniowego spotkania zarysowany zostanie plan tej partii na nadchodzące miesiące. Doktor Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, jak mówi naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, chce dowiedzieć się, jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa.
1: Obserwuje pan konwencję Partii Republikańskiej. Jak pan sądzi, co wydarzy się tutaj jesienią w Stanach Zjednoczonych? Bo niezadowolenie jest i z rządów prezydenta Donalda Trumpa, i z tego, co było wcześniej. Ten kraj jest bardzo, bardzo mocno podzielony.
2: Wiadomo, że w historii po zwycięstwu prezydenta tylko dwa razy w historii partia polityczna wygrała wybory w następnych wyborach parlamentarnych. Ze względu na to, że oczywiście, że są swing state, jak i z większością mogą zagłosować na partię republikańską, partię demokratyczną, to będzie zależało ostatecznie od tych wyników, które przecież na tej konwencji, na tym zjeździe też będą podjęte. Wiadomo, że z pozycji Ukrainy, jako pochodzący z Ukrainy, bardzo się będą patrzył na to, jak prezydent Trump będzie mówił o geopolityce i polityce międzynarodowej. I oczywiście, że są kongresmeni, senatorowie, którzy mówią cały czas o polityce wewnętrznej. Z tej pozycji to jest bardzo interesująca rzecz i zobaczymy, czy w pierwszym w historii taki midterm convention będą pozytywne wygrane dla partii republikańskiej.
1: Ale to pana tutaj zmartwia, bo ja rozmawiałem z delegatami, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Iran, a zwłaszcza o Ukrainę, no to tutaj cały czas padają te hasła o zaprzestaniu wspierania Ukrainy.
2: Wiadomo, że są pozycje, ale przecież ja też by chciałby podjąć i temat, który też w Dallas mówi w tym marcu prezydent Karol Nawrocki na posiedzeniu CPAC-u. On mówi o względach w partii republikańskiej, są fejkowe rzeczy konserwatywne manipulowane przez Rosję. I o tym mówi pan prezydent Nawrocki też w Dallasie, ale w Gaylord hotelu 6 miesięcy temu.
1: A wiadomo, chce pan powiedzieć, że duży jest wpływ Rosji na to, jaką opinię mają wyborcy republikańscy?
2: Oczywiście, ze względu na to, że na rzeczy religijne, bo też potężno ta fejkowa i ta polityka i rzeczy te podjęte przez agentów w Rosji są i w Stanach, ale wiadomo, że pozycja Białego Domu jest ostateczna, że Biały Dom przecież prowadzi pokojowe rozmowy i ostatni, pierwszy wizyt Special Envoys Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera to potwierdza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych tygodniach. Wiadomo, że partia republikańska jest przecież w takim aktywnym przygotowaniu do wyborów i mniej czasu spędza na polityku międzynarodową, ale można też będzie czekać czegoś, bo przed wylotem tutaj do Dallasu prezydent Trump mówił, że miał rozmowę przez telefon z prezydentem Putinem i oni rozmawiali o możliwych szczytu pokojowym trzystronnym pomiędzy Rosją, Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego to będzie zależało, ale moim zdaniem prezydent Trump będzie mówił na temat geopolityki i wyłącznie z Ukrainą.
0: Mówił Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, z którym rozmawiał Paweł Żuchowski. A ja dodam jeszcze jedną ciekawą informację ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent tego kraju, Donald Trump, zapowiedział wczoraj, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po $5000, jeśli republikanie utrzymają władzę w Kongresie. Prezydent Trump zapowiedział jednocześnie, cytuję, pokonanie komunizmu.

0: Radiu RMF24 przenieśmy się na moment do Łodzi. Trwają tam uroczystości pogrzebowe 10 dzieci, ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi w latach 1942-1945. Podczas ceremonii głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. Mówił m.in. tak. Jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko, że można stworzyć obóz dla dzieci? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny doprowadziła do tego, że zabijano dzieci?
1: Pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
0: Mówił Karol Nawrocki. Wystąpienie prezydenta było transmitowane w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP. Tu radio RMF24. Przed nami najnowsze fakty, punktualnie o godzinie 13.00.

0: Miasta, pora na fakty, RMF FM, Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie i zapraszam. Śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu w trakcie operacji wojskowej w budynek uderzyła rakieta. Cztery pojazdy zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia także po wypadku na S8 w Łódzkiem. Polscy siatkarze zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. I o tym też w faktach o 13. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaka jest argumentacja prokuratury?
2: Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. To tak zwany kontratyp, a chodzi o działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. Natowski samolot miał na celu zniszczenie dronów na rozkaz dowódcy operacyjnego. To był, zacytuję, nieunikniony uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowi przestępstwa.
1: A jakie są ustalenia śledztwa?
2: Rakieta AIM-9X Sidewinder wystrzelona z samolotu F-35 uderzyła w dach domu. Zniszczeniu uległ w znacznym stopniu ten budynek, a także zabudowania gospodarcze i dwa samochody. Na miejscu doszło do detonacji głowicy bojowej. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych osób.
1: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nawet o 10-15 milionów złotych wzrośnie w tym roku kwota, jaką MPK Łódź przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów. Co roku paliwo kosztuje około 80 milionów. Teraz będzie więcej w związku z wysokimi cenami ropy. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała na ten temat z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
3: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
4: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
3: Jakie są możliwości oszczędzania?
4: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
1: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki.
5: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
1: Polscy siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, na początek Portugalia.
6: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
7: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku, także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
6: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
1: Mecz Polska-Portugalia za 2 godziny o 15:00, a relacje w faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartkowe popołudnie z RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o subkontach ZUS. Kto może dziedziczyć pieniądze po zmarłych i co należy zrobić, aby je uzyskać? Razem z nami będzie pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To popołudniowy program w radiu RMF24. Przypominam, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. A w naszej informacyjnej stacji czas na temat środków na subkontach ZUS, a precyzyjnie pieniędzy, które możemy dziedziczyć po osobach zmarłych. Średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Kto może wystąpić o te pieniądze i kto je uzyska? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a razem z nami jest pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy każda osoba po śmierci rodziców lub też innych bliskich, po których dziedziczy, powinna sprawdzić w ZUS stan subkonta osoby zmarłej?
1: Oczywiście warto się tym zainteresować, bo ponieważ po zmarłej osobie mogą być środki na subkoncie, o których bliscy po prostu nie wiedzą, ale trzeba tutaj od razu też podkreślić, że nie oznacza to jednak, że po każdej osobie będą pieniądze do wypłaty, ponieważ nie każdy miał subkonto w ZUS-ie, a nawet jeśli miał takie subkonto, to środki zapisane na subkoncie zostały już na przykład przez emeryta w całości wykorzystane po prostu w całości. Subkonta nie mają osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli takie, które mają w tej chwili więcej niż 77 lat, czyli na przykład jeżeli mamy 78-latka, który w tej chwili umiera, to w przypadku jego śmierci nie mamy po prostu czego dziedziczyć w ZUS-ie, ponieważ taka osoba nie miała subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mają subkonto w ZUS-ie pod warunkiem, że były członkami OFE. Natomiast osoby urodzone po 1968 roku mają subkonto bez względu na to, czy należą do OFE. Dzisiaj takie przystąpienie do OFE jest dobrowolne. Każda osoba, która po raz pierwszy wchodzi na rynek pracy, czyli rozpoczyna pracę, ma 4 miesiące na zawarcie umowy z OFE. Jeśli tego nie zrobi, to cała część składki emerytalnej, czyli 7,3% podstawy jej wymiaru jest zapisywana i przekazywana na subkoncie w ZUS-ie. Co ważne, trzeba pamiętać, że jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta co do zasady nie są już dziedziczone. Jeśli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono mu emeryturę, to przysługuje mu tak zwana wypłata gwarantowana osobie uprawnionej do dziedziczenia środków, ale musi to nastąpić, ta śmierć musi nastąpić w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym emeryt pobrał po raz pierwszy tą emeryturę docelową. Oczywiście jeśli nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego do dziedziczenia środków w ZUS-ie, a nie wiemy, czy zmarły należał do OFE, do jakiego OFE, to możemy to sprawdzić w ZUS-ie, ale ZUS udzieli nam takiej informacji po okazaniu prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli takich dokumentów nie mamy, nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego, to takiej informacji w ZUS-ie nie uzyskamy.
0: Dużo informacji przede wszystkim, pani Krystyno, Staramy się to na antenie radia RMF24 jakoś usystematyzować i być może niektóre wątki powielić, aby się utrwaliły naszym słuchaczom. Więc wyjdźmy od tego, jak to zrobić, jak sprawdzić stan subkonta osoby zmarłej.
1: Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czy też nie, ponieważ jeśli zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to tak naprawdę wniosek o wypłatę środków składamy właśnie w OFE i to fundusz dzieli środki, potem przekazuje do ZUS-u informacje, komu, w jakiej części się one należą. W takiej sytuacji nie musimy składać drugiego wniosku do ZUS-u. OFE w ciągu 14 dni od podziału przekazuje informacje do ZUS-u, a ZUS ma 3 miesiące na podział środków zapisanych na subkoncie. Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy zmarły miał tylko subkonto w ZUS-ie, czyli nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Wówczas taki wniosek o wypłatę środków składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest do tego oczywiście gotowy formularz USS. Taki wniosek składamy także do ZUS-u, kiedy zmarły był co prawda członkiem otwartego funduszu emerytalnego, ale wszystkie środki z OFE zostały już przeniesione na subkonto w ZUS-ie. Chodzi oczywiście o tak zwany suwak bezpieczeństwa. Dla niewtajemniczonych powiem, że na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet jest to 60 lat, w przypadku 65 lat, środki z OFE, które są tam zgromadzone, one są stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS-ie. Kiedy wszystkie te środki zostaną już przeniesione, to członkostwo w OFE ustaje i dlatego wniosek taki o wypłatę środków składamy do ZUS-u. Jeśli zmarły wskazał wcześniej osoby uprawnione do otrzymania środków, to one są dzielone zgodnie z jego wskazaniem. Jeśli natomiast nikogo nie wskazał, to wchodzą do spadku. I stąd też taka gorąca prośba, że jak najbardziej możemy wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta, czy też z OFE. Jeśli jesteśmy członkami otwartego funduszu emerytalnego, to tam wskazujemy osoby uprawnione. Możemy w każdej chwili zaktualizować te dane, możemy wskazać inne osoby uprawnione. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie subkonto w ZUS-ie, to taką informację przekazujemy do ZUS-u. A dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w przypadku naszej śmierci, jeśli ZUS ma informację o tym, kto będzie dziedziczył środki po naszej śmierci, to ZUS wówczas informuje osoby wskazane za życia przez zmarłego o tym, że są środki na subkoncie i można złożyć wniosek o wypłatę. Jeśli nie wskazaliśmy tych osób uprawnionych, czy to w ZUS-ie, czy w OFE, to zakład nie ma takiej informacji i stąd no, musimy sami taką informację uzyskać. Dlatego warto za życia wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta w ZUS-ie, czy też OFE.
0: Czyli jak rozumiem, nie musi być to członek rodziny, ale to może być
1: oczywiście
0: na przykład
1: nie
0: przyjaciel.
1: Musi. Dokładnie, jak najbardziej może być to przyjaciel.
0: Pani Krystyno, a czy jest na to jakiś czas, na przykład 5-10 lat od momentu śmierci osoby nam bliskiej, czy nie mamy jakichś obwarowań czasowych?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele osób myśli, że ta sprawa może się przedawnić po iluś latach, a otóż nie. Nie ma terminu na złożenie wniosku o wypłatę środków subkonta, więc jeżeli dowiemy się dopiero teraz, po kilku latach, że po osobie zmarłej mogły zostać jakieś środki do dziedziczenia, to w każdej chwili możemy złożyć wniosek. Natomiast czy pieniądze rzeczywiście będą mogły zostać wypłacone, no to tak jak już wspominałam wcześniej, zależy od sytuacji zmarłego. Ważne jest, w jakim wieku zmarł, czy miał subkonto w ZUS-ie, czy przeszedł już na emeryturę docelową i od kiedy ją pobierał. Dlatego, że jeżeli osoba zmarła nie miała subkonta w ZUS-ie, to nie mamy czego dziedziczyć. Tak samo jeśli już zmarła w wieku 65 lat, miała przyznaną emeryturę docelową, no to tylko możemy ubiegać się o tak zwaną wypłatę gwarantowaną. Tak? Jeśli zmarła w wieku 70 lat, gdzie 5 lat pobierała emeryturę docelową, to już nie mamy ani możliwości dziedziczenia środków subkonta, ani wypłaty gwarantowanej, ponieważ całe te środki, które były zapisane na subkoncie w ZUS-ie, one zostały już wykorzystane w pełni przez emeryta.
0: A jeżeli mówimy o właśnie przekazaniu tych pieniędzy i ewentualnym ich uzyskaniu, czy potrzebne do tego są sądy, wyrok sądu, czy musimy mieszać sądy do tego wszystkiego? Jak to wygląda?
1: Nie zawsze, dlatego że jeżeli zmarły wcześniej wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków, to pieniądze trafiają właśnie osób wskazanych za życia przez zmarłego. Natomiast jeżeli nikogo nie wskazał, to środki wchodzą do spadku i wtedy trzeba potwierdzić, kto dziedziczy. Nie musi to być wyrok sądu, ponieważ może być to na przykład prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Także nie zawsze trzeba iść do sądu. Można także sprawę załatwić również u notariusza. Musimy także jeszcze wspomnieć o tym, że w przypadku, kiedy byliśmy w małżeństwie, tak, kiedy była ta wspólność małżeńska, to połowa tych środków zgromadzonych na subkoncie, ona przechodzi transferem na konto współmałżonka. To nie jest wypłata gotówkowa, to jest właśnie taki transfer tych środków, natomiast pozostała część jest dzielona przez osoby wskazane za życia przez zmarłego, a jeżeli nie, no to wchodzi wtedy do spadku.
0: staram się nad tym wszystkim nadążyć. Pani Krystyno, na wstępie naszego spotkania powiedziałem, że ta średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście tak jest? Na ile możemy zdradzić, jakie to są kwoty, które ewentualnie uzyskujemy?
1: Tak naprawdę nie da się wskazać jednej konkretnej kwoty, dlatego że u każdego stan subkonta jest inny. Wszystko zależy od tego, przez ile lat ktoś pracował, od jakiej pensji były płacone składki, więc to mogą być groszowe wypłaty, ale mogą także sięgać kilkudziesięciu złotych. Nie ma jednej kwoty, dlatego nie chciałabym tutaj mówić, że średnia kwota to 29 tysięcy złotych. W każdej konkretnej sprawie możemy dopiero ustalić, ile środków jest do podziału i jaka część przypadnie danej konkretnej osobie, bo tych osób możemy wskazać za życia kilka. To nie musi być jedna osoba uprawniona do wypłaty tych środków na subkoncie, to może być kilka osób.
0: W takim razie ten punkt o średniej kwocie jak najbardziej wykreślamy. To na koniec jeszcze króciutko, być może są właśnie także i takie punkty, w jakich przypadkach tych pieniędzy nie uzyskamy.
1: Przede wszystkim, tak jak mówiłam już wcześniej, jeżeli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta zostały już uwzględnione przy obliczeniu jego emerytury. Co do zasady nie są dziedziczone. Jeżeli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy pobrał tą emeryturę docelową, to wtedy może przysługiwać gwarantowana wypłata jednorazowa. Natomiast jeśli minęły już 3 lata, to ta wypłata gwarantowana nie przysługuje, bo te środki zostały już wykorzystane przez emeryta, także w sytuacji, kiedy zmarły nie miał subkonta w ZUS-ie, czyli przypomnę, osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli osoby, które w tej chwili mają 77 lat i więcej, te osoby nie miały subkonta w ZUS-ie. Nie będzie też środków do podziału po osobie, która skorzystała z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, ponieważ jednym z wymogów, warunków przyznania wcześniejszej emerytury było to, że środki zapisane na subkoncie i zgromadzone w OFE były przekazywane do budżetu państwa. Więc taka osoba, która skorzystała z wcześniejszej emerytury i która musiała złożyć oświadczenie, aby te środki były przekazane do OFE, też jakby po tej osobie nie będziemy mogli dziedziczyć. I może być też taka sytuacja, że są środki na subkoncie, nie otrzyma ich spadkobierca, dlatego że zmarły wcześniej wskazał inną osobę albo kilka osób uprawnionych do dziedziczenia i pieniądze trafiły właśnie do tych osób uprawnionych, a nie do spadkobierców. Także takich sytuacji może być kilka, natomiast zanim złożymy wniosek do ZUS-u o wypłatę środków, no to warto tutaj odpowiedzieć sobie na te pytania, w jakim wieku była osoba, która zmarła, czy miała to subkonto w ZUS-ie, czy należała do otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli tak, to jakiego, i wtedy wiemy, gdzie złożyć wniosek, bo nie zawsze ten wniosek będziemy składać do ZUS-u. Tak jak wspominałam, dokładnie jeżeli tak. Zmarły
0: wiemy,
1: był członkiem otwartego,
0: stoimy.
1: To dokładnie tak.
0: Pani Krystyno, musimy kończyć, bo niestety nasz czas antenowy z gumy nie jest, także bardzo dziękujemy. No mnóstwo istotnych informacji. Pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim, była razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. W miejscu wypadku w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy, gdzie wczoraj po zderzeniu z ciężarówką doszło do wykolejenia pociągu pasażerskiego, cały czas pracują służby. Rzeczniczka mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska przekazała wcześniej, że do wszystkich czynności wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt. Na dziś zaplanowane jest zakończenie oględzin.
1: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
0: Informowała rzeczniczka mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska. A my przypominamy, jutro możliwe duże opóźnienia na kolei. W związku z wczorajszą katastrofą kolejową jutro maszyniści w całej Polsce zwolnią na przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa i władz, zapowiedział Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
2: Uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach. Mam nadzieję, że ta akcja pracownicza dotrze zarówno do opinii publicznej, ale przede wszystkim do ludzi, którzy decydują o bezpieczeństwie, czyli do Ministerstwa Infrastruktury, do Urzędu Transportu Kolejowego, do parlamentarzystów, dotrze również do samorządowców, że mamy problem z przejazdami kolejowo-drogowymi.
0: Leszek Miętek wskazał, że jest potrzeba podjęcia pilnych działań, między innymi takich jak zwiększenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego na przejazdach. Bezpieczeństwo Europy coraz bardziej zależy od jej bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej, powiedziała w Paryżu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wskazała m.in. na przykład wojny Rosji przeciw Ukrainie, gdzie łączność satelitarna i zdjęcia z satelitów odgrywają istotną rolę. Von der Leyen zwróciła też uwagę na takie zagrożenia jak zagłuszanie i fałszowanie sygnałów nawigacyjnych, które zakłócają ruch lotniczy, cyberataki na sieci satelitarne oraz drony wykorzystujące nawigację satelitarną. Odpowiedzią na nie ma być m.in. unijna European Space Shield, która ma połączyć europejskie zdolności w zakresie wykrywania zagrożeń i ochrony infrastruktury kosmicznej. System ma zwiększyć ochronę przed zagłuszaniem i fałszowaniem sygnałów oraz rozwijać m.in. zdolności wczesnego ostrzegania. Rosnące ceny paliw uderzają w gorzowskie firmy transportowe. Zleceń jest zdecydowanie mniej, koszty rosną, a jednorazowe zatankowanie baku ciężarówki to ponad 13 000 złotych. Z Radiem RMF 24 zawsze na bieżąco informacje z kraju i ze świata, a także najważniejsze komentarze naszych ekspertów.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Teraz w naszej informacyjnej stacji opowiemy o nowych rolach Brada Pitta i Matta Damona. Razem z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to Kasiu, zacznijmy od Brada Pitta, bo wspominałaś w faktach, że będzie grał z psem.
1: To jest moim zdaniem bardzo ryzykowna decyzja, dlatego że może się okazać, że ten pies skradnie show. I wszystko na to wskazuje. To jest przecudny owczarek niemiecki. Chodzi o film W sercu dziczy. I Brad Pitt gra w nim, w tym filmie, byłego żołnierza sił specjalnych i on i jego pies, bo są we dwóch, walczą o przetrwanie w trudnych warunkach. Tam była katastrofa lotnicza, taka no, niedużego samolotu i są w tym tak zwanym tytułowym sercu dziczy. Psa Odina, w filmie on się wabi Odin, a tak naprawdę to jest owczarek niemiecki Uber i aktor się z nim bardzo zaprzyjaźnił. Ja widziałam taki reportaż z planu, w którym ten znany aktor, uwielbiany przez kobiety na całym świecie, nie tylko przez kobiety, opowiada, że właśnie to pies jest głównym bohaterem tego survivalowego filmu i że jak pies uszedł na planie na przykład w lewo, to cała ekipa, wszystkie kamery, reżyser i Brad Pitt, wszyscy też musieli iść w lewo. To pies rządził. Pies stanął, to wszyscy mówili stop. A jak szedł pies w prawo, to wiadomo, że wszyscy szli za nim. Dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie, tak mówi w tym reportażu Brad Pitt i trudno się z nim nie zgodzić, trudno się też nie wzruszyć i mówiłam, że to może być ryzykowne, bo pies skradnie show. To jest chyba pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś inny niż Brad Pitt w filmie zwróci na siebie uwagę i jest to owczarek niemiecki. Ten film w polskich kinach już niebawem się jest 10, tak?
0: Tak
1: to
0: jest.
1: Za 15 dni, 25 września.
0: Czekamy, czekamy, a mnie Kasiu przypomniał się film z Richardem Girem, Mój przyjaciel Hachiko.
1: Tak, jak ja się zryczałam na tym filmie.
0: Tam też mieliśmy piękną relację
1: tak,
0: na
1: linii. Czekał ten pies na człowieka.
0: Ale to nie zdradzamy, nic nie mówimy.
1: Nie,
0: bo to
1: nie możemy.
0: Historia. Tak, i
1: no, ale...
0: piękny film.
1: Nie, bez spoilera. Powiedziałam tylko, że ryczałam i że pies czekał. Nic nie powiedziałam więcej.
0: Przenosimy się, Kasiu, do Los Angeles, bo
1: tak.
0: Tam zaczęły się zdjęcia na planie nowego filmu Matta Damona. No i pytanie, co to za produkcja?
1: To jest też urocze, bo to jest film science fiction, który nosi tytuł na razie roboczy Tasnagar. Ja nie wiem, czy taki tytuł będzie, czy on w ogóle chwyci. To jest takie słowo, no zaraz powiem. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, nieoficjalne na razie, kręcone gdzieś tam ukradkiem z Los Angeles i prace na planie, prace trwają i w tych pierwszych fotografiach widać Matta Damona ubranego i to jest przekomedia. Jaskrawy, taki futurystyczny czerwony kombinezon, ma taki kask. Trochę, przepraszam, mnie przypominało to Teletubisia, ale ja wiem, że ten kostium wielu fanom kojarzy się z Power Rangers. To jest takie połączenie Teletubisiów i Power Rangers. Ale to nie są Power Rangers, nie. To jest film mocno inspirowany japońskim gatunkiem tokusatsu i opowieściami w stylu Power Rangers. Akcja się będzie rozgrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w latach 80., po drugich współcześnie. I to ma być opowieść o grupie nastolatków w takich kolorowych kostiumach, no bo tam na tym zdjęciach są tacy ludzie, którzy wyglądają jak Matt Damon w czerwonym, tylko są w różowym i w niebieskim, czyli chłopcy i dziewczęta. I oni walczą z potworami, a Matt Damon gra postać takiego mentora, przewodnika. I co ciekawe, tym głównym złoczyńcą, z którym walczą ci młodzi ludzie, to jest, uważaj, tadam, efekt cieplarniany. To są ci sami ludzie, którzy zrobili film Wszystko wszędzie naraz. Ja czasami mówię, że to jest film o mnie. Wszystko wszędzie naraz. I ten film był zwariowany. I jest data premiery tego nowego, listopad przyszłego roku, a Matt Damon mówi, że jedynie, no nic nie może więcej powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej odjechanych produkcji, w których grał. Bardzo czekamy, jeżeli to są ci sami ludzie od Wszystko Wszędzie Naraz i mają podobne poczucie humoru, to może być naprawdę drama i ciekawy film.
0: No chciałbym powiedzieć, że ja też czekam, ale może wrócę sobie do tych swoich dramatów, do komedii i tak dalej, do tych spokojniejszych.
1: A ja do Matta Damona w połączeniu Power Rangers z Teletubisiem. Każdy ma jakiś swój gust filmowy, Kuba. Nic już na to nie poradzimy. Dobrego dnia, dziękuję.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia. RMF 24.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. W czasie wizyty Leona XIV we Francji zostaną zaostrzone środki bezpieczeństwa. Liczba policjantów, żandarmów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem papieża i tłumów wiernych, zwiększona zostanie do 20 tysięcy. W RMF24 łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, wcześniej mówiło się o 15 tysiącach funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy, którzy mieli czuwać nad bezpieczeństwem papieża i tłumów wiernych. Powiedz, dlaczego liczbę tę zwiększono nagle o 1/4?
1: Cóż, okazało się, że tłumy, które będą witać papieża w centrum Paryża w czasie wizyty tego ostatniego, która ma się rozpocząć 25 września, a później między innymi uczestniczyć w nabożeństwie na Wielkim Placu Zgody tuż koło pól elizejskich, będą dużo większe niż się spodziewano. W sumie szacuje się, że w ciągu całej wizyty Leona XIV we Francji, która trwać ma do 28 września, na ulice, place różnych miast wylegnie prawie 1,5 miliona osób, a więc trzeba będzie więcej policjantów, więcej żandarmów, więcej wojskowych, żeby zagwarantować wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo. W ostatni weekend września Paryż będzie zresztą sparaliżowany. Media podkreślają, że to będzie ważny moment dla ludzi, którzy chcą zobaczyć papieża we Francji, na przykład w katedrze Notre Dame, ale jeżeli ktoś chciałby we wspomniany weekend na przykład zwiedzać paryskie zabytki, to będzie miał z tym ogromne trudności. To ostrzeżenie dla tych turystów, którzy nie są wizytą Leona XIV za bardzo zainteresowani.
0: Marku, konkretnie, na czym będzie polegał ten paraliż Paryża w ostatni weekend września?
1: Otóż w centrum francuskiej stolicy zamknięte zostaną niezliczone ulice i stacje metra, a więc w wielu miejscach trudno się będzie w ogóle przemieszczać, tym bardziej, że ponad 500 000 osób ma uczestniczyć w nabożeństwie w rejonie pól elizejskich. Do tego trzeba mieć świadomość, że nie można będzie tak po prostu przyjść na to nabożeństwo w ostatniej chwili. Trzeba wcześniej wpisać się na odpowiednią listę w internecie. Żeby zobrazować skalę paraliżu, która czeka centrum Paryża, dodajmy, że w niektórych szpitalach ograniczona zostanie liczba przyjmowanych pacjentów i odwołanych zostanie wiele zabiegów.
0: Jak rozumiem, pan Marek wcześniej wpisze się także na listę, żeby się pojawić na nabożeństwo.
1: Już się wpisałem, oczywiście.
0: No to czekamy zatem na relację, a na razie prosto z Paryża. Marek Gładysz dla RMF24. Marku, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: 14. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Zniszczona lokomotywa podniesiona z torów. O akcji na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu opowie nasza reporterka. Zatrzęsła się ziemia w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Dzwonią do nas zaniepokojeni słuchacze. W tych faktach usłyszycie też o dronach w służbie strażaków.
2: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce.
1: Będzie też o nowej siedzibie Sinfonia Warszawia. Podniesiono już z torów lokomotywę pociągu Intercity, który wczoraj zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Dzień dobry.
1: Jak przebiegała dzisiejsza akcja?
3: Dwa potężne dźwigi z zegarmistrzowską precyzją podniosły lokomotywę z torów i położyły ją dosłownie na polu, który jest tuż obok. Teraz widzę, że łańcuchami został opasany pierwszy z wagonów, który również zostanie podniesiony i odłożony, i tak też stanie się z kolejnym wagonem, który nie ma kół i trzeba go przenieść na pole.
1: Magdo, przed chwilą służby podały nowe szczegóły dotyczące przebiegu wypadku. Czego nowego się dowiedzieliśmy?
3: Okazuje się, że nie jest tak, jak słyszeliśmy wczoraj, czyli to nie rozpędzona ciężarówka uderzyła w skład. Rozpędzona ciężarówka wjechała na tory i dopiero wtedy uderzył w nią skład Intercity. Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
1: To fakty w RMF FM. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 43 w Popowicach w Łódzkiem. Zginął pieszy potrącony przez busa. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją w tej sprawie zadzwonił do nas nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
4: Nastąpił tak potężny wstrząs tuż po bliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały. To przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
1: Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w takie właśnie bezzałogowce.
2: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Tym żyje Warszawa.
1: Orkiestra Sinfonia Warszawia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą. Po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
6: Zostawiliśmy po ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
1: No pięknie wybrzmiała ta muzyka, a mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry A Sen o Warszawie, zagrali muzycy Sinfonii Warszawy. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już jutro. Wtedy rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp w piątek, w sobotę i w niedzielę jest wolny.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudnie z RMF24. Czy powstanie stała baza USA w Polsce? Już za chwilę sprawdzimy, co na konferencji prasowej powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej godzinie porozmawiamy także o pewnej legendarnej czwórce z Liverpoolu. Kuba Śliwiński, Radio RMF24. Gramy dalej!

0: ukraińskich żołnierzy. To ogromna inwestycja. Znaczna część kosztów będzie po naszej stronie, mówił na konferencji prasowej wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest inwestycja rzędu kilkunastu miliardów złotych na stworzenie stałej bazy, którą chcemy mieć na swoim terytorium. Chcemy mieć stałą bazę, chcemy mieć stałą obecność żołnierzy amerykańskich. Mamy redzikowo tarczę antyrakietową. Mamy wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Mamy różnego rodzaju przedsięwzięcia tu na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu. Przebudowa wspólna lotniska we Wrocławiu. Bemowo-Piskie. Wszędzie tam są żołnierze amerykańscy. Ale takim dopełnieniem ogromnym znaczeniu byłaby stała baza wojsk amerykańskich. To jest nasz cel najważniejszy. Wybudowanie nie tylko dla żołnierzy, ale dla ich rodzin miejsca pobytu, aktywności zawodowej, spędzania wolnego czasu, edukacji, tego miejsca, w którym się po prostu funkcjonuje, żyje, mieszka, czyli takiej przestrzeni, która jest bardzo atrakcyjna nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla państwa amerykańskiego, ale również dla ich rodzin. To jest nasze zadanie i z tego zadania się wywiążemy.
0: Szef MON dodał, że to Polska prezentuje potencjalne lokalizacje takiej stałej bazy, a Amerykanie dokonają wyboru.
1: Pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz, to jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał, że wysoko notowany jest Wrocław, bo samorząd województwa zainwestował w rozbudowę pasa startowego na lotnisku. Ale nic nie jest przesądzone. Inne samorządy także deklarują chęć zaangażowania finansowego. Szef MON podkreślił, że w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce MON i Kancelaria Prezydenta mówią jednym głosem.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej ważnych informacji. Jest najnowszy raport Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną dotyczący sytuacji w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. ISW w opublikowanej dziś analizie powołuje się m.in. na dane rosyjskich kanałów w komunikatorze Telegram zajmujących się analizą sytuacji na linii frontu. Z przedstawionych tam informacji wynika, że na odcinku na północ od miasta Łyman armia ukraińska prowadzi skuteczne kontrataki, a Rosjanie nie są w stanie ich odpierać i są zmuszeni do oddawania terenu. Dodajmy, że to miasto przed wybuchem pełnoskalowej wojny było zamieszkiwane przez około 20 tysięcy osób. A ja przypomnę, że około 25% tego regionu pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Celem wojsk rosyjskich jest opanowanie całego Donbasu na wschodzie Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy jak na razie nie potwierdził tych informacji. Gdyby okazały się one być prawdziwe, byłby to duży sukces sił ukraińskich, jaki oddaliłby niebezpieczeństwo zajęcia Łymanu, jak i rosyjskiej ofensywy z północy w kierunku Kramatorska i Słowiańska, najważniejszych miast pozostających pod kontrolą władz w Kijowie. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a za chwilę fakty o godzinie 14.30.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Szenie RMF 24.
3: Świat zmienia się z minuty na minutę.
4: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
5: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
3: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Fakty o 14.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Niemal 4000 pojazdów ze względu na zły stan techniczny nie wjechało do Polski od początku roku przez podkarpackie przejścia graniczne. Dodatkowo w ponad 700 przypadkach brakowało badań technicznych, a w ponad 300 obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponad 100 kierowców nie miało też wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami, a 10 było nietrzeźwych. Łączna kwota nałożonych mandatów oraz kar administracyjnych, głównie dla przewoźników ukraińskich, wyniosła prawie 500 tysięcy złotych. Nikt nie wygrał bez lekarzy. Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie został zmodyfikowany bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Przypomniał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl. Wielkimi krokami zbliża się największy otwarty festiwal muzyczny w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Już jutro w Strefie Kultury startują Urodziny Katowic. Doskonali artyści, dwudniowy program, festiwalowa atmosfera, a to wszystko bez biletów. Co zaplanowano na piątek?
2: W piątek zaczynamy od Basa Astrala, który wykona dla nas ciekawą mieszankę w własnych interpretacji tak zwanej śląskiej muzyki, muzyki, która powstawała w Katowicach i na Górnośląsku, ale sięgnie też po tak zwane śląskie szlagiery. Potem muzyk znany jako BRK, a więc znów jesteśmy w obrębie muzyki elektronicznej. No a potem artysta, który zdecydowanie jest artystą z kategorii muzyki hip-hopowej, chociaż też oczywiście w tą kategorię mocno rozszerza, czyli Grubson. No a zaraz po nim kolejny dyrektor artystyczny poprzednich edycji, czyli Vito Bambino, i tutaj wydarzenie, na które wiem, że ściąga i przygotowuje się już ogromna liczba fanów.
0: Mówił Łukasz Kałębasiak, dyrektor instytucji Katowice Miasto Ogród. Z kolei w Bydgoszczy już jutro początek festiwalu Podróżnicy.
3: Będzie z nami Klaudia Bogusz. Klaudia Bogusz nie jest obecnie osobą, którą znamy w tym himalajskim świecie, ale ona ma szansę zostać, został jej jeden, jedyny szczyt. Dotychczas miała bardzo dużo siły i szczęścia.
0: Zapraszała Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka wydarzenia. Najważniejsze informacje z Polski i ze świata znajdziecie na antenie radia RMF 24. Słuchajcie także komentarzy i analiz naszych ekspertów.

0: A teraz w programie RMF 24 wyniki badań naukowych, które właściwie nikomu do niczego nie są potrzebne, ale są ciekawe. Dlatego o nich mówimy. W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, chodzi o wpływ Beatlesów na, uwaga, uwaga, publikacje naukowe.
1: Tak, wpływ muzyki popularnej na nasze życie okazuje się być jeszcze większy niż mogło się wydawać. Analiza przeprowadzona przez zespół badaczy z Delft University w Holandii pokazuje, że legendarna grupa inspiruje naukowców na całym świecie. No i te wyniki badań pokazują, że utwory brytyjskiej legendy muzyki przeniknęły do tytułów i treści ponad 3000 artykułów naukowych z bardzo różnych dziedzin.
0: Ła, te liczby rzeczywiście robią wrażenie. Grzegorzu, jak to sprawdzą?
1: No, badacze przeanalizowali bazę literatury naukowej Scopus. Ona zawiera ponad 100 milionów pozycji. Wykorzystywali zaawansowane modele językowe do wykrywania zarówno dosłownych cytatów, jak i takich kreatywnych gier słownych opartych na tytułach i tekstach piosenek czwórki z Liverpoolu. I potwierdziło się, że tych utworów wykorzystuje się bardzo dużo. W sumie zidentyfikowano 2237 dokładnych odniesień do utworów The Beatles i 963 przypadki kreatywnego wykorzystania tekstów i tytułów. Co ciekawe, inspiracje Beatlesami pojawiają się nie tylko w naukach humanistycznych czy społecznych, ale w medycynie, informatyce, ekonomii, naukach przyrodniczych, a nawet takich specjalistycznych dziedzinach jak prawo patentowe czy fizyka kwantowa.
0: Ła, no to teraz poproszę o konkrety.
1: Analiza wykazała, że 10 najczęściej cytowanych tytułów piosenek The Beatles pojawiły się aż w 1584 tytułach artykułów naukowych. Dla porównania, bo są takie zestawienia dla Michaela Jacksona czy Elvisa Presleya, dwóch kolejnych najpopularniejszych artystów, no to w ich przypadku było tylko 65 i 196 artykułów. Najczęściej wykorzystywane tytuły to tadam, The Long and Winding Road, 798 odniesień, With a Little Help from My Friends, 209 i Here, There and Everywhere, 129. I to nie są przypadkowe frazy, jak zauważają autorzy badania. No one po prostu doskonale oddają charakter naukowych poszukiwań. Długą, krętą drogę do odkryć, rolę współpracy z innymi najlepiej przyjaciółmi oraz znaczenie naukowej ciekawości.
0: No właśnie, to były dokładne tytuły, a te wariacje?
1: Proszę bardzo. The Long and Winding Road to artykuł o długotrwałych płucnych skutkach COVID-19, czy Here Comes the Sun, ale pisane SUI w nawiasie N to publikacja z zakresu informatyki kwantowej, w której tytuł Here Comes the Sun został przekształcony, nawiązując do matematycznych grup macierzy. Pojawiają się także tytuły trochę bardziej wyrafinowane. Everybody's got something to hide except me and my patented monkey w artykule o prawie patentowym. Czy All You Need Is Sleep?
0: Oj tak.
1: Parafraza słynnego All You Need Is Love. I to w ogóle jest niezwykle popularny i nadający się do przeróbek tytuł. Okazało się, że jednym z najbardziej wpływowych artykułów naukowych XXI wieku jest publikacja Attention Is All You Need z 2017 roku, która dała początek architekturze modeli językowych wykorzystywanych między innymi w ChatGPT. No tu wszystkim, czego potrzebujemy, jest nie miłość, ale uwaga.
0: Otóż to, Grzegorzu, jak naukowcy sami innych naukowców tłumaczą?
1: No zwracają uwagę, że to umiejętne wykorzystanie odniesień kulturowych czytelnych dla wielu osób może po prostu znacząco zwiększyć rozpoznawalność publikacji naukowej, nawet jej popularność, a to w nauce też coraz bardziej się liczy. Oczywiście ważne też, by nie odbijało się to negatywnie z kolei na jej jasności i łatwości wyszukiwania, no bo to z kolei decyduje o bardzo istotnych dla dorobku naukowego parametrach, takich jak chociażby liczba cytatów. Sam temat nie zaszkodził popularyzacji samej tej pracy, prawda? No bo przecież z jakiegoś powodu o niej mówimy. Co ciekawe, autorzy zauważają, że naukowcy często odwracają optymistyczny przekaz piosenek Beatlesów, tworząc tytuły jak With a Little Help from My Enemies, czy Although It Helps, Love Is Not All You Need. Jak zauważa jeden z autorów badania, piosenki są zwykle pełne nadziei, podczas gdy te naukowe publikacje bardziej sceptyczne i analityczne. No ale to też do nauki pasuje. Nauka powinna być nieco sceptyczna, powinna czasem kwestionować dominujące opinie, testować je, nawet jeśli do odkryć prowadzi długa, kręta droga.
0: Już teraz posłuchamy Beatlesów w tej wersji oryginalnej. No i chodzą słuchy, Grzegorzu, że Here Comes the Sun, czyli utwór, który także tutaj padł,
1: tak,
0: w tym, co mówiłeś, no to jest twoja ukochana kompozycja z repertuaru Beatlesów, prawda to?
1: Jedna z najbardziej ukochanych.
0: Okej, okay, i tego się trzymamy. Grzegorz Jasiński w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście słuchamy Beatlesów w to czwartkowe popołudnie, ależ się teraz zrobi pięknie.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. A teraz przenosimy się do Pilchowic na Dolny Śląsk. Od początku lipca obowiązuje tam zakaz korzystania z 30 km odcinka Bobru. To efekt katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu zapory. Konsekwencje tego ponoszą przedsiębiorcy, którzy od ponad 2 miesięcy nie mają żadnych wpływów. A na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam z Pilchowic.
0: Martyno, co dla przedsiębiorców oznacza ten zakaz?
1: No tak naprawdę tragedię, bo na Bobrze nie można pływać, nie można łowić ryb, nie można organizować spływów kajakowych czy pontonowych, a z tego tutaj żyje cała okolica. Powodem są zanieczyszczenia i osady, które znalazły się w rzece. 64 firmy znalazły się nad przepaścią, bo od 2 miesięcy właściwie w ogóle nie zarabiają. No i poprosiły mnie o interwencję. To są wypożyczalnie kajaków, organizatorzy spływów, agroturystyki, restauracje, przystanki, ale także sklepy, bo wiadomo, że to jest taki łańcuszek połączony. Wśród tych poszkodowanych jest pan Artur, który organizował właśnie spływy kajakowe i pontonowe w Nielestnie.
2: Usługi turystyczne, czyli spływy pontonowo-kajakowe, które budowaliśmy wiele lat, bo ponad dekadę, no zostały w tym sezonie kompletnie odcięte, także no nie pływamy, bo zakaz na rzece Bóbr obowiązuje nadal.
1: Trwa to dosyć długo, bo już ponad 2 miesiące. Jest pan zaskoczony, że tego pozwolenia wciąż nie ma?
2: Totalnie jestem zaskoczony, tym bardziej, że na spotkaniach była mowa, że Tauron będzie próbował jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby pani wojewoda, pani Żabska rzekę odblokowała. I to wydawało się, to było na początku lipca i wydawało się, że to będzie kwestia może 10 dni, góra 2 tygodni, a się okazuje, że najpierw był koniec lipca, rzeki nie otworzono, teraz mamy już koniec sierpnia, połowa września i rzeka dalej nie funkcjonuje, więc dla nas to już jest pozamiatane, bo jest po sezonie.
0: To był przedsiębiorca pan Artur. Martyno, czy przedsiębiorcy dostali jakieś rekompensaty?
1: Ani grosza. Rozmowy co prawda toczyły się, ale nic konkretnego z nich nie wynikło. Tauron twierdzi, że Tauron, przypomnę, jest wykonawcą tego remontu, to na zaporze, przez którą doszło do katastrofy. Spółka twierdzi, że nie ma przepisów, na podstawie których spółka Skarbu Państwa mogłaby wypłacić poszkodowanym jakieś odszkodowania. Spółka proponuje jedynie 1,5 miliona złotych na odbudowę wizerunku, taką akcję promocyjną tutaj Doliny Bobru, no i inwestycje w infrastrukturę wodną w okolicy. Podobny problem, jak się okazuje, mają organy państwa. Mimo prób wojewoda Anna Żabska nie przekonała żadnego ministerstwa, aby przekazano pieniądze dla branży turystycznej z Doliny Bobru. Jedyne, co się udało, to ulgi od ZUS-u, powiedział mi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3: Wojewoda pozostaje oczywiście w kontakcie z właściwymi ministerstwami, instytucjami w sprawie sytuacji przedsiębiorców. Dostępne są m.in. rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i KRUS. Mamy informację, że ZUS kontaktował się bezpośrednio z przedsiębiorcami z tego obszaru.
1: Poszkodowani powiedzieli mi, że dopóki o sprawie było głośno, te pierwsze tygodnie, kiedy wszystkie media były u nich, to wszystkie spółki, wszystkie organy państwa deklarowały ogromną pomoc. Natomiast ostatecznie przedsiębiorcy zostali sami ze sobą. Pani Małgosia, u której dzisiaj byłam, prowadzi z mężem agroturystykę przy samym Bobrze. Zwykle o tej porze nie było u niej wolnych miejsc. Dziś to miejsce świeci pustkami.
4: Na początku były takie chyba pozory, że ktoś się na nas, na nami się pochylał, ale teraz widzę, że jest to przedłużane, wyciszane. Nie znamy tych badań osadów, nie wiemy, jakie naprawdę czyha zagrożenie w tej rzece, bo te osady są w tej rzece. No chcemy to wiedzieć też, jak to długo potrwa, z czym my możemy się, jakby tutaj, jakie są rozwiązania planowane. Bo myśmy chcieli pracować, my nie chcemy tam czekać na jakąś jałmużnę, tylko żeby nas po prostu tak potraktować jako ludzi, którzy chcą tutaj coś robić. Przyjechaliśmy tutaj, zainwestowaliśmy w ten region.
1: służby nadal analizują wyniki badań osadów ze zbiornika Pilchowickiego. Jak dowiedziałam się, potrzebna jest jeszcze ocena wpływu tych osadów na środowisko, na jakość wody, no i bezpieczeństwo ludzi. Bez tego rzeka będzie cały czas zamknięta, także przedsiębiorcy żyją w takiej niewiedzy, wciąż nie mając świadomości, ile to jeszcze potrwa i jaki zapas pieniędzy powinni mieć, żeby po prostu przetrwać ten bardzo trudny okres. No a sezon, jak wiemy, kończy się w tym miejscu zupełnie stracone dla Doliny Bobru.
0: Jesteśmy blisko waszych spraw i apelujemy, aby właśnie takie sprawy zgłaszać, między innymi na adres radiomałpa@rmf24.pl. Martyna Czerwińska, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: 17. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
1: Dzień dobry i zapraszam. RCB znowu ostrzega mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Słuchach na Mazowszu. Po upalnych dniach mamy gwałtowne ochłodzenie. Według specjalistów to wyzwanie dla naszego organizmu.
2: Jest to bardzo duży przeskok temperatury.
1: Będziemy też trzymać mocno kciuki za siatkarzy, którzy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych zamieszczane są informacje o eksplozjach, między innymi w Łódzku. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W Sokolnikach Suchych jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy ponownie.
3: Dzień dobry.
1: Magdo, co konkretnie zabezpieczyli śledczy?
3: Między innymi rejestrator z wnętrza lokomotywy, rejestrator głosu, wewnętrzną i zewnętrzne kamery. To kluczowy dowód, bo właśnie na tej podstawie prokuratura ustali, co faktycznie się wydarzyło. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledczy zabezpieczyli krew do badań toksykologicznych od maszynisty i kierującego ciężarówką. Biegły ustali, czy te osoby w chwili katastrofy były trzeźwe. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już mówiliśmy w faktach, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Marcin Buczek teraz w faktach, nasz reporter. Marcinie, gdzie doszło do wstrząsu?
4: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
5: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
1: Kibicujemy, bo polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu w Sofii mierzą się z Portugalią. To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Tak jest, dzień
1: Witamy.
6: Dobry.
1: Wojtku, w jakim składzie nasza kadra rozpoczyna to spotkanie?
6: No, wydaje się, że w najmocniejszym zestawieniu. W ataku Bartłomiej Bołądź, na przyjęciu Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, w środku Szymon Jakubiszak i Bartłomiej Lemański, jako rozgrywający Marcin Komenda i libero Jakub Popiwczak. Widać, że trener Grbici nie lekceważy rywali, mimo że to nasza kadra jest oczywiście w tym meczu zdecydowanym faworytem, bo przypomnijmy, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy, ale pewnie w miarę rozgrywania tego spotkania, no i przewagi naszej reprezentacji, trener Grbici będzie dokonywał zmian w składzie. Nasza reprezentacja spotkanie rozpoczęła bardzo dobrze, no bo na początku pierwszego seta prowadzi 3-1.
1: Jak przebiega to spotkanie, oczywiście sprawdzać będziemy w faktach, między innymi o 16:00. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
7: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
8: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
7: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
1: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Według synoptyków w większości regionów temperatura w najbliższych dniach nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24. Popołudnie w RMF 24. Już za chwilę wrócimy do sprawy katastrofy w Sokolnikach Suchych. Trwa przywracanie ruchu pociągów. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę na Mistrzostwach Europy. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Chciałbym być

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Mamy nowe informacje o tym, co dzieje się na miejscu wypadku kolejowego. Przypomnę, wczoraj około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, niedaleko drogi krajowej nr 12, doszło do zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Jak dziś po południu mówił Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK, zakończył się etap przenoszenia lokomotywy.
1: Były pewne problemy z uniesieniem, ona była zahaczona jeszcze jakimiś elementami o główkę szyny. Musieliśmy zastosować jeszcze odciągnięcie tej lokomotywy, tak żeby zwolnić ucisk od główki szyny, bo podnosił nam się tor razem z lokomotywą. Kolejną przeszkodą była zahaczenie lokomotywy o ten złamany słup trakcyjny. To również zostało odciągnięte. Została o 13.20 położona na polu i w tamtym miejscu będzie najprawdopodobniej poddana procesowi cięcia i likwidacji. Przygotowujemy się do zabrania tego pierwszego wagonu, który stoi w poprzek, i będzie to kolejny etap operacji usunięcia tego taboru. Zakończyły się również procesy związane ze skanowaniem taboru wykonywane przez policję i sukcesywnie po kolei będziemy usuwać pozostałe wagony i kontynuować naprawę toru pierwszego. Pierwszy i drugi wagon będą również postawione, przerzucone na skarpę toru, z tym, że pierwszy wagon jest bardziej uszkodzony, więc tutaj nie będziemy jakby kłaść go na zestawy kołowe. Natomiast drugi wagon będziemy starali się postawić w pionie, tak żeby on pionowo można było jeszcze do niego wejść. Tam jest jeszcze do zabezpieczenia nagranie z kamery.
0: A jak długo może potrwać akcja służb? Posłuchajmy.
1: Chcielibyśmy to zrobić dzisiaj do późnego wieczora, żebyśmy już z tym taborem powkolejali i te wagony pozostałe, one też najprawdopodobniej będą usuwane dźwigami, z tym, że będą podniesione i przesuwane i już wstawiane na tory i będziemy z tymi wagonami po usprawnieniu zjeżdżać do najbliższej stacji, do Wolanowa, gdzie będą przystosowane do transportu już specjalnego, do punktu naprawy wyznaczonego przez przewoźnika.
0: Mówił Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Dodam, że na 14 zaplanowano początek spotkania ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z przedstawicielami Związku Maszynistów Kolejowych. Z kolei na jutro związkowcy zapowiedzieli ogólnopolski protest. Będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pociągi w całej Polsce mogą być opóźnione.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Teatr Współczesny w Szczecinie, w Dużych Opałach. Placówka, która mieści się w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, dowiedziała się, że musi opuścić z początkiem nowego roku tak zwaną malarnię. To miejsce, gdzie wystawiane są spektakle, a także przestrzeń do prób i teatralne zaplecze. Muzeum planuje zrobić tam magazyn. Nowa siedziba teatru powstanie, ale dopiero za kilka lat. A co w międzyczasie czeka aktorów i zespół? To sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: No to właśnie, jak obecnie wygląda sytuacja teatru?
1: Teraz jest tak, że teatr od ponad 50 lat mieści się w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego w Szczecinie i tam znajduje się duża scena główna. To miejsce było nazywane zawsze siedzibą tymczasową, no ale po takim czasie też trudno mówić, żeby ta siedziba rzeczywiście była tymczasowa. Oprócz tego znajduje się scena boczna, nowe sytuacje, obok muzeum, w budynku obok i tam też jest właśnie teatralne zaplecze. No a teraz zbliża się duży remont muzeum. Od lat była mowa o tym, że to będzie moment, w którym teatr będzie musiał się wynieść stamtąd. Ta data była kilkukrotnie przesuwana, ta scena też jest w coraz gorszym stanie, ale do tej pory zespół jakoś sobie radził i czekał na decyzję o budowie nowej siedziby, która będzie przewidziana tylko i wyłącznie dla teatru współczesnego. W tym roku zobaczyliśmy też pierwszą wizualizację, jak ten teatr ma wyglądać. On będzie się mieścił na szczecińskiej Łasztowni.
0: No właśnie, Aniu, nowa siedziba, więc pojawia się pytanie, kiedy ta nowa siedziba powstanie?
1: No właśnie. Najwcześniej ten nowy budynek będzie gotowy pod koniec 2030 roku, ale tu jest kilka problemów, bo przebudowa muzeum rusza za 2 lata, w sierpniu 2028 roku i to będzie ostatni moment, kiedy teatr będzie musiał opuścić ten gmach na dobre, gdzie aktorzy będą grać w międzyczasie, tego nie wiadomo, a taka sytuacja potrwa co najmniej 2 lata i to jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo pojawił się teraz problem, ponieważ władze teatru dowiedziały się właśnie i są zaskoczone taką decyzją, jeśli chodzi o boczną scenę w tym budynku obok muzeum. To jest właśnie budynek, w którym odbywają się próby do spektakli, rekwizytornia, stolarnia, scena eksperymentalna, nowe sytuacje. Na tej scenie wystawiane jest około 70 spektakli w roku, czyli prawie 1/3 wszystkich spektakli, które są grane w Teatrze Współczesnym. No i placówka dostała informację, że to miejsce musi opuścić za kilka miesięcy, na początku przyszłego roku. Rozmawiałam z jednym z aktorów z Teatru Współczesnego, Maciejem Litkowskim, i mówił mi, że zespół jest zaskoczony i oburzony taką decyzją.
2: My jesteśmy przede wszystkim bardzo zaskoczeni tą informacją, dlatego że do tej pory, kiedy spotykaliśmy się z panem prezydentem i też w przestrzeni publicznej cały czas pojawiały się takie informacje, że będziemy mogli zostać w obecnej siedzibie do sierpnia 2028 roku. I ta informacja o tym, że właściwie to z dnia na dzień mamy opuścić malarnię, która jest jedną z naszych scen, ta scena nazywa się obecnie Scena Nowe Sytuacje, ale nie bez znaczenia jest też to, że to jest też miejsce, gdzie znajdują się różne warsztaty niezbędne dla pracy teatru. Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie, więc to jest budynek, który jest niezwykle istotny dla funkcjonowania naszego teatru i absolutnie sobie nie wyobrażamy, że z końcem stycznia mielibyśmy go opuścić. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
1: No i rzeczywiście plan jest taki, żeby w tym miejscu powstał muzealny magazyn. Te informacje potwierdziła mi rzeczniczka Muzeum Narodowego w Szczecinie, Magdalena Giętkowska-Gierat.
3: Ta przestrzeń jest nam niezbędna do tego, abyśmy mogli rozpocząć remont. Będziemy przesuwać wszystkie przedmioty należące do muzeum do tej przestrzeni po to, aby móc relokować zbiory.
4: A nie ma takiej możliwości, żeby właśnie taką przestrzeń magazynową w jakimś, nie wiem, innym miejscu Szczecina znaleźć na ten czas?
3: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni, którą moglibyśmy otrzymać. Jesteśmy otwarci na propozycję, czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
0: To była rzeczniczka Muzeum Narodowego w Szczecinie Magdalena Giętkowska-Gierat. Aniu, no pojawia się to pytanie, co na to władze miasta?
1: Wygląda to tak, że decyzję w sprawie teatru podejmuje Urząd Miasta, a więc prezydent Szczecina, a z kolei Muzeum Narodowe należy do Urzędu Marszałkowskiego. Jak przekazali mi przedstawiciele tych instytucji, rozmowy o przyszłości teatru cały czas trwają, ale na razie nie ma żadnych konkretnych rozwiązań. Magistrat powiedział jedynie, że może być tak, że teatr przez te 2 lata właśnie bezdomności będzie mógł grać na różnych scenach w regionie, które będą akurat dostępne. No ale według władz teatru ta decyzja nie jest najlepszym rozwiązaniem. Na razie Teatr Współczesny planuje sezon tak, jakby tych zmian miało nie być, no i liczą, że dojdzie jeszcze do jakiegoś porozumienia.
0: I my także oczywiście na to liczymy, a o sytuacji Teatru Współczesnego w Szczecinie w radiu RMF24 opowiadała Anna Pałamar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Dzieci, fakty i Ewa Kwaśny.
1: Dwie osoby zostały ranne na krajowej 60 trójce między Piszem a Kolnem warmińsko-mazurskim. W pobliżu miejscowości Jeże samochód osobowy zjechał z jezdni. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Z kolei jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch ciężarówek i auta osobowego na krajowej 9 na Mazowszu. W pobliżu Skaryszewa między Radomiem a Iłżą trasa jest zablokowana. Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na krajowej 65 na Podlasiu. Między Białymstokiem a Bobrownikami w pobliżu Sofipola trasa jest zablokowana. Czy cierpliwości powinniśmy uczyć się od słoni?
2: Najnowsze badania pokazują, że słonie azjatyckie potrafią kontrolować swoje impulsy i dostosowywać zachowanie do zmieniających się okoliczności.
1: I z tymi informacjami Grzegorz Jasiński w studiu. Witamy.
2: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, jak udało się o tym przekonać?
2: Badanie prowadzono na 16 słoniach mieszkających w Narodowym Instytucie Słoni w Tajlandii. Zwierzęta stanęły przed zadaniem, które wymagało od nich powstrzymania się od naturalnego, impulsywnego zachowania. Przygotowano dla nich taki owocowy wtorek, przezroczystą skrzynkę z owocami, po które nie mogły bezpośrednio sięgnąć, musiały znaleźć umieszczone z boku skrzynki drzwiczki. I gdy zmieniano ich lokalizację, były w stanie powstrzymać odruch sięgania w to samo miejsce i szybko znajdywały aktualne dojście. To zdolność nieczęsta w świecie zwierząt, ale umówmy się, trochę zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież słynne powiedzenie o słoniu w składzie porcelany odnosi się do niezręcznego, a nie pochopnego czy agresywnego działania.
1: O czym przekonywał Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Na koniec tych faktów jeszcze rzut oka na mecz polskich siatkarzy z Portugalczykami na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni gładko wygrali pierwszego seta, trwa drugi. Relacja z tego meczu naszego dziennikarza sportowego w Faktach o 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W radiu RMF24 pora na sport. Polscy siatkarze meczem z Portugalią rozpoczęli w Sofii walkę o obronę tytułu w Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni to pewni faworyci starcia z Portugalczykami osłabionymi brakiem doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa. To spotkanie rozpoczęło się o godzinie 15, a ten mecz śledzi nasz dziennikarz z redakcji sportowej Wojciech Marczyk. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: No i pytanie, jak idzie naszym? I mam jeszcze pytanie numer dwa, czy Portugalia i jej reprezentacja w siatkówkę to drużyna poważna?
1: Poważna. Mają kilku siatkarzy, którzy nawet w polskiej lidze grali. Wspomniałeś brakującego niestety rozgrywającego towarzysza, ale to przecież człowiek rozgrywający piłkę w Mistrzu Polski. Więc jeżeli rozgrywasz piłkę w Mistrzu Polski, to nie jesteś byle jakim siatkarzem. No i podobnie jest z drugim wielkim nazwiskiem, które też w Polsce grało i też grało w Aluronie CMC Warcie Zawiercie, czyli o Alexu Ferreirze. Oto lider i zdecydowanie najmocniejszy siatkarz w reprezentacji Portugalii. On też dzisiaj atakuje i bardzo dobrze zagrywa. To generalnie wszystkich Portugalczyków tyczy, że tym jesteśmy chyba troszkę zdziwieni w tym spotkaniu, że oni naprawdę bardzo dobrze radzą sobie w zagrywce. Ale wracając do tego, co najważniejsze, biało-czerwoni pierwszego seta wygrali. Bardzo pewnie. 25 do 12.
0: No bo, stąd moje pytanie, tak.
1: Tak, ale w drugim secie już tak kolorowo nie było. Bo Portugalia świetnie rozpoczęła tę partię, a biało-czerwoni jakby jeszcze chyba zostali gdzieś w kwadracie, miałem takie wrażenie, bo Portugalczycy między innymi dzięki świetnej zagrywce wyszli w pewnym momencie nawet na dwupunktowe prowadzenie. Więc to nie przypadek, bo naprawdę reprezentacja Portugalii stwarza sobie bardzo dużą okazję do takiego dobrego ułożenia sobie tego seta właśnie mocną zagrywką. Odrzuca Polaków od siatki. My mamy trochę problemów w przyjęciu w tym drugim secie. No ale Portugalczycy prowadzili mniej więcej tak do stanu 10-10, 11-10 i potem już biało-czerwoni wyszli na prowadzenie, a teraz jest 17-13. No czyli widać, że te początki setów Portugalczycy jakoś nieźle w miarę rozgrywają, ale potem w miarę z biegiem upływu partii to tak jakby nasza reprezentacja wrzucała kolejny bieg. Ty mówisz o tym, czy reprezentacja Portugalii jest poważną reprezentacją, na pewno poważniejszą niż kolejni rywale biało-czerwoni. Bo w Macedonia sobotę zagramy z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną. Więc to dopiero będą takie no siatkarskie, dalekie podróże trochę bez sensu. No ale tak są stworzone Mistrzostwa Europy. Żeby przejść tą fazę grupową, trzeba kilka takich spotkań z bardzo słabymi zespołami rozegrać. Z drugiej strony trener Nikola Grbić często podkreśla, że to też duży plus, bo ten turniej można zacząć na takich wolniejszych obrotach, powprowadzać wszystkich do grania, dać każdemu trochę pograć. No i dopiero potem, kiedy przychodzi ta faza pucharowa, wrzucić tą piątkę czy szóstkę, no i grać na maksa, żeby właśnie przez tą fazę pucharową przechodzić szybko, pewnie gładko wygrywając te mecze aż do strefy medalowej, gdzie tam przyjdzie już oczywiście mierzyć się między innymi z reprezentacją Włoch pewnie, więc no to bardzo mocna reprezentacja, czy z reprezentacją Francji, przecież to uznane siatkarskie marki na świecie. No więc tak ten mecz trzeba po prostu wyjść, zagrać i trochę zapomnieć, niczym student na dobrym egzaminie, na studiach, trzeba po prostu wyjść, zaliczyć i specjalnie się nad tym chyba nie rozwodzić. I tak będzie przez te trzy pierwsze mecze. Potem mecz z Ukrainą, to już trochę bardziej wymagający rywal. No i zdecydowanie najtrudniejsze starcie biało-czerwonych czeka na koniec tej fazy grupowej, bo tam mecz z gospodarzami, współgospodarzami tych Mistrzostw Europy, ale dla nas można powiedzieć gospodarzami, bo biało-czerwoni grają w Sofii, więc przyjdzie się zmierzyć z Bułgarią na koniec fazy grupowej. A Bułgarzy to przecież, przypomnijmy, wicemistrzowie świata. No więc będzie to już takie starcie naprawdę wymagające i na poziomie, myślę, dla obu zespołów.
0: Dokładnie tak. A w drugim secie, z tego co zerkam, 19-16 dla Polaków.
1: Wszystko potwierdzam. No i biało-czerwoni grają już, można powiedzieć, tak swoje. Wilfredo Leon obija bardzo mocno rywali atakując. Teraz zresztą poszedł na zagrywkę. Potężna zagrywka, ale przyjęta przez Portugalczyków. No więc mniej więcej tak to tutaj będzie teraz wyglądało, że biało-czerwoni już pewnie jak objęli tą dominację, to już spokojnie tego seta do końca dograją ze sporą przewagą.
0: Ale pamiętajmy, w Europie nie ma już słabych drużyn. Wojciech Marczyk z redakcji
1: Poza sportowej. Macedonią i Izraelem.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A w radiu RMF 24 jeszcze informacja sprzed chwili, bo mamy nowe informacje o zaplanowanym na jutro proteście maszynistów. Jesteśmy po rozmowach ze Związkiem Zawodowym Maszynistów. Warto rozmawiać, ponieważ rozmowy przyniosły rezultat, czyli ograniczenie skali protestu. Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, Leszka Miętka, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę i trwał jutro, do godziny 12. Tak powiedział przed chwilą na konferencji prasowej Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Jak dodał, to daje gwarancję, że po południu będziemy mogli wrócić do normalnego ruchu pociągów.

0: W radiu RMF24 przeniesiemy się teraz do Bratysławy na konferencję prasową z udziałem premierów Grupy Wyszehradzkiej wraz z premierem Irlandii Michaelem Martinem. W jej trakcie głos zabrał także premier Donald Tusk. Mówił m.in. o cenach energii w kontekście budżetu unijnego.
1: Mówiliśmy o energii, bo jeśli się mówi o konkurencji, o spójności, o przyszłości Unii, suwerenności Unii, to nie można o tym mówić, abstrahując od cen. Jeśli są państwa takie jak Polska i inne państwa regionu, które płacą nie z własnej winy najwyższą cenę, jedną z najwyższych na świecie, nie tylko w Unii, za energię elektryczną, to proszę się nie dziwić, że Polska i grupa WIFOR nie pozwoli na żadne zmiany, przepraszam za brutalne słowa, nie pozwoli na żadne zmiany i na żadne propozycje instytucji europejskich czy innych państw, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie sytuacji, jeśli chodzi o energetykę w naszych państwach. Ceny energii w tym regionie, w tym w Polsce, muszą spaść. I czy mówimy o ETS-1, ETS-2, czy innych niektórych propozycjach, wszystko to, co wprowadzi na nas ryzyko droższej energii, zostanie przez nas zablokowane. I o tym nie ma w ogóle co dyskutować, bo to jest kwestia być albo nie być. Nie tylko naszej czwórki, ale całej Unii Europejskiej. Możemy między bajki włożyć marzenia o konkurowaniu z Chinami czy Stanami Zjednoczonymi, jeśli ceny energii u nas będą tak wyglądały jak w tej chwili. Unia Europejska nie może być ani jednego dnia dłużej naiwna,
0: stwierdził szef rządu Donald Tusk. A ja dodam, że za chwilę w radiu RMF24 fakty o 16, a tuż po nich program Marka Teichmana Gospodarczy Tydzień. No to jeszcze jedno na koniec. Spoglądam na mecz Polska-Portugalia. W tej chwili jest 2-0 w setach dla Polaków. W drugim secie mieliśmy wynik 25-18. W secie trzecim Polacy prowadzą 2-0.
2: RMF24 Radio Informacyjne.
0: Wiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Zostańcie z radiem RMF24.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: zegarach Fakty RMF FM, Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Dzień dobry.
2: Gorąco zapraszamy.
1: Jutro protest maszynistów.
2: Prawdopodobnie krótszy niż zapowiadano.
1: Polacy prowadzą z Portugalczykami w meczu siatkarskich Mistrzostw Europy.
2: Na razie nasi miażdżą rywali w setach 2-0.
1: Matt Damon znów zmierzy się z potworami.
2: Ale w zupełnie innym stylu niż w Odysei.
1: Posłuchajcie o nowym projekcie.
2: Totalne filmowe szaleństwo.
1: Jest szansa, że jutrzejszy protest maszynistów potrwa tylko 12 godzin, a nie całą dobę.
2: To efekt popołudniowego spotkania szefa Związku Zawodowego Maszynistów z ministrem infrastruktury.
1: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski, który jest przed siedzibą PKP w Warszawie.
3: Słyszymy. Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie. Jak zatem będzie przebiegać jutrzejszy protest?
3: Tak jak już wcześniej zapowiadali kolejarze, w całym kraju maszyniści mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, a to oznacza potężne opóźnienia na całej sieci kolejowej w kraju. Tyle, że po spotkaniu z ministrem szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miątek zapowiada, że protest może potrwać tylko od północy do 12 w południe.
4: Na znak dobrej woli zaapelujemy do Rady Krajowej o podjęcie uchwały, żeby ten protest zakończyć nie o północy, a o godzinie 12, tak żeby dać szansę podróżnym wrócić w piątek w miarę planowo do domu.
3: Decyzję Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów ma podjąć dziś wieczorem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak liczy, że utrudnienia będą jak najmniejsze, ale jak już zapowiada, powołanie sztabu kryzysowego i uruchomienie zastępczych autobusów.
5: Będziemy chcieli niwelować te utrudnienia i zrobimy wszystko, żeby pociągi jeździły rozkładowo.
3: Najmniejszych opóźnień można się spodziewać jutro na centralnej magistrali kolejowej i na linii Warszawa-Gdańsk. Tam nie ma przejazdów drogowych kolidujących z torami.
1: Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna.
2: Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski profesor Barbara Mróz-Gorgoń.
1: Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witamy.
6: Dzień
2: Jakubie.
6: Dobry, jestem.
2: Czego dotyczy to postępowanie?
6: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu.

0: A w naszym studiu gość dr Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry, witam serdecznie. No, to są takie granice, które zawsze przykuwają uwagę, więc na nagłówkach jest informacja o tym, że ropa naftowa, ropa Brent przebiła $100 za baryłkę. Być może ważniejsze, jeżeli chodzi o sytuację z inflacją, są inne surowce, między innymi z naszego punktu widzenia cena gazu, która jest najwyższa od 3 lat. Ale to, co jest taką historią, która rozgrywa się już dłuższy czas i która z punktu widzenia miejsca, gdzie są polskie finanse publiczne, budzi bardzo dużo niepokoju, a która z tą ropą naftową jest związana, to jest sytuacja na rynkach obligacji, która przekłada się również na spadek ceny polskich obligacji, czyli na to, że po prostu zadłużamy się coraz drożej i to jeszcze bardziej dociska polskie finanse publiczne. Jak pan rozumie tą sytuację, na ile to, co się dzieje na rynkach, jest trwałe i na ile w związku z tym dla nas groźne?
1: Wie pan, z mojego punktu widzenia, i to jest taka teza, która w tej chwili zaczyna zyskiwać na popularności, z czego się cieszę, bo wydaje mi się ona logicznie uzasadniona, jest taka, że to, co się dzieje na rynku długu w tej chwili, to nie jest jakiś nadzwyczajny, to nie jest nadzwyczajne wydarzenie, to jest normalizacja sytuacji na rynku długu po okresie, kiedy ona była nienormalna. Jak sobie przypomnimy czasy pandemiczne, postpandemiczne, prawda, to wtedy to, co się działo, czyli maksymalne zadłużenie przy bardzo niskim poziomie stóp procentowych, czyli niskie koszty finansowania, wywołało eksplozję długu, prawda? I teraz jak ta sytuacja zaczyna wracać do normy, czyli ten rynek długu zaczyna pracować tak, jak pracował kiedyś, czyli premiuje tych, którzy pożyczają mniej, którzy są bardziej stabilni, którzy zapewniają mniejsze ryzyko, a zaczyna karać tych, którzy mają duże zadłużenie, duże potrzeby pożyczkowe, to jest moim zdaniem normalizacja, normalna sytuacja.
0: Czyli te wszystkie wielkie teorie o tym, że zmienia się pieniądz, że zmienia się gospodarka, to okazuje się, że trochę się rozmywają, a my
1: wracamy do takiego stanu, w którym po prostu jak się chcesz zadłużać, to musisz za to płacić, prawda? To, co się dzieje na rynku globalnym, jest jakby wyrazem tego, prawda? Głównie oczywiście chodzi o niepokój, który pociąga za sobą sytuację, jeżeli chodzi o wzrost rentowności w Stanach Zjednoczonych i na rynkach globalnych. Ale to trafia również do nas, prawda? Trafia nas rykoszetem, prawda? Z tym, że u nas jest jeszcze jakby dodatkowy element, to znaczy ten wzrost rentowności w tej chwili już dosyć stabilnie powyżej 6%, jeżeli chodzi o 10-letnie obligacje, to tam jest też wkład jakby własny, prawda? Ten wkład własny to jest właśnie ocena przez inwestorów ryzyka inwestowania w dług kraju, który jest cały czas bardzo dynamicznie rosnący i który ma bardzo duże potrzeby pożyczkowe. To jest całkiem logiczne i uzasadnione.
0: Czyli ta cena już zaczyna się pojawiać, tak?
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli pan popatrzy na przykład na to, jak wyglądają wzrosty rentowności na rynkach europejskich, w strefie euro szczególnie to nas interesuje, prawda? To polskie obligacje, te długoterminowe, są mniej więcej dwukrotnie wyżej oprocentowane, jeżeli chodzi o rentowność, czyli pożyczamy dwukrotnie, po dwukrotnie większym koszcie niż to się dzieje w krajach strefy euro, dlatego że tam zaczyna się liczyć import wiarygodności Europejskiego Banku Centralnego. Ale jak pan popatrzy na te kraje nam bliskie w Europie, które są poza strefą euro, nie jest ich już tak w naszym regionie znowu dużo, czyli na przykład Czechy i Węgry, to tam rentowności 10-latek są wciąż poniżej 6%. Są około 100 punktów bazowych poniżej rentowności polskich obligacji. Dlaczego? No wie pan, jak Węgry mają 1,3% inflacji w tej chwili, czyli mają inflację prawie trzykrotnie mniejszą niż w Polsce.
0: A pomaga Węgrom ta deklaracja dotycząca wchodzenia do strefy euro?
1: Z całą pewnością

0: Nie jest to element, który jest decydujący, ale który pokazuje na pewną determinację rządu, prawda, na pewien kierunek, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje u nas niestety, prawda.
1: Jeżeli chodzi o to generalne, jeszcze chciałem zostać przez chwilę, zanim skupimy się na Polsce, sytuację na rynku obligacji. My mamy za sobą też kompletnie niestandardowe wydarzenia na rynkach. Mamy interwencję też amerykańsko-japońską. Ja mam takie wrażenie, że ona jednak była w jakimś sensie może nie przełomowa, ale bardzo niestandardowa, bardzo, bardzo ciekawa. No i mamy też sytuację, która taką bardzo nieoczywistą i niestandardową, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w relacji pomiędzy finansami publicznymi amerykańskimi i amerykańskim bankiem centralnym. Jak pan rozumie tą rzeczywistość i w jaki sposób ona będzie definiowała przyszłość? Bo czasem się zastanawiam, na ile Amerykanie naprawdę grają na to, żeby w sposób fundamentalnie trwały osłabić dolara, wierząc w to, że to przyniesie ten taki skutek wymarzony, czyli wzrost konkurencyjności amerykańskiej gospodarki.
0: To wie pan, gdyby tak było, to Scott Bessent, sekretarz skarbu amerykańskiego, do interwencji w sprawie jena użyłby nie euro, tak jak to zrobił, a dolarów, prawda?
1: Tak.
0: Bo to by oznaczało, że chce wesprzeć ten trend deprecjacji dolara, prawda? Ale on tego nie zrobił, on użył euro, co zresztą, prawdę mówiąc, zaskoczyło i oburzyło Europejski Bank Centralny i te kraje, które do strefy euro należą, prawda? Dlatego, że tego rodzaju interwencja oczywiście działa negatywnie na euro, prawda? Co jest zrozumiałe. Ale tam przy tej...
1: Zwiększa presję inflacyjną na nas.
0: Zwiększa presję inflacyjną. Ale przy tej interwencji amerykańskiej w sprawie jena było parę rzeczy rzeczywiście ciekawych, oprócz użycia waluty nie swojej, prawda? W sprawie wsparcia jena. Ale było też coś takiego, co jest zastanawiające z punktu widzenia koordynacji polityk różnych, czyli polityki fiskalnej i polityki monetarnej. Dlatego, że to, co zrobił Scott Bessent, czyli wykup własnego długu, prawda, to jest przedsięwzięcie, które działa przeciwnie niż chciałby to robić prezes Fedu, prawda? Walsh. Dlatego, że ten brak koordynacji tutaj polega na tym, że Walsh chciał, żeby robotę za Fed zrobił rynek, podnosząc rentowności, a na to wyszedł Bessent i powiedział, zaraz, te rentowności są za wysokie, my musimy kupić jak najwięcej naszych obligacji, żeby zbić te rentowności, prawda?
1: Żeby móc potem wyemitować kolejne.
0: No tak, ale to oznacza, że wtedy Walsh nie zyskuje argumentu na rzecz stabilizacji albo już tym bardziej obniżek stóp procentowych, czego oczekiwałby prezydent Trump, tylko wręcz przeciwnie, prawda? To znaczy powinien te stopy podnosić.
1: No bo tam paradoks, jak rozumiem, jest jeszcze taki, że na takim poziomie wielkich teorii, to ci doradcy Trumpa, Miren i tak dalej, oni by chcieli, żeby dolar był słaby, żeby nawet być może przestał być walutą rezerwową i w związku z tym mogliby eksportować bardziej konkurencyjnie, ale z drugiej strony korzyść, jaką ma amerykańskie, nie tylko amerykańscy kredytobiorcy, ale największy amerykański kredytobiorca, czyli amerykańskie finanse publiczne, z tego, że ten dolar jest walutą rezerwową, sprawia, że nie ma sensu obniżać wartości dolara tak do końca. To jest taki paradoks, tak?
0: Ten chaos polega na tym w tej administracji. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Takich okresów chaosu dawno nie było. Ja przynajmniej nie pamiętam.
1: O tym chaosie, prawda, który panuje w amerykańskiej polityce pieniężnej i w amerykańskim, dookoła amerykańskiego banku centralnego, porozmawiamy dalej z moim gościem, dr Janusz Jankowiak, zostaje w studiu.

0: jesteśmy, wracamy do chaosu dookoła amerykańskiego dolara. Naszą perspektywę na to, ile pieniędzy możemy na rynku pożyczyć.
1: Zacznijmy od tego, że moi koledzy z IIF, czyli z Institute of International Finance, oszacowali, że łączny dług w tej chwili rządowy i korporacyjny, bo też on bardzo dynamicznie rośnie, to jest w skali globalnej około 300 bilionów dolarów. 300 bilionów dolarów. Niewyobrażalna kwota. Zupełnie. Szczególnie ten przyrost jest właśnie w ostatniej dekadzie bardzo wyraźny. Około 10 to IMF, z kolei Fundusz Walutowy liczy. W ostatniej dekadzie to jest około 10 punktów procentowych przyrostu.

0: Zbliża się 17. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy. Piątka polskich lokalizacji w ofercie dla Amerykanów.
2: Chodzi o stałe bazy wojskowe. Nakreślimy mapę.
1: Rozegrali to, jak na obrońców tytułu przystało.
2: Nasi siatkarze wygrali z Portugalią w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy.
1: A jak nas rozgrywa pogoda?
3: Pochmurno, wiatr to mnie po prostu przygasza.
2: Za to słońce ładuje nam akumulatory. Pięć lokalizacji, gdzie mogą powstać amerykańskie stałe bazy wojskowe w Polsce. Ma do jutra obejrzeć delegacja ze Stanów Zjednoczonych, ustalił nasz reporter.
1: Wszystkie znajdują się w zachodniej części kraju.
2: Michał Radkowski razem z nami w faktach.
1: Michale, które miejsca są brane pod uwagę?
4: Jak słyszę, dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Stąd naturalnie brane pod uwagę są duże miasta. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań, ale raczej jego obrzeża, bo w Poznaniu są już Amerykanie, jest tam wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem, jest miejsce, by zbudować tam bazę od zera, plus wiele miejsc też od zera musi powstać w amerykańskim standardzie. Żołnierze i ich rodziny mają się czuć jak u siebie. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku, świetnie skomunikowany, blisko Niemiec, gdzie Stany mają już swoje bazy. W samym Bolesławcu, ale i okolicy stacjonują już amerykańscy żołnierze. Gotowa jest więc wojskowa infrastruktura, którą ewentualnie można będzie rozbudować.
2: Czy wizyta delegacji USA oznacza poważne zainteresowanie naszym krajem?
1: Między innymi na to pytanie odpowie Janusz Reiter. Były polski ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Zapraszamy tuż po 18 w imieniu Magdy Sakowskiej.
1: Od pewnej wygranej polscy siatkarze rozpoczęli grę w Mistrzostwach Europy.
2: Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej pewnie i bez większych problemów pokonali 3-0 reprezentację Portugalii.
1: A ten mecz analitycznie śledził Wojciech Marczyk z redakcji tak sportowej RMF FM. Wojtku, kogo można wyróżnić za to spotkanie?
5: No na pewno Bartłomieja Bołądzia, dla którego był to debiut w Mistrzostwach Europy. Atakujący naszej reprezentacji zdobył w tym meczu 10 punktów i już od dłuższego czasu utrzymuje naprawdę bardzo dobrą dyspozycję. Całą naszą reprezentację, a szczególnie środkowych, można pochwalić za grę w bloku. Patrząc jednak w statystyki, nasi siatkarze popełnili sporo błędów i to zdecydowanie więcej niż rywale, którzy przecież przegrali.
6: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak jak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
5: Mówił atakujący naszej kadry Bartłomiej Bołądź. Jutro nasi kadrowicze mają dzień przerwy od grania. W sobotę spotkanie z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną.
7: Pogoda dla słuchaczy w RMF FM.
1: Jeszcze wczoraj termometry wskazywały ponad 30 stopni.
2: A już dziś aura nam przypomina, że zbliża się jesień.
1: Tak, najchłodniej jest na zachodnim wybrzeżu, 16 kresek.
2: Pogoda nie tylko zmienia nasze plany.
1: Oddziałuje też na emocje. W rozmowie z Martyną Czerwińską przyznają wrocławianie.
8: Pogoda właśnie tak na mnie wpływa, że no jednak motywuje. Jeśli jest tak słonecznie, chce się jakieś aktywności uprawiać. Ja często teraz chodzę na siłownię z moim kolegą, więc myślę, że jeżeli będzie właśnie taka jasna pogoda, jakieś słoneczko, to będzie nam się chciało częściej tam chodzić jednak.
9: Uwielbiam słońce, uwielbiam pogodę. Jak jest to pogodnie, a pochmurno wiatr, to mnie po prostu przygasza. A jeszcze szczególnie jak wiatr wieje, to staje się bardziej nerwowa.
10: Lecą przekleństwa? Rzuca pani talerzami?
9: Talerzami nie rzucam, przekleństwa lecą, czy jest pogoda, czy nie ma pogody.
10: Czyli może to nie tylko aura.
1: No tak. W każdym razie nie rzucajcie talerzami. Lepiej zagrać w Ringo.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Wieczorem na północy wciąż będzie pogodnie, a w środkowej i południowej części kraju znacznie bardziej pochmurnie. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Niemal w całym kraju będzie dość chłodno. W Szczecinie zaledwie 12 stopni Celsjusza, w Poznaniu, Krakowie i Gdańsku 14, a w Warszawie 15. Najcieplej będzie w Lublinie, gdzie termometry pokażą 17 kreskę. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie. Jutrzejszy poranek zapowiada się raczej pochmurno i chłodno. Na Śląsku i w Małopolsce spodziewajcie się opadów deszczu.
12: Radio RMF 24.
0: Cześć, dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. Rozmawiamy o finansach publicznych. Jakie są granice funkcjonowania przez gospodarki światowe i przez Polskę w realiach takiego bardzo wysokiego długu? To znaczy, czy my nie zadłużamy się za bardzo w stosunku do tego, jak rośniemy? No bo z drugiej strony polska gospodarka rośnie nadal bardzo szybko, ale ten dług jest bardzo wysoki. Co zrobić, żeby skonsolidować finanse publiczne? Jaką cenę trzeba będzie zapłacić, jeżeli tego nie zrobimy? Cenę inflacyjną przede wszystkim. Między innymi o tym będziemy rozmawiali dalej z doktorem Januszem Jankowiakiem, głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu, który w naszym studiu pozostał.

0: podnosić podatki, zmniejszać wydatki, a może zapłacić za to wszystko jedną cenę inflacyjną i pogodzić się z tym, że ceny będą bardzo wysoko rosły. Jaka nas czeka przyszłość i w Polsce, i na świecie, jeżeli chodzi o wysoki dług? O tym porozmawiamy. Dr Janusz Jankowiak jest z nami dalej w studiu. Zastanawiałem się, czy jednak nie skończy się u nas to w ten sposób, że nastąpi próba powtórzenia tego trochę, w jaki sposób sobie radził poprzedni rząd, to znaczy przejdziemy podatkiem inflacyjnym przez rzeczywistość.
1: Oczywiście istnieje takie ryzyko. To jest najskuteczniejszy z punktu widzenia rządzących sposób rozładowania.
0: Ale też brutalny wobec najmniej
1: kosztowny.
0: Najbardziej kosztowny dla najbiedniejszych, paradoksalnie.
1: Nikt by tego nie chciał. Wie pan, co do tego planu konsolidacji wieloletniej i tak dalej, to jest oczywiście w jakimś sensie mój konik, prawda? Ale oczywiście zderzam się z tą realną polityką, z tą realpolitik, prawda? I nie widzę rzeczywiście również u polityków żadnej skłonności do tego, żeby przychylić się do tej, pochylić nad tym problemem i popatrzeć na to nieco dłużej, w dłuższej perspektywie niż ta, która wynika z pierwszego roku objęcia władzy, prawda? Po wygraniu wyboru. Martwi mnie to, dlatego że jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, to biorąc pod uwagę te zobowiązania, które Polska już ma, wygląda na to, że te 7% deficytu pozostanie z nami na dłużej. Będziemy krążyli między 6 a 7%, prawda? Dlaczego? Ano dlatego, że mamy bardzo dużo zobowiązań na przyszłość związanych między innymi z wydatkami militarnymi, prawda? Czytam w gazetach, że oto przybył ostatni czołg. Nie, ja się nie znam na czołgach, więc nie
0: Abramsy, pan wybacz. Tak.
1: O, dziękuję bardzo.
0: Tak. Ale płacić będziemy dłużej.
1: Ale płacimy za te czołgi właśnie w momencie, w którym one wylądowały na polskiej ziemi, tak
0: i
1: naprawdę.
0: I one będą kosztowały też w utrzymaniu przez
1: naturalnie.
0: Lata.
1: Naturalnie. Więc to wszystko oczywiście powoduje, że ta przestrzeń dla innych wydatków, już nie mówię o konsumpcyjnych, ale również inwestycyjnych w budżecie państwa, zaczyna się zawężać. Proszę zwrócić uwagę, że rząd nie może zrobić inaczej, nie może skłamać, znaczy teoretycznie może, ale to oczywiście byłoby natychmiast zweryfikowane. Jeżeli rząd pokazuje, że w projekcie budżetu między rokiem 2026 a 2027 koszty obsługi długu rosną o 17 miliardów złotych, to jest po pierwsze optymistyczne, a po drugie nie wykracza poza ten

0: następny rok. Bo w roku 2028 to już będzie nie 17, tylko 25 albo 26, prawda?
1: Tak.
0: I te koszty będą nam systematycznie rosły, zbliżając nas do tej sytuacji, o której mówiłem, czyli nagle się okaże, że koszty obsługi długu są większe niż wiele wydatków ponoszonych na inne dziedziny w Polsce.
1: Jeden z banków ostatnio właśnie wskazywał rok 2028. Znaczy to jest kolejna instytucja, która mówi o roku 2028 jako tym roku, w którym może to zdanie zderzenie się ze ścianą, ale taka sytuacja, w której wymuszenia ruchów nastąpi.
0: Oczywiście, no główny ten ruch będzie wymuszony, jeżeli chodzi o ustawę o finansach publicznych polskich, dlatego że my przekroczymy te 55%. Proszę, nie wszyscy o tym pamiętają. Pan pewnie pamięta. W polskiej ustawie o finansach publicznych były trzy progi.
1: Tak.
0: 50, 55, 60% PKB. Ten 50 już został
1: przekroczony.
0: Nie, on został wykreślony z ustawy, po prostu został zawieszony, jego nie ma. Więc mogliśmy sobie spokojnie hulać do 55, ale ten próg 55 jeszcze jest w ustawie.
1: Ale też może być ustawa zmieniona.
0: No i to jest właśnie to najgorsze, co można sobie wyobrazić, prawda? Co wydaje się najprostsze z punktu widzenia polityków, ale będzie bardzo, bardzo, ostrzegam, kosztowne, prawda?
1: Będzie dostrzeżone przez rynek.
0: O, tak. O, to już zostanie dostrzeżone, dlatego że wtedy ta trzecia granica, która zostaje, czyli 60%, to już jest granica konstytucyjna. Tego ustawą zmienić nie można. A tempo narastania długu, który mniej więcej w tej chwili wynosi około 7-8 punktów procentowych rocznie, spowoduje, że natychmiast zbliżymy się do granicy konstytucyjnej. I co wtedy zrobimy?
1: Ja muszę panu powiedzieć, że ja mam takie przekonanie, że to będzie ten moment, kiedy uda się osiągnąć kompromis polityczny.
0: Bardzo
1: w Polsce.
0: Możliwe.
1: To
0: bardzo znaczy, możliwe, ale ja bym nie... Bardzo możliwe, że tak będzie, ale nie chciałbym, żeby to doszło aż do takiej sytuacji, prawda?
1: Czy to jest tak, że...
0: Chociaż muszę panu, wtrącę tak. Jeszcze jedno zdanie, bo mi się teraz przypomniał. Ja kiedyś o tym już mówiłem, gdzieś też i pisałem, bo właśnie ta kwestia konsensu konstytucyjnego, który w Polsce, czyli większości konstytucyjnej, która w Polsce nie wchodzi w rachubę w ogóle w okresie najbliższych paru dekad prawdopodobnie, nie uda się tego osiągnąć. Niestety nie wiem, czy nie może być osiągnięta akurat w przypadku tego jednego punktu, prawda?
1: Tak.
0: Nagle się okaże, że politycy różnych opcji...
1: Dla dobra Polski i konieczności finansowania zbrojeń będą gotowi do tego, żeby
0: tego
1: to wszystko...
0: Więc tego się boję bardzo.
1: Można zmniejszać wydatki, można też podnosić podatki na różne sposoby. Doktor Janusz Jankowiak odpowie nam na pytanie, co w zasadzie można robić, jak ten balans powinien wyglądać w dalszej części tej rozmowy.

0: Zbliża się 17.30, czas na fakty RMF FM.
1: Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia.
2: Przypomnijmy, chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy.
1: Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: I przed siedzibą resortu zdrowia jest właśnie nasz reporter Michał Dobrowicz.
1: Michale, najwięcej dyskusji dotyczyło tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jaka jest ostateczna propozycja?
3: I tu jest ważna zmiana. Nowa wersja ustawy zakłada, że górny limit zarobków, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, będzie obowiązywać już 30 dni po wejściu w życie ustawy w przypadku nowych umów. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o kontrakty, które już są zawarte. Tu będzie więcej czasu, 12 miesięcy na zawarcie nowych porozumień.
2: W związku z planowanym na jutro protestem maszynistów kolejowych mogą występować bardzo duże opóźnienia w kursowaniu pociągów, ostrzega PKP Intercity.
1: W związku z tym wszyscy przewoźnicy kolejowi w Polsce będą honorować wzajemnie bilety. Dodatkowo wprowadzana będzie komunikacja zastępcza.
2: Wszystko się trzęsło.
1: Butelki dzwoniły.
2: Z półek spadały różne przedmioty.
1: Tak opisują efekty wstrząsu mieszkańcy Żarek w powiecie chrzanowskim w Małopolsce.
2: A doszło do niego wczesnym popołudniem w kopalni Janina w Libiążu.
1: Gwałtowne zjawisko było odczuwalne w całej okolicy. W Żarkach jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: Dzień dobry, Maciej.
4: Dzień dobry.
2: Co jeszcze usłyszałeś od miejscowych ludzi?
4: W okolicy sklepu, w centrum tej niewielkiej miejscowości, każdy, z kim rozmawiałem, podkreśla, że takiego wstrząsu dawno tu nie było.
5: Taki pierwszy był lekki ciągły i dosłownie ułamek sekundy po nim niesamowity. Co było luźne w półkach, poleciało.
6: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie.
7: Mieszkam tutaj niedaleko, to czasami po 3 razy na dzień. Był taki moment, że było spokój, ale było też tak, że na przykład w 2:30 w nocy człowiek w łóżku i tak samo też się boi po prostu.
4: Na szczęście do dyspozytora Wyższego Urzędu Górniczego nie wpłynęły żadne zgłoszenia o szkodach. Z Żarek, niedaleko Chrzanowa, Maciej Sołtys.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
9: Dzień dobry. Frankowi kredytobiorcy usłyszeli dzisiaj słodko-gorzki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE orzekał dziś w sprawie tego, jak mają wspólnie rozliczyć się bank i frankowicz po tym, jak klientowi uda się wywalczyć w sądzie unieważnienie kredytu. To, co w tym wyroku jest słodkie, to to, że zdaniem Trybunału każda metoda jest dostępna. Można rozliczyć się tak, że bank oddaje wszystkie raty, które pobrał, a klient oddaje cały kapitał, który wziął, co często dla klientów może być mordęgą, a można też zrobić to łatwiej, to jest ważne dla ludzi. Można po prostu wyliczyć różnicę między obiema kwotami i bez zbędnych problemów bank po prostu oddaje klientowi nadwyżkę. To jest dla klientów wygodniejsze i to jest w tym słodkie. Gorzkie natomiast po pierwsze jest to, że w tej bardziej skomplikowanej metodzie jednak często klient mógł liczyć na wyższe odszkodowanie. Po drugie, gorzkie jest to, że dzisiejsze orzeczenie TSUE nie jest jednoznaczne.
10: Będzie decydował indywidualnie w każdej sprawie sąd.
9: Tak zwraca uwagę radca prawny Marcin Szołajski. To zostawienie polskim sądom dowolności oznacza, że znowu procesy frankowe będą mogły być przez banki przeciągane kolejnymi wnioskami. My teraz bez przeciągania sprawdźmy rynki finansowe. Wspomniany frank szwajcarski tanieje. Teraz kosztuje 4,58, za euro płacimy 4,32, za dolara 3,71, a brytyjskiego funta 5,03 zł. Jak widać, większego wpływu na rynki nie miało dzisiejsze wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, podczas którego Adam Glapiński przyznał, że inflacja robi się za wysoka i trzeba myśleć o działaniu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Czy należy w Polsce zwiększać podatki? Jeżeli tak, to jakie? Czy należy jednak skoncentrować się tylko na zmniejszaniu wydatków? Doktor Janusz Jankowiak jest z nami w studiu. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Jakiś czas temu rozmawiałem z byłym premierem Mateuszem Morawieckim, który powiedział, że no, ale są przecież inne metody zdobycia finansowania, przede wszystkim opodatkowanie banków, które nie są opodatkowane. I chciałem trochę o tym porozmawiać, znaczy na ile istnieje przestrzeń do tego, żeby według pana racjonalnie zwiększać podatki, a na ile istnieje przestrzeń na to, żeby wpadać na pomysły nieracjonalnego finansowania banków. Co pan w ogóle myśli o tym, żeby pójść z zasadą kwinto, tak? Czyli pójść do banku, bo tam są pieniądze.
1: Po pierwsze to, tak, to bardzo zabawne. Po pierwsze to zacznijmy od tego, że oczywiście ta konsolidacja może się dokonywać po jednej stronie, czyli po stronie wydatków, bądź po stronie dochodów, bądź łącznie w jednej tak. i drugiej, prawda? Ja jestem oczywiście, tak jak większość ekonomistów, zdania, że powinno się dokonywać konsolidacji po obydwu stronach budżetu, czyli po stronie dochodów i wydatków. Z tym, że z punktu widzenia ekonomicznego znacznie bardziej efektywna jest konsolidacja po stronie wydatków, prawda? Czyli, bo podatki mają to do siebie, że zwiększenie podatków może być znacznie bardziej szkodliwe dla gospodarki niż zmniejszenie wydatków, prawda? Czyli krótko mówiąc, może nam bardzo zaszkodzić, jeżeli chodzi o tempo wzrostu. Bardziej zaszkodzić niż tempo wzrostu w przypadku obcięcia wydatków. I teraz tak. Bardzo mnie oczywiście niepokoi, tak jak wszystkich, to, że te próby konsolidacji po stronie, niewielkie próby konsolidacji po stronie dochodów budżetu, zwiększenia dochodów budżetu są kwestionowane, odrzucane przez prezydenta.
0: Mimo, że one były małe, tak? Mówimy o małych
1: kwotach. Właśnie i to jest ta druga sprawa, dlatego, że to jest właśnie to ma dwa końce, prawda? Bo po pierwsze to są małe kwoty, a po drugie musimy wziąć pod uwagę, jakie są potrzeby konsolidacji, prawda? Myśmy je oszacowali kiedyś, prawda? To jest, potrzebujemy konsolidować finanse publiczne rzędu 160-180 miliardów złotych. 160
0: rocznie.
1: Tak. I teraz jeśli prezydent kwestionuje podwyżki podatków, które sięgają 8 miliardów, prawda, czy 10, to jest niedobre, ale z punktu widzenia tego, co trzeba zrobić, to jest, jak mówi się popularnie, peanuts, prawda? Czyli to jest nic. I teraz, jak pan mnie zapyta, czy zapytałby mnie pan na przykład o ocenę programu konsolidacji,
0: to pan by się mnie spytał jakiego?
1: Ja bym się zapytał jakiego, ponieważ niestety nikt z nas tego programu nie widział. Jest w tej chwili kumulacja różnych niekorzystnych zjawisk, jeżeli chodzi o prezentację konsolidacji fiskalnej planów wieloletnich, prawda? Dużą wagę w tym ma Komisja Europejska, która odstąpiła od tego obowiązku nałożonego kiedyś na kraje członkowskie, który polegał na tym, że przedstawiało się taką trzylatkę, prawda?
0: Tak.
1: 3 lata naprzód, łącznie z aktualizacją programu konwergencji, to się tak ładnie nazywało. Tego nie ma w tej chwili. Jest tylko coś, co się nazywa plan budżetowo-strukturalny, który jest co prawda zakreślony na kilka lat, ale podlega aktualizacji tylko ten rok, który się skończył, prawda? To oznacza, że na przykład jak pan popatrzy na aktualną wersję polskiego programu budżetowo-strukturalnego, która jest z kwietnia tego roku, to tam rząd sobie wpisał między rokiem 2026 a 2027
0: spadek deficytu
1: o 0,8 punkta procentowego.
0: A w planie budżetu nie ma tego spadku deficytu.
1: Prawda?
0: Tak, i to jest, a 0,8 to jest ile w tym momencie?
1: Trzeba liczyć od 1,5, to jest 40 miliardów, prawda? Więc byłoby to sporo, prawda? I tak.
0: A co pan sądzi właśnie o tych, czyli bo ja myślę, że to będzie temat, tak? Znaczy na przykład ten temat zwiększenia. Wszyscy chcą iść do banku, tylko że
1: chodzi pan, bo zapomniałem.
0: Tak.
1: Znaczy, wie pan, podatki sektorowe, oczywiście, bo to się tak ładnie nazywa, prawda?
0: Bo Morawiecki mówi o podatku bankowym, ale rząd mówi o podatku dla firm energetycznych,
1: tak,
0: z kolei,
1: czyli te
0: prawda?
1: Podatki sektorowe, prawda? Te podatki sektorowe są no, bardzo niezręcznym narzędziem, którym się posługują, mogą posługiwać rządy, prawda? Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, co łatwiejsze. To znaczy, co to znaczy, że nałożymy podatek, zwiększymy obciążenie banków, prawda? To znaczy, że te banki popatrzą na to, pokiwają głowami właściciele, w dużym stopniu też zagraniczni, prawda? Pokiwają go, mówią, no trudno, taki jest nasz los, musimy zapłacić więcej. Nie, tego nie zrobią. Dużo tych banków jest, instytucji finansowych jest też uczestnikami giełdy, prawda? Papierów wartościowych. W związku z tym oni, występując w obronie akcjonariuszy, do czego mają pełne prawo, nie tylko właścicieli,
0: ale będzie obowiązek.
1: Do tego ich zobowiązuje prawo, prawda? Będą musieli popatrzeć, w jaki sposób to, co zapłacą w formie zwiększonego podatku do budżetu, odzyskać na klientach, prawda? Tak. To jest pierwsza myśl, która każdemu przyjdzie do głowy tutaj, prawda? Jak pan jest właścicielem banku, prezesem, który jest rozliczany przez właścicieli, to jest pierwsza rzecz. Więc podatki strukturalne od strony instytucji finansowych są no, obosiecznym mieczem, prawda? Bo one uderzają i tak w konsumentów ostatecznie. A jeżeli chodzi o inne sektorowe, no to wie pan, one są zależne również od koniunktury, prawda? Jest taki sektor, który jest sektor energetyczny, oczywiście jest, czy paliwowy, jest bardzo zależny od tego, jaka jest sytuacja na rynkach globalnych, światowych. Więc raz te zyski mogą być większe, raz mogą być mniejsze.
0: A jak wygląda nasze otoczenie makroekonomiczne? Jakie są perspektywy tego, jak zachowa się Europa? Jak ocenić ten rachityczny wzrost gospodarczy w Europie? Może nie należy się nim martwić, tym, że jest taki mały. O tym porozmawiamy. Doktor Januszenkowiak z nami w studiu zostaje.

0: inflacja zimowa. No.
1: Bank Centralny Europejski poddany presji inflacyjnej. Co nam ten koktajl przygotuje? Co on dla nas oznacza? O tym porozmawiamy z naszym gościem w studiu, dr Janusz Jankowiak. Nadal jest z nami. Zaczęliśmy trochę od Stanów i trochę chciałbym do takiego otoczenia zewnętrznego wrócić. Ostatnie dane z Europy są niejednoznaczne, też w takim sensie, że te wskaźniki wzrostu w Europie, one są ciągnięte przez różne zewnętrzne, przez takie kraje na przykład jak Irlandia. Tam drgnął trochę eksport unijny. I zastanawiam się, na ile to otoczenie zewnętrzne nam może pomagać, a na ile sama Europa, która no ma teraz na przykład wyścig o napełnienie magazynów gazem. Najdroższym od 3 lat, prawda? Poziom zapełnienia magazynów jest relatywnie niski w Europie. Ma ten potencjał do wzrostu, a na ile będzie musiała już za chwilę zderzyć się z presją inflacyjną, czyli koniecznością podwyżek stóp przez Europejski Bank Centralny. Jak pan ocenia tą kondycję naszego najważniejszego otoczenia?
2: I będziemy, jak on wpłynie na nas? Będziemy widzieli za chwilę, prawda, jak na to reaguje Europejski Bank Centralny, ale mniej więcej wiemy, prawda? To jest jedyny bank, który ma zdecydowany pogląd, jeden z nielicznych banków centralnych na świecie, który ma zdecydowany pogląd na wykonywanie swojego mandatu, prawda?
1: Taki oldschoolowy trochę można powiedzieć.
2: Tak? To jest strasznie, powiedziałbym, skomplikowana sytuacja, prawda? Ale jeżeli jest pan członkiem władz monetarnych, to jest pan zobowiązany nie troską o to, w jaki sposób to się przełoży na gospodarkę, prawda? Pana decyzje są zależne od tego, czy pan wypełnia mandat, czy nie. Jeżeli Fed przez 5,5 roku przekracza cel inflacyjny, prawda, nie dochodzi do 2%, to wypełnienie mandatu, który jest w przypadku Fedu akurat dwumandatowy, prawda, ale wypełnienie tego mandatu, tej części mandatu inflacyjnego wygląda nędznie, prawda. W tej sytuacji obniżka stóp procentowych mogłaby być uzasadniona wyłącznie tym, że pogarsza się bardzo sytuacja na rynku pracy, ale to nie następuje, prawda, więc w ogóle o czym tu jest mowa. W przypadku ECB, gdzie jest jeden mandat,
1: ECB, Europejski Bank Centralny.
2: Tak, w przypadku, kiedy tam jest jeden mandat i jest nim cel inflacyjny, to po prostu jak popatrzy pan na perspektywy scenariuszowe, które oni robią, prawda, bo w tej chwili w takiej fazie niepewności się robi wyłącznie scenariusze, prawda, mniej korzystny, bardziej korzystny, w zależności od tego, jak wyglądają ceny surowców na przykład na rynkach światowych, to jeżeli pan popatrzy na te scenariusze i widzi pan, że tam jest ryzyko tego, że inflacja się odkotwiczy i oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych albo podmiotów gospodarczych będą przez długi czas, czyli ten czas, w którym działa polityka monetarna, przekraczały cel inflacyjny, nie ma dyskusji, prawda, wtedy. Nie patrzy pan na to, czy tempo wzrostu wynosi 1,2, czy będzie wynosiła 0,8, prawda, tylko musi pan wykonywać swój mandat, prawda, i na tym polega jakby właściwe, moim zdaniem, podejście do wykonywania obowiązków.
1: A to tempo wzrostu europejskie, takie mocno rachityczne i takie lekkie sygnały jakiegoś ożywienia, jak
2: pani ocenia? Wszyscy się tym martwią, prawda, że ta strefa euro i Europa jako całość się rozwija bardzo wolno. Wszyscy produkują liczne raporty na temat tego, co zrobić, żeby to tempo zwiększyć i tak dalej, ale chciałbym zwrócić uwagę, że Europa jest jednym z nielicznych regionów w tej chwili na świecie, w których tempo wzrostu gospodarczego mimo różnych wahań koniunkturalnych na zewnątrz jest stabilne, prawda? Jak my mamy 4% wzrost gospodarczy, blisko 4% wzrost gospodarczy i pan zapytałby mnie, czy to jest stabilne tempo wzrostu, to moja odpowiedź byłaby, nie znam żadnych prognoz, łącznie z instytucjami międzynarodowymi, poważnymi, które te prognozy robią na okresy wieloletnie, które by nie wskazywały na systematyczne, regularne spadki dynamiki PKB w Polsce, prawda, które są uzasadnione wieloma czynnikami i demografią, co jest też nie bez znaczenia, ale także wzrostem stopy życiowej. To znaczy ten proces catching up, prawda, tego nadganiania jest tym wolniejszy, im wyższe jest aktualne tempo wzrostu gospodarczego. W związku z tym to, że my mamy w tej chwili taką przewagę nad średnią europejską, jest w jednej części zasługą tego, o czym mówiliśmy, czyli bardzo wysokiego deficytu, który finansuje część tego wzrostu i trudno powiedzieć, czy efektywnie, a w jakiejś części wynikiem działań strukturalnych po stronie gospodarki, które to tempo wzrostu będą obniżały w średnim okresie.
1: Doktor Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, był gościem Gospodarczego Tygodnia.
2: Bardzo dziękuję. Serdecznie
1: dziękuję.
0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
3: Głoszenie RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Już 18. Czas na fakty RMF FM.
1: Kłaniamy się. Raport amerykańskiego wywiadu w rękach polskiego premiera.
2: Posłuchajcie, co Donald Tusk otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
1: Szanse na częściowe przywrócenie jutro ruchu kolejowego w Sokolnikach Suchych.
2: To w tej mazowieckiej miejscowości pociąg zderzył się z ciężarówką.
1: Janusz Reiter, były polski dyplomata, gościem Magdy Sakowskiej.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: W najbliższych miesiącach Polska może spodziewać się rosyjskich prowokacji.
2: Mówił o tym dziś premier Donald Tusk w Bratysławie podczas spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej.
1: Szef polskiego rządu stwierdził, że w tej sprawie dostał raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a.
2: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dobry wieczór.
2: O jakie prowokacje może chodzić?
3: Szef rządu stwierdził, że musimy być przygotowani na różne scenariusze. Donald Tusk przypomniał dzisiejszy nocny atak rosyjskich dronów na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Tudora-Starokozacze i dodał, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się podobnych ataków.
4: Spodziewamy się tego typu akcji także jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą w innych państwach, także w Polsce. Dzisiaj w nocy mieliśmy niestety tego zapowiedź.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że musimy być przygotowani na różnego rodzaju prowokacje.
4: Także na sabotaż wewnętrzny, bo tego już byliśmy wielokrotnie ofiarami.
3: Szef polskiego rządu zaznaczył, że wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny wspólnie zadbać o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
1: Uwaga kierowcy, pożar dostawczego busa na trasie S8 między węzłami Wieruszów i Wieluń.
2: W miejscowości Nowy Ochędzyn w Łódzkiem zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy.
1: Jest duża szansa, że jutro po południu zostanie częściowo przywrócony ruch kolejowy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Wczoraj doszło tam do katastrofy. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity.
1: Zginęła pasażerka składu, a 7 osób zostało rannych.
5: Jeżeli chodzi o tor pierwszy, planujemy zrobić to, czy udrożnić do jutro po godzin popołudniowych, ewentualnie późno wieczorem. Natomiast tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rana.
2: Mówił Włodzimierz Kiełczyński ze spółki PKP PLK.
6: Fakty RMF FM. O tym się mówi.
1: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
2: Magda Sakowska i jej gość, witamy.
1: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
8: Dobry wieczór.
7: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A ja chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
8: No i ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ograniczają. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszanie nuklearne Rosji oczywiście. Natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
7: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
8: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
7: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
8: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego, dlatego że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich skanalizowała cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
7: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
8: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
7: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
8: Ta Europa to jest kontynent, do którego on... Dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała siebie zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
7: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
8: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa, była w dużej mierze dzieckiem Ameryki, tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tego właśnie, tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów. Ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet wchodzą w konflikty.
7: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent. jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
8: No, ja nie zazdroszczę tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
7: Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter jest gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale zostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i na portalach społecznościowych, w tym na YouTubie. Panie ambasadorze, to przenieśmy się do drugiego kraju, który zna pan równie doskonale.

0: wojną światową, przed dojściem do władzy Hitlera i utrudnili bardzo właśnie takie mechanizmy szybkiej wymiany rządu. Po drugie, przy całej odpowiedzialności Merca za tę jego niepopularność i za słabość tego rządu, to nie ma się co łudzić. Na tym stanowisku dzisiaj nikt nie będzie popularny, ponieważ kraj jest w trudnej sytuacji, w której zmuszony jest podjąć trudne decyzje, podjąć reformy, które są niepopularne. W Niemczech nie powiedziano, ludziom, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, po pierwsze wojna rosyjska w Ukrainie, a po drugie rosnąca presja Chin, a wreszcie także konflikty handlowe pomiędzy Europą a Ameryką, to obiektywnie pogarsza sytuację i że nie da się tego przez ten okres, żeby to nikogo nie zabolało. Otóż nikt nie miał odwagi powiedzieć ludziom, że po prostu to będzie, że będzie to związane z kosztem, że trzeba będzie zapłacić cenę. Udawano, że można tej ceny, można tych kosztów uniknąć, że to jakoś tak przejdzie, że nikogo nie zaboli. Otóż zaboli. I oczywiście nawet gdyby w Niemczech, w co ja nie wierzę, nie daj Boże, doszło do władzy AfD, ona też nie, tej sytuacji niemieckiej nie zmieni, tak, że ludziom nagle będzie się żyło lepiej, szczęśliwiej. Są obiektywne powody, dla których sytuacja dzisiaj jest trudna. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie rzeczy już może bardziej miękkie. Język, którym się porozumiewają te elity tradycyjne, demokratyczne, liberalne ze społeczeństwem, to on się wyczerpał. On nie opisuje świata tak, jak ludzie go odczuwają. To się może zmienić i Merz obiecuje teraz, że to zmieni. Ja mam nadzieję, że on to zrobi, bo od tego może dużo zależeć.
1: Panie ambasadorze, a czy według pana... Znaczy, na ile jest prawdopodobne, że zmieni się też język AfD w kwestii relacji z Polską? Teraz w ich programie i oni oficjalnie nie kwestionują granicy polsko-niemieckiej, ale czy możemy już wykluczyć, że jak będą rośli w siłę, to nagle jednak padnie hasło oddajcie nam Śląsk i Pomorze?
0: No może nie tak oddajcie, to jest mało prawdopodobne.
1: Bo na przykład nie będą wiedzieli, co zrobić z gospodarką i gdzieś będą musieli znaleźć temat zastępczy.
0: To jest bardzo zupełnie łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, w której na polskie żądania reparacji wojennych AfD odpowiada, chwileczkę, to może zastanowić się nad tym, jak to się, co tu się działo od 1945 roku, kto co stracił, kto co wziął. To jest bardzo prawdopodobne.
1: A żebyśmy my im może zapłacili
0: reparacje. No więc właśnie w tym duchu mniej więcej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest najlepszy sposób na to, żeby cofnąć Polskę i Niemcy do czasów jakiegoś konfliktu politycznego, takiego antagonizmu pomiędzy ludźmi. Nie jest to tak trudno tego typu nastroje wywołać. U nas wielu ludzi nie rozumie tego, że im więcej u nas się też wytwarza takiego poczucia krzywdy, tym łatwiej takie poczucie krzywdy też wzbudzić u innych. Otóż to nie jest tak, że w Niemczech to jest niemożliwe. Nawet w tak potężnym kraju jak Ameryka, Donald Trump zdołał przekonać ludzi, że właściwie to Amerykanie są ofiarami i muszą teraz wreszcie się zacząć bronić przed tym światem, który ich tak wyzyskiwał brutalnie. Dlaczego Niemcy nie mogliby czegoś podobnego wykonać? I AfD już próbuje przecież ludzi przekonać, że dosyć tego tłumaczenia się ciągle z przeszłości, że Niemcy muszą wreszcie stać się znowu dumnym narodem, który musi powiedzieć też czasami innym nie, koniec, kropka. Pierwszymi, którym ci ludzie by chcieli powiedzieć nie w taki właśnie sposób, bo się tego nie boją, to jest właśnie Polska.
1: Reparacje od AfD, gdyby doszli, możemy w ogóle zapomnieć. To, co pan mówił, mogą chcieć od nas jakieś odszkodowania, ale czy w ogóle jakiekolwiek siły polityczne są gotowe rozmawiać o jakichkolwiek reparacjach?
0: Nie. Nie, i to trzeba sobie powiedzieć, że to jest żądanie kompletnie nierealistyczne, obliczone albo przynajmniej, no, ja nie twierdzę, że taka jest intencja, ale nie wiem tego, na to tylko, żeby kompletnie zablokować stosunki polsko-niemieckie, ponieważ rzeczą absolutnie pewną, że tych reparacji nie będzie, a rzeczą bardzo prawdopodobną jest, że w wyniku tego sporu o reparacje bardzo się pogorszą

0: stosunki Polski z Niemcami, to wtedy, kiedy akurat one są potrzebne nam dobre, jako dobre stosunki, a nie jako złe. Dlaczego to jest niemożliwe?
1: Poruszenie, panie ambasadorze, tego tematu teraz, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, jest nieodpowiedzialne?
0: Tak, bo proszę sobie uświadomić jedno. To nie jest spór pomiędzy Polską a Niemcami. Decyzję o tym, żeby nie ściągać z Niemiec reparacji, podjęli po II wojnie światowej Amerykanie. Wiesz, Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba zainwestować w Niemcy jako bogaty kraj, któremu się dobrze powodzi, który będzie wzmacniał wspólnotę zachodnią. Amerykanie potrzebowali takich Niemiec i dlatego postanowili z tych Niemiec nie ściągać reparacji, tak jak to robili alianci po I wojnie światowej, ze skutkami zresztą marnymi. Dla Niemiec, ale dla siebie przede wszystkim. Otóż Amerykanie postanowili prowadzić zupełnie inną politykę. Do nich się przyłączyli Brytyjczycy i Francuzi, a potem się Rosjanie, czyli Związek Radziecki się do nich przyłączył, ponieważ nie wypadało Rosjanom ściągać reparacji ze wschodnich Niemiec, kiedy zachodni alianci tego nie robili w zachodniej części Niemiec. I w ten sposób ta sprawa została zamknięta. I rezygnacja z tych reparacji stała się częścią pewnej umowy zawartej po II wojnie światowej. To prawda, że myśmy w tej umowie nie brali udziału, ale co byśmy wtedy mieli innego zrobić? A w sumie na tym, że ta umowa została dotrzymana, myśmy dobrze wyszli, bo to pozwoliło zbudować zupełnie inną Europę niż ta, którą myśmy opuścili po 1939 roku, napadnięci z dwóch stron. To dało Europie dobrobyt i bezpieczeństwo i pokój, którego częścią my teraz też jesteśmy od 1989 roku. W tym sensie my mamy powody, żeby akceptować ten powojenny ład, a nie kontestować go. A zwłaszcza każdy, kto go kontestuje, musi sobie zadać pytanie, czy na tym to się skończy kontestowanie. Jeżeli my będziemy kontestować, to inni mogą też kontestować. AfD, tu wracamy do AfD, już jest do tego gotowa.
1: No tak, AfD mówi, że trzeba wrócić do niektórych rzeczy, które były, na przykład do niemieckiej marki. Nie wykluczają tego, żeby, mówią, że trzeba wyjść ze strefy euro. Ale chciałam zapytać o AfD w kontekście tej prorosyjskości tego ugrupowania. Chcą zniesienia sankcji, wznowienia handlu, kupowania surowców, a skończywszy na tym, że mówią, że trzeba uczyć języka rosyjskiego w szkołach, bo miliony ludzi mówią po rosyjsku. Czy dla tych głównych polityków AfD, panie ambasadorze, na wschód od Odry są wschodnie Niemcy, a potem Rosja? Czy w ogóle dostrzegają Polskę? Czy są oni, jest Rosja? I pośrodku
0: dla tych ludzi na wschód od Niemiec jest państwo, do którego oni nie mają serca, do którego oni nie czują żadnej sympatii i państwo, które oni uważają za przeszkodę w nawiązaniu takich stosunków z Rosją, jakie oni uważają za korzystne dla Niemiec.
1: Czyli Polska jest dla nich przeszkodą.
0: Tak, to nie znaczy, ja z tego nie wyciągam wniosku, że oni myślą o jakichś rozbiorach Polski, nie wiem, o wojnie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że dla nich pierwszym partnerem takim do wielkiej gry politycznej jest Rosja, a Polska dlatego, że jest państwem, jakby to powiedzieć, no, jest w stałym konflikcie geopolitycznym z Rosją, jest dla nich w tym przeszkodą. A przy okazji Ukraina jest oczywiście też przeszkodą, dlatego oni godzą się spokojnie na to, żeby Ukraina padła. Żeby Ukraina padła, została połknięta przez Rosję. Co to dla Polski by znaczyło, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. A proszę zauważyć, że Niemcy stały się w ostatnich latach największym dawcą pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ten kraj odpadnie z tego frontu wsparcia Ukrainy, to bardzo osłabi Ukrainę. Ameryka Niemiec w tej roli nie zastąpi.
1: Mamy minutę i chciałam zapytać jeszcze w kontekście AfD i polskich polityków, którzy mówią, że AfD nie jest dla nas groźne, że trzeba współpracować z AfD, ba, że wręcz AfD to jest całkiem dobre ugrupowanie dla Polski. Korzystnie by było, jakby doszło do władzy. Jakby pan to nazwał?
0: No, to tu się cisną takie dosyć mocne słowa. No, radziłbym poczytać i posłuchać przynajmniej, a także się zastanowić nad tym, przecież nie trzeba niczego przypisywać AfD, czego ona sama nie mówi. Ja tylko wnoszę do tego, co AfD mówi, co pisze w swoich dokumentach. tam jest dosyć wyraźnie napisane wszystko, czego można od AfD oczekiwać. Zarówno w sensie takiej wielkiej polityki, to znaczy głównie chodzi o Rosję i Ukrainę, i się zastanowić, co będzie to znaczyło dla polskich interesów, jeżeli padnie Ukraina, a po drugie poczytać to, co dotyczy Polski i o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym nie chciał tego doświadczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

jest Radio RMF 24, program wieczorny. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie. Za chwilę Brytyjczycy kontra sztuczna inteligencja, a wcześniej sport i forma polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24, w którym wracamy teraz do sportu. Polscy siatkarze zgodnie z planem rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Nasi siatkarze, którzy bronią tytułu Mistrzów Starego Kontynentu, pokonali w Sofii 3-0 Portugalię. Mecz śledził kto jak nie on, Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Witamy, Wojtku, ponownie.
1: Kłaniam się.
0: Biało-czerwoni mieli w tym meczu jakieś problemy z rywalem?
1: No jedynie chyba na początku drugiej partii, tak bym powiedział, bo ta pierwsza wygrana 25-12, druga wygrana 25-18, a trzecia 25-20. To tak, żeby było, no można powiedzieć, statystycznie wszystko jasne. Ale jak mówię, początek drugiego seta, Portugalczycy po tej pierwszej bardzo wyraźnie przegranej partii doszli chyba do wniosku, że nie ma co tutaj kunktatorsko grać, trzeba po prostu ryzykować mocno na zagrywce. No i to przyniosło efekt, bo naprawdę sporo tych zagrywek mocnych, trafionych. Mieliśmy drobne problemy w przyjęciu. Portugalczycy nawet na początku tej partii prowadzili dwoma punktami, więc zrobiło się poważnie.
0: Bo w tej partii Leon trafiał w siatę z zagrywki.
1: Tak, dokładnie. Biało-czerwoni mieli też gorszy moment na zagrywce, ale no, bardzo szybko wrócili, można powiedzieć, na właściwe tory. No i jak to troszkę określił nasz rozgrywający Marcin Komenda, no tak pierwsze te śliwki, można powiedzieć, troszkę robaczywki, no bo przecież nie ma co tutaj marudzić, bo jest wygrana 3-0.
2: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
1: No właśnie, można być optymistą, zresztą to taki mecz, też Marcin Komenda to podkreślał, że zaczynasz turniej, wiesz, że jesteś jednym z faworytów, musisz po prostu trochę jak student na uczelni zaliczyć po prostu i nie pamiętać o tym na drugi dzień, i to taka jest prawda, że biało-czerwoni tutaj wyszli, wygrali pewnie. W trzecim secie Nikola Grbić nawet troszkę porotował składem, bo pojawili się i Kamil Semeniuk, i pojawił się Kuba Nowak, nasz środkowy, a także drugi libero, Maksymilian Graniczny. No i oni też te spotkanie dokończyli, no, bez straty seta, więc to na pewno na plus.
0: 3-0. Kogo z biało-czerwonych można wyróżnić za to spotkanie?
1: Myślę sobie, że Bartłomieja Bołądzia, bo to jest atakujący naszej reprezentacji, który już od kilku, o ile nie kilkunastu spotkań w tym sezonie, utrzymuje bardzo wysoką formę. I on dzisiaj także świetnie atakował, zdobył 10 punktów. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że mimo że nasza reprezentacja jest utytułowana i doświadczona, to dla samego Bartłomieja Bołądzia był to debiut w Mistrzostwach Europy. I oto jak sam atakujący ten debiut przyjął.
3: Podobała mi się fajna hala. Nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach, więc możemy im tylko za to podziękować i zaprosić na kolejne spotkania.
1: A biało-czerwoni kibice na pewno będą na kolejnych spotkaniach i trzeba przyznać, że w sumie można było mieć wrażenie, oglądając to spotkanie, że to byli jedyni kibice na trybunach, bo trzeba przyznać wprost, że hala w Sofii świeci pustkami, oczywiście poza meczami gospodarzy, bo wczoraj w hali w Sofii na meczu Bułgarów było ponad 9 tysięcy kibiców, więc no naprawdę te trybuny prawie pełne, a jak ktoś planuje pojechać do Sofii jeszcze na mecz grupowy naszej reprezentacji, proszę się nie martwić, bilety są, można szukać.
0: Podobało mi się, fajna hala, mówił atakujący Bartłomiej Bołądź. No to kiedy znowu na tą halę i kiedy kolejne mecze naszej kadry na Mistrzostwach Europy?
1: Jutro, dzień przerwy, będzie oczywiście trening też w hali meczowej, no ale z powodu sporej liczby rozgrywanych tam spotkań biało-czerwoni jutro trenują trochę o niefortunnej godzinie, bo o godzinie 10 rano, więc patrząc na to, że dzisiaj skończyli ten mecz około 16:30, no to jutro na pewno nie będzie to żaden ciężki i trudny trening, tylko raczej taki delikatny rozruch, byśmy powiedzieli. No i w sobotę mecz z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną, więc kolejni słabi rywale. No tak to sobie trzeba powiedzieć wprost, w porównaniu do naszej reprezentacji, no która jest w światowym topie, no to Izrael czy Macedonia Północna w siatkówce no nic nie znaczą, ale to też mecz, do którego trzeba na pewno podejść skoncentrowanym, trzeba dobrze zacząć, wejść w to spotkanie, wywiązać się z roli faworyta, po prostu na spokojnie wygrać bez straty seta i patrzeć już na kolejną fazę. Troszkę ten poziom będzie rósł z rozgrywaniem meczu w fazie grupowej, bo w tym przedostatnim meczu nasza kadra zmierzy się z Ukrainą, a na zamknięcie fazy grupowej mecz ze współgospodarzami turnieju, Bułgarami, no więc tutaj na pewno będzie ciekawie, ale zakładam, że obie reprezentacje będą miały już wtedy zapewniony awans do kolejnej fazy turnieju. No będą się jednak z pewnością bić o pierwsze miejsce w grupie po to, żeby sobie ułatwić grę w kolejnych fazach turnieju, no bo wiadomo, że jeżeli wygrywasz grupę, no to w kolejnym meczu grasz w tym już pucharowym. Grasz z teoretycznie słabszym rywalem, który w swojej grupie zajął miejsce niższe.
0: I mam nadzieję, że znowu usłyszymy, tak jak mówił atakujący Bartłomiej Bołądź. Podobało mi się, fajna hala, fajny mecz. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. Za chwilę jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Brytyjczycy kontra sztuczna inteligencja. Warto tego posłuchać.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas w internecie, we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w DAB+. I mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ważny temat. Brytyjski dziennik Financial Times donosi i bije na alarm. Chodzi o decyzję firmy Anthropic o pominięciu Brytyjskiego Instytutu Bezpieczeństwa do Spraw Sztucznej Inteligencji, a chodzi o weryfikację modelu Claude Mythos 5.1. Na łączach jest londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię Krzysztofie.
0: Bogdanie, dlaczego to jest przełomowy moment w relacjach branży technologicznej z rządami?
1: No, do tej pory amerykańscy giganci związani z rozwojem sztucznej inteligencji chętnie współpracowali z brytyjską placówką, no, traktując ją jako jeden z kluczowych organów certyfikujących bezpieczeństwo systemów komercyjnych. A brak udostępnienia tego akurat modelu Brytyjczykom, modelu, o którym wspomniałeś, przy jednoczesnym przekazaniu go do badań instytucjom w Stanach Zjednoczonych, i to jest niezwykle istotne, no, wywołał falę obaw przed narastającym protekcjonizmem technologicznym. Pokazuje to również, że rygorystyczne systemy bezpieczeństwa zaczynają być pomijane na rzecz komercyjnego wyścigu i zachowania monopolu technologicznego przez amerykańskie firmy.
0: Bogdanie, czy sztuczna inteligencja w takim razie jest dzisiaj traktowana jak broń?
1: W pewnym sensie, choć na razie tylko jak broń, którą albo udostępniamy innym, albo nie. W tym przypadku to bardzo istotne, bowiem model Mythos 5.1 może być wykorzystywany do zadań o wyższym stopniu ryzyka. Wraz z jego nadejściem sztuczna inteligencja przestaje być postrzegana jedynie jako asystent czy narzędzie do automatyzacji pracy, a zaczyna być traktowana na równi z bronią cyfrową, i to z kilku powodów. Mianowicie zaawansowany model językowy może być wykorzystywany zarówno do tworzenia oprogramowania, jak i do przeprowadzania zautomatyzowanych działań, na przykład ataków cybernetycznych. A najpotężniejsze modele są w stanie nawet pomagać w projektowaniu nowych patogenów lub substancji chemicznych, co oczywiście wymaga ścisłej kontroli nad tym, kto uzyskuje do nich dostęp. No i może się zatem wydawać, że rządy i korporacje zaczęły traktować dostęp do najnowszych modeli sztucznej inteligencji jako element przewagi militarnej i gospodarczej.
0: No i nic dziwnego, Bogdanie, że ten brytyjski dziennik donosi o tym i bije na alarm. A co mówią eksperci, którzy są zaangażowani w rozwój sztucznej inteligencji?
1: No właśnie, biją na alarm. Głośną stała się sprawa 27-letniego badacza Jacoba Coxtona, który pracował w dwóch czołowych amerykańskich laboratoriach. Kilka dni temu podał się do dymisji w takim geście protestu przeciwko wyścigowi technologicznemu. Został też sygnalistą. Oświadczył publicznie, że ani OpenAI, ani Anthropic nie zachowują się odpowiedzialnie, a bezmyślne ściganie się w tworzeniu samodoskonalającej się sztucznej inteligencji, super sztucznej inteligencji, stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Zwrócił uwagę na hipokryzję liderów branży. No, jego zdaniem wejście w fazę, tak zwaną fazę końcową tworzenia superinteligencji, to nie powinno zapadać, decyzje w tej sprawie nie powinny zapadać na wewnętrznych czatach prywatnych korporacji, a na bardziej otwartym forum.
0: Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Jeszcze raz dziękuję, Bogdanie. Spokojnego wieczoru w takim razie. Kłaniamy się. Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. Punktualnie o 19.00.

0: Nastał czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Faktów przy mikrofonach Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Słuchajmy.
1: Dobry wieczór.
2: Czy Ukrainiec, który z pełnym magazynkiem chciał wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zostanie w kraju?
1: Ta decyzja zapadnie najwcześniej jutro.
2: Mieszkańcy Sokolnik Suchych na Mazowszu wciąż przeżywają kolejową tragedię, która rozegrała się w pobliżu ich domów.
3: Bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
1: A na koniec Faktów RMF FM, plan wieczoru dla fanów piłki nożnej. Najwcześniej jutro zapadnie decyzja, czy Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym amunicją, zostanie wydalony z Polski.
2: Komendant Straży Granicznej rozpoczął już procedurę, jednak czeka na ruch prokuratury.
1: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co stoi na przeszkodzie wydalenia cudzoziemca?
4: Prokurator, stawiając mu zarzuty nielegalnego posiadania amunicji, zastosował wobec niego wolnościowe środki, jednak zakazał opuszczania Polski i zatrzymał mu paszport. Straż Graniczna w tej sytuacji nie może przekazać podejrzanego ukraińskim służbom. Jeśli śledczy nie zmienią tych środków zabezpieczających, jak usłyszałem, będzie wniosek do sądu o umieszczenie Ukraińca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. To w praktyce równoznaczne z aresztowaniem. Wszystko zależy zatem od stanu śledztwa, a także wyjaśnienia, dlaczego 44-latek wnosił na teren targów amunicję tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy przez członków rządu.
2: Rośnie presja w Parlamencie Europejskim na wykorzystanie rosyjskich aktywów.
1: Jak dowiedziała się nasza korespondentka, 122 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie.
2: Na razie wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy.
1: Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, co konkretnie proponują eurodeputowani?
5: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostałyby zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
6: Fakty z bliska.
2: W miejscu wczorajszej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie wczoraj ciężarówka uderzyła w skład Intercity, zbierają się mieszkańcy okolicznych miejscowości.
1: Ludzie są poruszeni dramatem, który rozegrał się tak blisko ich domów.
2: W katastrofie zginęła kobieta podróżująca pociągiem, a 7 osób zostało rannych.
3: Jest to taki przykry widok i w ogóle bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
7: A tutaj też ktoś znicz ustawił.
3: Ten znicz w słusznej sprawie, bo jednak kobieta 40 lat zginęła tutaj.
8: To jest przykre i dlatego tak wszyscy współczujemy. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych ognów. No po prostu może chwila jakiejś rozproszenia, nieuwagi. Mówią, że to słońce wczoraj to jednak było takie, no coś mocne, nie? Może spojrzał, no nie wiem, trudno to określić, powiedzieć.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Ostatnie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane wieczorem.
2: Nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, zerknął do terminarza, a w nim powroty i debiuty.
9: Como i Sabah Baku, drużyny z Włoch i Azerbejdżanu, zadebiutują dziś w Champions League. Como zagra u siebie z RB Lipsk. Sabah, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, powalczy na Old Trafford z Manchesterem United. Jest także powrót do rozgrywek po 18 latach. Fenerbahce, ten turecki gigant, czekał blisko 2 dekady na taki mecz. Wieczorem zagra z AS Romą. Slavia Praga kontra Lens, czesko-francuski pojedynek dla nas ciekawy, bo w drużynie Slavii dobrze na początku sezonu gra Wiktor Nowak. Kto wie, może niebawem trafi do reprezentacji. Przypomnę, powołania Jana Urbana na Ligę Narodów poznamy 18 września.
1: A dziś 10 dzień września.
2: O 20 za niecałą godzinę usłyszycie pierwsze wieczorne fakty sportowe.
1: Oczywiście w RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: To były fakty RMF FM, bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa w programie wieczornym. Za chwilę nowe informacje o tym, gdzie może powstać stała baza Stanów Zjednoczonych w Polsce. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie w radiu RMF24. Starania Polski o stałą obecność amerykańskich wojsk to jest jeden z głównych tematów na naszej antenie. Wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej pokazali dziś delegacji ze Stanów Zjednoczonych zakłady zbrojeniowe i takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania Armii Stanów Zjednoczonych. Nasz reporter Michał Radkowski, jak mogliście usłyszeć w RMF24, ustalił, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej Polsce. Nieoficjalnie mówi się o podpoznańskiej wsi Biedrusko, a także Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Posłuchajmy, co na temat polsko-amerykańskich negocjacji mówił dziś wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Proces trwa. Bardzo ważne jest po polskiej stronie współdziałanie w tym zakresie. Rola prezydenta Nawrockiego, jego dobre kontakty z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nasza aktywność i nasze zespoły negocjacyjne i zabezpieczenie finansowe, które musi zapewnić cały rząd, całe państwo, bo to jest ogromna inwestycja. Duża część tych kosztów, znacząca część tych kosztów będzie po stronie polskiej. My zyskujemy bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo, jak wszystko na tym świecie, kosztuje. Ten wydatek jest inwestycją. To są najlepiej zainwestowane pieniądze w polskie bezpieczeństwo. Jesteśmy do tego gotowi. Dzisiaj prezentacja zarówno przemysłu zbrojeniowego, miejsc potencjalnego stacjonowania, decyzja po stronie amerykańskiej. Przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie trwa. Zajmie on jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy, jak informuje Pentagon. Ja będę miał okazję spotykać się z moim odpowiednikiem, czy to podczas szczytu ministrów obrony w kwaterze głównej w Brukseli niedługo. Do tego spotkania bilateralne, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, zespoły pracują. My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin.
0: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W kontekście niestabilnej sytuacji międzynarodowej minister obrony narodowej przyznał też, że rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście newralgicznym momentem będą zbliżające się wybory na Łotwie. Głosowanie zaplanowano na 3 października. Dziś premier Donald Tusk otrzymał też raport od szefa CIA Johna Radcliffe'a. Raport dotyczy możliwych incydentów w najbliższych miesiącach. Jak podkreślił szef polskiego rządu, tu cytat: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Wieczorny program w Radiu RMF24. Zostańcie z nami. Za chwilę powiemy o jutrzejszej rocznicy zamachów 11 września. Od tego dnia minie dokładnie 25 lat.

0: Tu Radio RMF 24. Jak już wspominaliśmy, jutro za oceanem wiele uroczystości. Minie 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Przypomnę, co dokładnie wydarzyło się ćwierć wieku temu. Otóż 11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem. 4 maszyna rozbiła się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W tym największym w historii zamachu zginęło blisko 3000 osób, 1000 zostały ranne. Konsekwencje tych tragicznych wydarzeń cały świat odczuwa do dziś. Posłuchajmy wspomnień ocalałego w atakach Ryana Yantisa. On 25 lat temu pełnił funkcję rzecznika amerykańskiej armii. 11 września przebywał w budynku Pentagonu. Byłem w centrum operacyjnym armii, gdy rozległy się alarmy. Sierżant pełniący dyżur przy punkcie kontrolnym podniósł wzrok, trzymał słuchawkę przy uchu i powiedział: panowie, doszło do wybuchu, musicie się ewakuować. Zacząłem sprawdzać biura, krążąc korytarzem pierścienia E, żeby upewnić się, że wszyscy wyszli. Wychowałem się w Kalifornii jako scout, tam człowiek uczy się dbać o innych. W pewnym momencie dym stał się jednak bardzo gęsty. Za każdym razem, gdy widział mnie ochroniarz, krzyczał: hej, wychodź, musisz się ewakuować. W końcu uznałem, że czas zawrócić i wyjść. Nie chciałem powiększać listy ofiar. Tak, moment uderzenia samolotu w Pentagon i późniejszą akcję ratunkową relacjonował podpułkownik armii Ryan Yantis. Wojskowy jest już na emeryturze, ale nadal dzieli się swoją historią. Pomaga mu ona w radzeniu sobie z zespołem stresu pourazowego. Wydarzenia z 2001 roku rozpoczęły się także w amerykańskiej armii taką wojną z terroryzmem. Wspominał o tym niedawno prezydent George W. Bush.
1: We saw this as an ideological conflict.
0: Postrzegaliśmy to wtedy jako konflikt ideologiczny. Aby zrozumieć, o czym mowa, trzeba zdać sobie sprawę, że na świecie są ludzie, którzy nie znoszą Ameryki z powodu naszych swobód. Tym, co zmieniło się 11 września, był fakt, że przeciwnicy naszych wartości zyskali zdolność, by do nas przybyć i zabijać. To właśnie zasadniczo zmieniło sytuację strategiczną, z jaką musieli mierzyć się prezydent i cały kraj. Moje przekonanie jest takie, że wolność jest niezbędna dla pokoju. Powtarzam to nieustannie. Mówił prezydent George W. Bush. Przypomnę, jutro minie 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Radio

0: A my mówimy, bo to jest Radio RMF 24 i nasz wieczorny program. O najcenniejszym z metali pomówimy teraz na naszej antenie. Mamy go całkiem sporo. Przypomnę, pod koniec sierpnia Narodowy Bank Polski posiadał 648 ton złota o wartości ponad 344 miliardów złotych. Szef NBP Adam Glapiński, informując o tych zapasach, przekonywał, że zakupy złota stabilizują polską walutę i utrzymują ratingi kredytowe naszego kraju.
1: Realizujemy uchwały zarządu, który to zarząd podjął decyzję, że dokupujemy złoto aż do zasobu 700 ton. Oczywiście korzystając z korzystnych opcji rynkowych, które w danym momencie są. Należymy do ścisłej czołówki światowej, jeśli chodzi o posiadanie złota. W trudnych czasach, a w takich żyjemy, w miarę trudnych, no ale turbulentnych, jak to się mówi, złoto jest jedynym prawdziwym pieniądzem, jedynym prawdziwym trwałym zasobem, jedynym zasobem stabilizującym w dłuższym okresie czasu posiadane oszczędności. I jesteśmy w gronie tych 10 krajów o największych zasobach. Niektóre kraje nie w pełni relacjonują, ile tego kupują, no ale jesteśmy wśród 10 krajów. To zwiększa wiarygodność naszej gospodarki, znakomicie podtrzymuje tak zwany rating polskiej gospodarki, stabilizuje przede wszystkim naszą walutę polskiego złotego, który niezależnie od kryzysowych momentów na świecie utrzymuje swoją wartość.
0: Podkreślał prezes NBP Adam Glapiński. Na koniec lipca bank centralny posiadał 640 ton złota w swoich rezerwach. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zakupiono kolejne 8 ton tego cennego kruszcu. Państwem, które posiada najwięcej złota, są Stany Zjednoczone, dalej za nimi są Niemcy i Włosi. Tu Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji, za chwilę Tychy. Właśnie tam trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie naszego wieczornego programu, a teraz temat dla wielbicieli czworonogów, ale nie tylko dla wielbicieli czworonogów. Muszą umieć tropić, bronić i reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji. Zmagania trwać będą do niedzieli. Posłuchajmy.
1: Konkurencje są trzy. To jest tak zwany trial. Według regulaminu pracy psów użytkowych, czyli one są bardzo różne właśnie, na tym polega plastyczność tych psów. Po pierwsze, część A to nic innego jak tropienie przewodnika, tropienie obcego śladu gdzieś tam w terenach rolniczych najczęściej się to odbywa. Ktoś zakłada ślad, czyli przechodzi po prostu około 600 kroków w różnej konfiguracji przez pola i po godzinie wchodzi na tą samą ścieżkę pies i musi dokładnie, bardzo dokładnie sportowo pokazać, gdzie ten człowiek szedł. I musi znaleźć trzy przedmioty, które w cudzysłowie ten człowiek zgubił. Oczywiście są to przedmioty, które specjalnie są podkładane. O zapachu podobnym do tego człowieka. Na stadionie dzieją się cały czas dwie rzeczy. Podporządkowanie, czyli tak zwane obedience, czyli posłuszeństwo, krótko mówiąc, psa i obrona właśnie. Więc obrona to jest właśnie to powstrzymywanie ataków na swojego właściciela. Natomiast podporządkowanie, czyli obedience, posłuszeństwo, to nic innego jak harmonijna współpraca między przewodnikiem a swoim psem. Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika psa.
2: Widziałem, że pies biega od namiotu do namiotu, czyli tak jakby go szukał.
1: Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
2: I co dalej się dzieje?
1: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł.
2: Widziałem, że te komendy są bardzo ważne. Pies musi reagować, tak?
1: Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, w kwestii chwytu mocnego. Natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela. Ten pozorant próbuje zaatakować psa. W tym momencie pies musi ten atak powstrzymać, czyli ugryźć specjalny rękaw, który nosi figurant, zatrzymać go i na komendę swojego właściciela puścić ten rękaw.
2: Ocenia się między innymi to, jak właściciel kontroluje psa?
1: Oczywiście ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
0: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF24 Marcin Buczek. Ja przypomnę, że jutro protest kolejarzy, pociągi mogą być opóźnione. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM. O 20:00.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do studia Faktów RMF FM. Jest 20. W studiu Faktów Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
1: Kłaniamy się i zapraszamy.
2: Na kolei jutro poważne utrudnienia.
1: Powodem akcja protestacyjna maszynistów.
2: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykuje Polska.
1: Zadeklarował to w Karpaczu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Będzie też muzyczny happening w Katowicach.
1: Prezent na urodziny miasta.
2: A w faktach sportowych piłka nożna w wielkim stylu.
1: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Kilkaset pociągów może być jutro opóźnionych w czasie akcji protestacyjnej, którą organizuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
1: Do takich prognoz dotarł dziennikarz RMF FM.
2: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zmniejszać prędkość do 20 km na godzinę.
1: Maszyniści domagają się w ten sposób zwiększenia bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na których trasach kolejowych opóźnienia mogą być jutro największe?
3: Na regionalnych odcinkach, tam gdzie jest najwięcej przejazdów. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podał mi konkretny przykład.
4: Jestem maszynistą, który pracuje w Toruniu i jeździł w Toruniu. To najwięcej przejazdów kolejowo-drogowych jest na linii między Toruniem a Iławą. Tam praktycznie co kilkaset metrów jest przejazd, także tam będzie na pewno problem, ale oczywiście takich linii jest dużo więcej.
3: Związek Maszynistów jeszcze dziś podejmie decyzję, jak długo potrwa ich akcja. Czy 12 godzin, czy całą dobę. W czasie protestu pasażerowie będą mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów u wszystkich przewoźników poza pociągami Pendolino. To oznacza, że na podstawie biletu na pociąg regionalny będzie można jeździć na przykład pociągami Intercity.
1: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zadeklarował w Karpaczu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
5: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo koszą im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
1: Wczoraj resort obrony w Kijowie poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy.
2: Ma mieć wartość około 50 milionów euro i będzie zawierał środki obrony powietrznej.
1: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pikax w Iranie.
2: Znajduje się tam silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.
1: Pikax znajduje się w pobliżu głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz.
2: Są podejrzenia, że Irańczycy wydrążyli tunele, które łączą oba obiekty.
1: Z kolei dziennik Wall Street Journal podaje dzisiaj, że reżim wznowił produkcję rakiet balistycznych w swoich podziemnych zakładach.
2: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic.
1: Bo jutro na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jam jeden z kultowych jego utworów. Naiwne pytania.
2: Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło.
6: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200. Ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowo okazja, żeby z Jamem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
7: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście jutro zagrać z Jamem?
8: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze, koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
9: Myślę, że tak, chyba przyjdę. Byłabym chętna.
7: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
8: Koleżanka mnie uczy.
7: Tutaj w centrum miasta, tak?
8: Tak.
7: Taka lekcja.
8: Nie mieliśmy gdzie indziej.
1: Jam Session, można powiedzieć. Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, a z młodymi gitarzystami rozmawiała Anna Kropaczek.
2: Zbiórka na rynku w Katowicach jutro 15:30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pierwsze wieczorne fakty sportowe otwiera siatkówka i wygrany mecz naszej kadry na Mistrzostwach Europy.
2: A zapraszam Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta wzorowo i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała drobne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła, co pokazuje, że w polskiej drużynie było spokojnie i bez nerwów.
12: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymali mieliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
11: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która jutro ma dzień przerwy od grania, a w sobotę zmierzy się z Izraelem. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, pełną polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zadebiutuje w Champions League na stadionie Old Trafford, gdzie zmierzy się z Manchesterem United. To dopiero magiczne rozgrywki. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć. Gdy wypada się z tego grona, człowiek uświadamia sobie, jak wyjątkowe to wydarzenie, a będąc w nim, chce się wykorzystać każdą chwilę. Mówił sentymentalnie Michael Carrick, trener Manchester United. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie zagra z Lens w wyjściowej jedenastce, którego znalazł się Michał Skóraś. A wracające po 18 latach do Ligi Mistrzów Fenerbahce mierzy się z Romą. 63. minuta spotkania i jest remis 1-1. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Władze klubu decyzję o zmianie szkoleniowca podjęły tuż przed ligowym klasykiem z Legią, który w weekend. Widzew w tym sezonie pod wodzą Wukowicza z siedmiu meczów ligowych wygrał tylko jeden, a nazwisko nowego trenera Widzewa poznamy jutro o 14:00.
0: My porozmawiamy o tym, że już dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas i co dziś w programie, dlaczego pamięć RAM jest tak droga, i naszym gościem będzie ekspert komputerowy Bartłomiej Sieja w Radiu RMF 24.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. U nas teraz temat technologiczny, który no wielu może przyprawić o ból głowy. Ceny pamięci RAM w ciągu roku poszły w górę o kilkaset procent, osiągając poziom sprzed blisko dwóch dekad. Media piszą o najgłębszym kryzysie na rynku. Jakie są tego przyczyny? Na ten temat porozmawiam teraz z gościem. Z nami pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat, który jest z nami na telefonicznych łączach. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Co to się dzieje? Dlaczego pamięć RAM jest tak droga?
1: No jeżeli chcielibyśmy zamknąć naszą rozmowę w kilku sekundach, to trzeba byłoby powiedzieć, że to wszystko przez AI. Natomiast jeżeli chcemy porozmawiać nieco dłużej, no to możemy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Nadzieje się to dlatego, że niestety te pamięci RAM, które my znamy z naszych komputerów, laptopów, smartwatchy, zegarków, telewizorów, no ta pamięć jest wszędzie. No niestety ona składa się z tych samych części, z tych samych surowców i produkowana jest w tych samych fabrykach, co bardzo droga pamięć, która jest wykorzystywana w akceleratorach AI. I te fabryki, a ich jest niewiele na świecie, bo są takie trzy główne, no mogąc z tej samej mąki upiec lepszy chleb, droższy chleb, to po prostu wybierają tę opcję i mając już umowy w tym momencie na 3 lata, 4 lata w przód, sprzedają drożej swój sprzęt, całkowicie niemalże rezygnując z tego sprzętu konsumenckiego, który ma znacznie, znacznie niższe marże. No i zostaliśmy po prostu w kropce w tym momencie, nie wiedząc tak na dobrą sprawę, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, jakie będą ceny, czy w ogóle ta pamięć z nami jeszcze na tym rynku będzie.
0: No właśnie, jakie to fabryki i jakie są jeszcze konsekwencje drogich cen RAM-u dla konsumentów, dla nas?
1: No mamy trzy główne fabryki, dwie z nich znajdują się w Korei, to jest Samsung i SK Hynix. Trzecia fabryka to jest fabryka amerykańska Microna. Do tego jeszcze tutaj wchodzi fabryka chińska CXMT, czyli Changxin Memory Technology, która zaliczyła największy wzrost od zeszłego roku, no ale ona wciąż nie ma tak dobrej technologii jak te trzy pozostałe, więc mówi się o takim Big Three, wielka trójka. No i to są trzy firmy, które miały to szczęście produkować elementy pamięci, te główne elementy pamięci, kości,

0: które były wykorzystywane później przez cały świat do produkcji pamięci RAM, do produkcji pamięci w telefonach i tak dalej. W momencie, kiedy wybuchł ten wielki boom na AI i w momencie, kiedy oni mogli przestawić tę wajchę właśnie na produkcję tych droższych pamięci HBM, czyli High Bandwidth Memories, czyli pamięć o dużej przepustowości. No i skutki są takie, że przez ostatni rok, tak jak tutaj pan redaktor wspominał, mieliśmy wzrost cen o nawet 400-500% tych pamięci. No to przekłada się na ogólny wzrost cen wszystkich urządzeń, w których ta pamięć jest. No to nie będzie wzrost oczywiście cen smartfonów o te 300%, no bo wartość tej pamięci, cena tej pamięci względem ceny całego smartfonu wynosiła 15-20%, no to w tym momencie ona może wzrosnąć do 35%.
1: To i tak bardzo dużo.
0: To i tak bardzo dużo. No i warto pamiętać właśnie, że ta pamięć to nie jest tylko komputer, no ale to jest właśnie laptop, to jest smartwatch, to jest telewizor, to jest masa urządzeń w samochodach w tym momencie. Ta pamięć też jest wykorzystywana, więc no wszystkie...
1: No całe RTV AGD w górę, no.
0: Tak jest. No i nie wiemy dokładnie, kiedy to się zatrzyma i czy nie będzie tak, że my zostaniemy z tym sprzętem, który dzisiaj mamy, na najbliższych kilka lat. No ja jestem już przygotowany, że ten komputer, który mam, no nie wymienię go za najbliższe 5 lat, bo albo cena mi na to nie pozwoli, albo po prostu tego sprzętu nie będzie.
1: Czyli co, kupować teraz sprzęt na zapas?
0: Jeżeli nie mamy komputera, laptopa, smartfonu, znaczy no w przypadku smartfonów to jeszcze jest trochę inaczej, bo tutaj te wielkie marki, takie jak Apple, jak Samsung, no oni sobie to zabezpieczą. Samsung zabezpieczy to sobie własnymi pamięciami, Apple, inne tam Huawei, Xiaomi i tak dalej, no oni mają duże umowy na gigantyczne pieniądze. Natomiast jeżeli chcemy sobie rzeczywiście złożyć komputer z takich pamięci, jak się kiedyś składało jeszcze do niedawna, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie oddzielnie obudowę, kartę graficzną, procesor i pamięci, no to w tym momencie ta pamięć, która kosztowała jeszcze półtora roku temu 400 zł, w tym momencie kosztuje około 1500-1600 zł. Więc jeżeli mamy działający, dobry komputer, który nam wystarcza w tym momencie, to myślę, że nie ma potrzeby go aktualizować o lepszą pamięć RAM i ten RAM dmuchajmy, chuchajmy, żeby on się nam nie zepsuł i módlmy się o to. Ale jeżeli nie mamy takiego komputera i szykujemy się i liczymy na to, że ceny może spadną, no to jest zła droga, bo nie zapowiada się, że do końca tego roku na pewno nie. 2027 rok raczej nie. Być może w 2028, ale nawet takie dosyć, nie chcę powiedzieć pesymistyczne, ale w miarę realistyczne scenariusze mówią o tym, że ten kryzys może potrwać do 2030 roku, no bo to też jest, od 3 do 5 lat trwa otwarcie takiej nowej fabryki pamięci, no i te firmy, które już teraz produkują, zajmują się tym, do SK Hynix obiecuje, że w 2028 powstanie nowa fabryka pamięci, no ale też, no nie oszukujmy się, ona nie powstanie po to, żeby produkować ten tani RAM do naszych komputerów, tylko ona też będzie zabezpieczać tutaj dostawy do OpenAI, do Google'a, Apple i tak dalej, więc no jeżeli bańka AI-owa nie pęknie, a no każdy ma tutaj przewidywania, ja mogę strzelić, pan redaktor może strzelić w dowolną datę i będziemy tak samo mieli rację. Jeżeli ta bańka AI-owa nie pęknie, no to nie ma co liczyć na obniżkę tych cen.
1: A teraz warto kupować kości RAMu, czy w ogóle to kompletnie nie ma sensu?
0: No tak jak mówię, jeżeli ich nie mamy i potrzebujemy, no to nie mamy wyjścia. No kupmy je teraz, bo one nie stanieją nam. No w tym momencie patrzyłem dzisiaj nawet przed połączeniem się, że takie 32 GB RAMu tego DDR5 można gdzieś kupić w okolicach 1400-1200 zł. No to wciąż jest 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż płaciliśmy za to półtora roku temu, czy 2 lata temu. No ale też, no to też przy zakupie całego komputera za te 5000, 6000 zł, no bo też trzeba pamiętać, że karty graficzne mocno podrożały już też przez AI, wcześniej przez kryptowaluty, no to po prostu zwiększa nam się jedna wartość w całym zestawie komputerowym. Więc patrząc tylko na pamięć, rzeczywiście widzimy wzrost 400-500%, no ale już w obliczu całego zestawu komputerowego, tak jak całego laptopa i tak dalej, no ta wartość trochę nam się po tych kosztach rozejdzie, więc nie ma co. Może zamiast 32 kupmy 16. Ostatnio Microsoft obiecał, że będą optymalizować system Windows bardziej pod 8 GB pamięci RAM niż pod 16, więc może tędy jest droga. No ale nie ma to się w tym momencie wstrzymywać i liczyć na to, że to w najbliższym czasie nam potanieje.
1: Kości ramu jak złoto.
0: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś miał przed tym boomem komputer, w którym kupił 64 GB pamięci RAM za te, nie wiem, 700-800 zł, to może się okazać, że na górce, gdzie ten boom był największy i ten kryzys się nie zapowiadało, że on się w ogóle ustatkuje, mógł to sprzedać za parę tysięcy złotych. Czyli drożej samą pamięć niż wcześniej kupił być może cały komputer.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego wieczoru.
0: Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypomnę, dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas. Co dziś w programie? O tym za kilka minut.
2: Radio RMF

0: Przenosimy się teraz za ocean w Radiu RMF24. Dziś w Dallas, w Teksasie, drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej. Na miejscu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witaj, Pawle. Kto dziś wystąpi w Dallas?
1: Dzień dobry. Dzisiaj przemawiać będą czołowi amerykańscy politycy Partii Republikańskiej na scenie w hali w Dallas, w Teksasie, gdzie odbywa się ta konwencja. Zobaczymy spikera Mike'a Johnsona. Będzie oczywiście wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Na finał Donald Trump, to oczywiste, który wygłosi przemówienie. Wczoraj mówił ponad półtorej godziny, w związku z czym dzisiaj przewidujemy, że na pewno nie będzie krócej, ale zobaczymy na scenie także Caroline Leavitt, byłą sekretarz prasową Białego Domu. Wszyscy oni będą starali się przekonywać wyborców republikańskich do tego, by zmobilizowali siebie, zmobilizowali członków rodzin i sąsiadów i oddali w listopadowych wyborach głos na republikanów, bo republikanie mogą stracić większość. Jeżeli straciliby większość, no to Donald Trump będzie miał trudniejsze dwa lata, ostatnie dwa lata swojej prezydentury, bo demokraci będą mogli blokować jego inicjatywy. Co więcej, przewiduje się, że mogą nawet uruchomić procedurę impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. Od wczoraj z czołówek nie znika temat, który został zaproponowany przez Donalda Trumpa. Niektórzy mówią, że jest to nawet korupcja polityczna, kupowanie wyborców, bo Donald Trump w czasie swojego przemówienia powiedział, że jeżeli republikanie utrzymają większość w obu izbach, to każdy dorosły obywatel Stanów Zjednoczonych otrzyma $5,000. Skala takiego programu byłaby ogromna. Nie stać na to Stanów Zjednoczonych, nie stać na to także prezydenta, gdyby ktoś zakładał, że prezydent może wyłożyć te pieniądze na przykład z własnej kieszeni. Jest to po prostu niemożliwe. Tutaj oczywiście w tym kontekście mówi się także o tej propozycji, że dostaniecie, jeżeli zagłosujecie, i właśnie jest to sprowadzane do właśnie takiej propozycji kupna głosów wyborców i obietnicy zupełnie bez pokrycia. Co więcej, kiedy te słowa padły ze sceny, to w hali, w której byłem, rozległy się brawa, a wielu ludzi, z którymi rozmawiałem już po tej części konwencji, mówili, że o właśnie prezydent znów dba o nasze portfele. Zatem prawdopodobnie uwierzyli, że taka propozycja może zostać zrealizowana. Co dzisiaj powie prezydent Stanów Zjednoczonych, to już strach pomyśleć tak naprawdę, dlatego że skoro w czasie pierwszego dnia wygłosił tak długie przemówienie z taką propozycją, no to dzisiaj z całą pewnością musiałoby być one mocniejsze.
0: Paweł, co jeszcze przykuwa uwagę w trakcie konwencji republikanów?
1: Warto podkreślić, że jest to pierwsza taka konwencja w historii amerykańskich kampanii wyborczych. Konwencje organizowało się przed wyborami prezydenckimi. To wówczas właśnie kandydaci otrzymywali nominacje i stawali się oficjalnie kandydatami partii w wyborach prezydenckich. Tym razem prezydent Donald Trump, być może widząc sondaże, które obciążają republikanów właśnie za jego decyzję, postanowił zorganizować konwencję i ona się odbywa właśnie w Dallas, w Teksasie. Nigdy wcześniej nie było konwencji przed wyborami środka kadencji. Koszt organizacji takiego przedsięwzięcia, bo to nie tylko wynajęcie hali, sprowadzenia gości, ale zapewnienia bezpieczeństwa, to $40 milionów. Takie kwoty tutaj padają. Sala ma pomieścić 30 tysięcy osób. Wczoraj, wbrew temu, co sam prezydent Donald Trump mówił ze sceny, że dziennikarze będą kłamać, że były wolne miejsca. Były wolne miejsca i kiedy prezydent Donald Trump to mówił, uśmiechaliśmy się pod nosem, dlatego że widzieliśmy dużo wolnych miejsc. Oczywiście był tłum, ale w Teksasie, który jest bastionem Partii Republikańskiej od dziesięcioleci, można byłoby zakładać, że hala będzie wypełniona po brzegi, a nie była. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy, Pawle, za tę relację z Dallas, naszego amerykańskiego korespondenta. Na pewno jeszcze usłyszycie na antenie radia RMF24. A za chwilę wracamy do sportu. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Tu radio RMF24.

0: Radio RMF 24, program wieczorny. No i dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Pierwsze spotkania już trwają. Wracający po 18 latach do Champions League Fenerbahce gra z Romą. O tym, co dzieje się w tym spotkaniu, sprawdzamy z Wojciechem Marczykiem. Redakcja sportowa, witamy ponownie.
1: Dobry.
0: Jaki wynik?
1: Ponownie. No, ten mecz już się zakończył. Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1. Fenerbahce mocno przygotowywało się na ten powrót do Ligi Mistrzów. No bo patrząc na skład, jakim dysponuje Fenerbahce, no to naprawdę może robić wrażenie. N'Golo Kanté, Ake, Ederson w bramce, Skriniar w obronie. No i jeszcze przecież pamiętajmy, że na ławce rezerwowych był także Romelu Lukaku, który wszedł na boisko w końcówce meczu, więc no naprawdę plejada gwiazd w składzie Fenerbahce. No i Fenerbahce, ten powrót po 18 latach chyba może być zadowolony, bo remis z Romą na początek to nie jest zły wynik.
0: No, z takimi gwiazdami. W dzisiejszych meczach też polskie akcenty, prawda?
1: O, bardzo mocne polskie akcenty, chociaż mam wrażenie mniej zauważane zdecydowanie, bo mówi się przede wszystkim o tym powrocie, albo debiucie Tymoteusza Puchacza w Lidze Mistrzów, bo jego Sabah Baku przeszło całą drogę kwalifikacji, no i dzisiaj zadebiutuje na pięknym stadionie, na Old Trafford. Można powiedzieć, że to wymarzone miejsce na debiutowanie w Lidze Mistrzów, chociaż wiemy, że ten Manchester United też próbuje się po wielu, wielu latach odbudować i zostać na stałe już w tym ligomistrzowym składzie. No jeszcze jest taki mecz trochę nieoczywisty, ale mocno polski, czyli starcie w Pradze. Slavia podejmie francuskie Lens. No i tutaj w wyjściowych jedenastkach obu zespołów aż trzech Polaków w składzie klubu z Czech. Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut Michał Skóraś, więc ten mecz będziemy na pewno uważnie śledzić. Z tych zakończonych już spotkań jeszcze PSV Eindhoven zremisowało z Szachterem Donieck 1-1. No o 21:00 poza tymi dwoma spotkaniami, które wymieniłem, rozpoczną się też mecze Bayernu Monachium z rewelacją tej poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czyli z norweskim Bodo Glimt. No i także wielki debiut w Lidze Mistrzów. Włoskie Como, prowadzone przez Cesca Fabregasa, zmierzy się z RB Lipsk. Ten mecz też rozpocznie się o 21:00, ale ja przyznam szczerze, będę obserwował bardzo mocno te polskie akcenty.
0: My również i za naszych będziemy trzymali kciuki w Radiu RMF 24. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy. O której fakcie sportowe?
1: Oczywiście o 21:00 i 22:00 jeszcze, nie zapominajmy.
0: Zapraszamy, polecamy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę naukowcy z Japonii. I informacje o tym, czy na pewno bieganie to jest samo zdrowie. Gorąco polecam. Zostańcie z Radiem RMF 24. Gramy dla Was.

0: Wieczorny program Radio RMF 24. Teraz mam dla was taką bardzo ciekawą informację od naukowców z Japonii. Otóż badacze z kraju kwitnącej wiśni dowiedli, że już 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. Wyniki tej analizy opisano w magazynie Imaging Neuroscience. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment, w którym ochotnicy poruszali się na bieżni. W tym czasie mierzono aktywność ich kory przedczołowej. Efekty bardzo szybkie, bardzo wyraźne, bo już po właśnie tych wspomnianych 10 minutach powolnego biegu uczestnicy zgłaszali poprawę nastroju, wykazano także poprawę zdolności intelektualnych, co bardzo ważne. Mamy więc kolejny naukowy dowód na to, że warto się ruszać dla zdrowia fizycznego i psychicznego, i tego zdrowia jak najwięcej wam życzymy w Radiu RMF 24. A ja przypomnę, że od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych? O tym za chwilę w faktach o 21.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: w RMF FM o godzinie 21. Co się wydarzyło, o tym poinformuje was Anna Wachowska. Dobry wieczór.
1: Witam, zapraszam. Od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych, wyjaśnimy w faktach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu sandomierskiego. Informuje w nim, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia. W faktach sportowych w RMF FM debiut Tymoteusza Puchacza w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Protest maszynistów potrwa do jutrzejszego południa, rozpocznie się o północy. Taką decyzję podjęła przed chwilą Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych mają zwalniać do 20 km na godzinę. Fakty o 21 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Dlaczego maszyniści przystępują do protestu?
2: Związkowcy przekonują, że chodzi im przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa na kolei.
3: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
2: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest spowoduje bardzo duże opóźnienia w całym kraju, przede wszystkim na odcinkach regionalnych, gdzie jest najwięcej przejazdów kolejowych.
1: Pilna informacja sprzed chwili. Wypadek autokaru na wschodzie Szwajcarii. Jak informuje tamtejsza policja, są zabici i ranni. Więcej informacji w kolejnych faktach. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił do mieszkańców powiatu sandomierskiego. RCB informuje, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Sanepid wykrył w niej bakterie kałowe. Prowadzona jest dezynfekcja sieci. Miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. W Dallas w Teksasie rozpoczyna się drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W Dallas jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, dziś przemawiać mają najważniejsi amerykańscy politycy tej partii.
4: Dobry wieczór. Na scenie pojawią się m.in. speaker Mike Johnson, wiceprezydent J.D. Vance i oczywiście prezydent Donald Trump. Do wyborców ma zwrócić się też o poparcie dla republikanów Caroline Leavitt, była sekretarz prasowa Białego Domu. Tu w kuluarach mówi się, że wcześniej czy później pojawi się na listach wyborczych republikanów. Wczorajsze wystąpienie Trumpa komentowane jest do teraz. Prezydent obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5000. To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania. Aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
5: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
1: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały trzy słonice: Itosza, Saiła i Daisy. Na razie nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
6: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
1: Podkreśla Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemysław Wałczyński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe zaczynamy od najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Europie. Zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
0: Dobry wieczór. W pierwszym od 18 lat meczu Ligi Mistrzów Fenerbahce Stambuł zremisowało 1-1 z AS Romą. Rozpoczęły się też kolejne dzisiejsze spotkania. Z uwagą będziemy śledzić, jak radzi sobie debiutant Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, który mierzy się z Manchesterem United. Aż 3 Polaków od pierwszej minuty oglądamy zaś meczu Slavii Praga z Lens. W składzie klubu z Czech Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skóraś. W żadnym z meczów, które które rozpoczęły się dosłownie przed chwilą, nie padła jeszcze bramka. Komisja Ligi zajmie się sprawą SMS-ów, jakie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika przed meczem przedostatniej kolejki ubiegłego sezonu, gdy jego zespół mierzył się z GKS-em Katowice. Jak informują dziennikarze WP, Siemieniec miał pytać arbitra, czy może porozmawiać z sędzią tego spotkania Pawłem Raczkowskim o zagrożeniu jego zawodników zawieszeniem za nadmiar żółtych kartek. Sędzia Wójcik przyznał w swoich social mediach, że nie jest to niespotykane zachowanie.
7: Zawsze pod koniec sezonu rozmawiamy z kierownikami, z trenerami, z piłkarzami. My, przygotowując się do meczu, patrzymy, kto te kartki ma, kto jest zagrożony, żeby zarządzać jakoś temperaturą meczu.
0: Przepisy PZPN zabraniają jednak takich kontaktów, a gdy do nich dojdzie, sędziowie mają obowiązek zgłosić to do związku, co też Paweł Raczkowski zrobił. Tomasz Kaczmarek jutro zadebiutuje w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Głównym zadaniem nowego trenera jest oczywiście poprawa wyników, bo Raków po 6 meczach ligowych ma 0 punktów. Właściciel klubu Michał Świerczewski stawia jednak przed nowym trenerem także inne cele.
8: Przywrócenie radości, żeby ta piłka cieszyła nie tylko kibiców, cieszyła również zawodników, przy założeniu oczywiście, że muszą realizować wszystkie plany, które są tutaj do zrealizowania, nawet jeśli w niektórych meczach to będzie coś, że będziemy cierpieć.
0: Raków jutro o 18 zagrał u siebie z Motorem Lublin, a wieczorem w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 Paweł Bejda, wiceminister obrony, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Znowu alerty bezpieczeństwa dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Tych alertów jest coraz więcej, to Rosjanie coraz mocniej testują nasz system obrony.
2: Ja myślę, że zbliża się zima i Rosjanie za wszelką cenę chcą jak najczęściej i atakować Ukrainę i doprowadzić do tego, żeby Ukraina się poddała. W związku z tym trzeba liczyć się z tym, że tych ataków będzie coraz więcej.
1: A pańskim zdaniem to jest tak, że te alerty są coraz bardziej zagrażają polskiej przestrzeni powietrznej? Znaczy nie alerty, te ataki rosyjskie coraz bardziej zagrażają przestrzeni?
2: Panie redaktorze, dmuchamy na zimne. Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
1: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
2: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to. Stąd na przykład wspólne patrole, również wojska, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Stąd w tej chwili wzmożona aktywność również zabezpieczenia i prywatnych firm zbrojeniowych, ale również i państwowych firm zbrojeniowych.
1: Paweł Bejda, wiceminister obrony, razem z nami w rozmowie o 7. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w radiu RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pana koleżanka, bo wiceszefowa resortu obrony, mówi 48 godzin, najbliższe 48 godzin będzie kluczowe, jeśli chodzi o bazy amerykańskie. Co jest kluczowe? To znaczy, to jest pytanie, czy już jesteśmy po tej drugiej stronie, wiemy na pewno, że te stałe bazy amerykańskie będą, czy też chodzi tylko i wyłącznie o lokalizację tych baz?
2: Ja nie jestem hura optymistą, jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi i dopóki nie będzie już coś pewnego, to na pewno nie będę tutaj ogłaszał żadnego sukcesu. Od dzisiaj przez dwa dni, czyli dzisiaj, jutro, czwartek i piątek odwiedza nas delegacja amerykańska pod kierownictwem pana Williama Capelletti, to jest zastępca Kolbiego, który będzie przyglądał się naszej ofercie. My pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
1: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
2: Tego nie powiem, będzie ogólnie
1: ale
2: kilka
1: więcej
2: tych
1: niż
2: miejsc.
1: Dwa miejsca, rozumiem.
2: Tak, oczywiście, więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
1: Ale kto będzie miał go zdecydować? Decydujący Amerykanie.
2: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
1: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach
2: złotych.
1: Tak,
2: mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
1: 10-12? Może nawet więcej.
2: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas, to nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
1: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej, Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
2: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak, będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
2: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
1: kilka lat,
2: panie
1: redaktorze. To jest 2 lata, pańskim zdaniem, czy 5 lat?
2: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi, ale w 3 miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
1: Oczywiście, tak.
2: Które są tutaj i to jest prawie 1,5 tysiąca żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5 tysiącach żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Ale wie pan, do czego pytam o ten czas? Dlatego, że mamy tak system zakupów, między innymi uzbrojenia, pomyślany, żeby do 2030 roku polska armia była gotowa. pełni gotowa. Pytanie, czy do 2030 roku będą na terenie Polski
2: jest to realne.
1: Jest to realne, tak?
2: Jest to realne, panie dyrektorze. Dlatego mówię z ostrożnościowo kilka lat, bo to jest uzależnione przede wszystkim od wybudowania infrastruktury. To jest
1: oczywiście
2: po pierwsze. Mamy w tej chwili różnego rodzaju systemy, które bardzo szybko budują infrastrukturę, ale to są również pewnego rodzaju uzgodnienia i zmiana prawa, które powoduje, że ta infrastruktura będzie pobudowana dużo szybciej, jeżeli chodzi o tak zwane przeszkody prawne.
1: Jeżeli my mówimy o kilku lokalizacjach, to rozumiem, że nie koncentrujemy się tylko na Poznaniu i na Wrocławiu.
2: Dokładnie tak, nie możemy być niewolnikiem tylko Poznania i Wrocławia. Mamy bardzo poważnych kilka miejsc, które chcemy pokazać Amerykanom. Nie namówimy pan, panie redaktorze, pozwoli pan, że zostawię tą decyzję i niejako pokazanie, czyli odkrycie pewnych kart stronie amerykańskiej.
1: Panie ministrze, a dlaczego wszystkie bazy i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy to wszystko jest na zachód od Wisły?
2: Panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, że to też jest decyzja Amerykanów i to jest też decyzja dowództwa NATO, ale chcę też panu powiedzieć, że Amerykanie wyrośli na biznesie i oni po prostu też biznesowo do tego podchodzą. Czyli jeżeli uznają już, że mają do zabezpieczenia pewnego rodzaju interesy amerykańskie w Polsce, w związku z tym ich również bardzo poważna decyzja i takie też parcie na to, żeby te bazy amerykańskie stałe były w Polsce. Znaczy, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem, a Amerykanie mają swój biznes i swoje interesy amerykańskie w Polsce,
1: ale
2: które
1: to znaczy,
2: również chcą
1: ministrze?
2: Zabezpieczyć.
1: Co to znaczy?
2: To jest też taki element odstraszania. To jest na zasadzie takiej, na przykład Rosjanie, uważajcie, bo my tu już jesteśmy, będziemy dbali o naszych obywateli, o nasze firmy, oczywiście mówię o tej stronie amerykańskiej, co dla nas jest absolutnie na rękę, bo jeżeli Amerykanie w tej chwili nie traktują nas przedmiotowo, a podmiotowo, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby dawać technologię, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my kupowali sprzęt, ale chodzi właśnie o to, żeby dawać technologię i żeby jak najwięcej tutaj firm, nawet joint venture ze stroną amerykańską powstawało w Polsce. I chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Amerykanie widzą również szansę na to, żeby Polska kupowała z programu SAFE. Nie tego amerykańskiego, o której być może, że porozmawiamy, bo mówimy o FMF-ie, ale również oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie będzie ponad 60% wkładu tutaj europejskiego, to również oni nie skorzystają z programu SAFE, europejskiego programu SAFE.
1: Ja jeszcze pana chciałem dopytać o te bazy amerykańskie. Pan mówi, do 2030 może się udać 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, podsumowując to, ale to bardziej hub logistyczny, czy mówimy o stacjonowaniu, nie wiem, jednostek pancernych, jednostek sił lądowych, czy jednostek obsługujących lotnictwo?
2: Na to też pan mnie nie namówi, bo już było wiele pytań z różnych redakcji na ten temat. Natomiast to, jakiego typu wojska tutaj będą stacjonowały w Polsce, to będzie decyzja już dowództwa NATO.
1: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o uzbrojeniu. Czy jest realny projekt, że będziemy serwisować pociski do patriotów?
2: Jest to bardzo realne. Podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, to było pod koniec maja tego roku, rozmawiałem z zastępcą Marco Rubio i to jest sekretarz Dinano, ale również sekretarzem DAFI, to jest również zastępca Hexeta, który wyraźnie powiedział, zacznijcie od serwisowania. Jest to pierwszy krok do tego, żebyście produkowali rakiety Patrzy w Polsce, czyli rakiety Patriot.
1: Czyli to byłby wstęp do produkcji ewentualnie pocisków do Patriotów.
2: Tak. Zresztą w tym temacie również i rozmawia odpowiedzialny za politykę zagraniczną pan minister Paweł Zaleski. Wszyscy, jak mówimy o kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ktokolwiek by nie był, czy pan minister Tomczyk, czy pani minister Sobkowiak, to wszyscy jako kierownictwo jednym głosem zabiegamy o to. Jeżeli rozmawiamy z Amerykanami, to podkreślamy, jak to jest ważne, bo panie redaktorze, tych rakiet Patriot my mamy coraz więcej w Polsce.
1: I to jasne.
2: Są tak zwane resursy, czyli jakby od czasu do czasu trzeba badać co jakiś czas przydatność.
1: Kończy się ważność,
2: czyli jakby przydatność do użycia. Tak. W związku z tym trzeba by te rakiety wysyłać statkami do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, to są koszty, w związku z tym, a tych rakiet Patriot jest coraz więcej w Europie.
1: No to do konkretów, panie ministrze. W takim razie, kiedy decyzja o ewentualnym centrum serwisowym, pańskim zdaniem, ta decyzja zapadnie do końca roku, do końca miesiąca?
2: Ja myślę, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. W tej chwili zostały praktycznie dwa państwa na polu.
1: Polska i Niemcy.
2: Na polu negocjacyjnym, Polska i Niemcy. w kuluarach słyszymy, że Polska ma bardzo duże szanse, żebyśmy byli my tym hubem serwisowym dla wszystkich rakiet Patriot.
1: A czy to będzie bardziej wyglądało jak w tej chwili? W tej jesteśmy na takim etapie, że my konkurujemy z Niemcami, czy bardziej
2: nie, to będzie wspólne działanie. To będzie absolutnie wspólne działania, zresztą Amerykanie też to podkreślają. Słuchajcie, razem, wspólnie musimy działać jako Stany Zjednoczone i państwa europejskie, bo to dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Wiemy, ile to będzie kosztowało?
2: To już jest tak zwana strona biznesowa, dlatego że bardzo mocno zaangażowane również w te rozmowy jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Oni są gotowi i przygotowani na tego typu działanie, dlatego że już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są zakłady produkcyjne, państwowe zakłady produkcyjne, które już serwisują innego typu rakiety, ale chcę też panu powiedzieć, że bo nie każdy o tym wie. Czy pan wie, że my mamy technologię produkcji kontenerów startowych, na przykład do rakiet Patriot. To robi Huta Stalowa Wola, to robią WZL numer 1 w Mielcu, nie, w Lublinie, przepraszam, w Lublinie. W związku z tym my mamy już możliwości produkcyjne elementów do rakiet Patriot.
1: Ale panie ministrze, czy to pan już wie, który zakład ewentualnie by serwisował Patrioty?
2: Nie, tego nie wiem. To jest już po stronie biznesowej. My na pewno jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy to wspierać, bo to również zmniejszy nam koszty i zwiększy poziom bezpieczeństwa, bo jeżeli odsyłamy rakiety do tak zwanego badania, no to tych rakiet nie będzie na stanie amunicyjnym Wojska Polskiego.
1: 4 miliardy dolarów umowa FMF. To jest, rozumiem, umowa, w sumie to będzie 20 miliardów dolarów, na co pójdą te pieniądze?
2: Prawie 20 miliardów dolarów. W tej chwili, wczoraj została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
1: Ale to jest pożyczka.
2: Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tak, to jest pożyczka. To jest taki instrument finansowy amerykański. Amerykanie dają bardzo na bardzo dobrych warunkach pożyczki krajom, które zasługują na to, tak zwanym krajom zaprzyjaźnionym, ale chcę panu powiedzieć, że my zgarniamy prawie całą pulę, jeżeli
1: ale
2: chodzi o
1: pójdą te pieniądze,
2: o Polskę. Panie, do tej pory na przykład te pieniądze szły na aerostaty Barbara. To są te balony takiego bardzo wysokiego rozpoznania, które w przyszłości będą umieszczone bardzo blisko wschodniej granicy i północnej naszej granicy. To na przykład jest modernizacja samolotów F-16. I chcę panu powiedzieć, że modernizacja samolotów F-16 będzie w WZL-ach w Bydgoszczy, czyli to wszystko zostanie w Polsce. To na przykład są śmigłowce Apache i to na przykład jest cały projekt Wisła, czyli i wyrzutnie, i wszystkie systemy rakietowe Patriot.
1: Ja rozumiem, że tak, linia kredytowa jest otwarta, a kiedy się pojawią konkretne efekty z tych pieniędzy?
2: Bardzo szybko, dlatego że część tych pieniędzy na pewno pójdzie na finansowanie Apache, natomiast ja będę na przykład tutaj optował, ale to jest decyzja Sztabu Generalnego, absolutnie, bo do tych Apache są potrzebne na przykład Chinooki, czyli bardzo ciężkie śmigłowce transportowe i chcę tutaj podkreślić, to mogą być śmigłowce podwójnego zastosowania, na przykład do ewakuacji ludności wtedy, kiedy są na przykład powodzie, albo też do gaszenia pożarów.
1: Dobrze, że pan o tym wspomniał. Straż dostanie nowe śmigłowce do gaszenia pożarów właśnie?
2: Będziemy chcieli przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, będziemy rozmawiać, to będą rozmowy takie międzyresortowe, żeby pozyskać te tak zwane firehawki.
1: Ale kto wtedy będzie za to płacił? Ministerstwo Rolnictwa, Lasy Państwowe czy Ministerstwo Obrony?
2: Być może, że porozumiemy się tutaj w sensie na przykład tych pieniędzy safe, które będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest w fazie jeszcze rozmów i negocjacji, ale ja myślę, że takie śmigłowce byłyby bardzo potrzebne w związku ze zmianą klimatu. To jest już sprawa drugorzędna, ile takich śmigłowców.
1: No nie, no, ale bo czy myślę, 20 że... czy 5 to jest różnica. No
2: nie, panie redaktorze, ale to tutaj na pewno my nie będziemy, to znaczy my będziemy współdecydować razem na pewno z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwem też Rolnictwa i na przykład klimatu, no bo tutaj są lasy państwowe pod klimatem. Ile tak naprawdę operacyjnie takich śmigłowców było potrzebne? Taki śmigłowiec to jest pojemność na przykład wody w granicach 3800 770 litrów, a zasysa tą wodę w przeciągu 60 sekund. Proszę zobaczyć, jaka to jest siła do gaszenia
1: pożaru.
2: Tylko
1: wie pan, co jest istotne, to czym mamy zbiorniki takie, z których mogłyby korzystać takie śmigłowce.
2: Ale proszę mi wierzyć, że to już prawie 20 lat temu, to w 1992 roku takie olbrzymie pożary były, tuż prawie 25 lat temu, i wtedy cały system zabezpieczenia zbiorników został uruchomiony. I te zbiorniki fizycznie one są. One są między innymi w przestrzeniach między lasami, ale śmigłowiec ma to do siebie, że potrafi, w przeciwieństwie do samochodu, potrafi bardzo szybko wrócić do takiego zbiornika i bardzo szybko go zatankować.
1: Panie ministrze, wróćmy do tego, co było rok temu, bo 10 września, dokładnie rok temu, drony rosyjskie wleciały w polską przestrzeń. Czy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu musielibyśmy wysyłać myśliwce, które strzelałyby z rakiet do dronów, czy nie?
2: Coraz bliżej jesteśmy na przykład systemu SAN, który będzie zabezpieczał polskie niebo.
1: Ale gdyby dzisiaj powtórzyło, to cały czas musielibyśmy wysłać myśliwiec, żeby strzelił, tak?
2: Oczywiście, tak, ale też przystosowujemy na przykład samoloty i właśnie Mielec przystosowuje te samoloty, które będą też używane między innymi do zastrzelenia tych dronów, ale też przystosowujemy śmigłowce do tego, ale też całe systemy tak zwanego krótkiego zasięgu, które będą zwalczały drony, które ewentualnie wkroczyłyby na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Ale to co się zmieniło na korzyść przez te ostatnie 12 miesięcy w takim razie? Czy jesteśmy mądrzejsi, czy jesteśmy lepiej przygotowani do takiego ataku dronowego, jaki miał miejsce rok temu?
2: Rektorze, ataki dronowe nie są nowością, dlatego że te ataki dronowe już były w 2022 roku, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Oni nie zrobili nic. My żeśmy zastali po prostu plażę, co dopiero na początku stycznia, czyli koniec 2024 roku, początek 2025 roku, Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wojska bezzałogowe, to znaczy powstanie wojsk bezzałogowych. Wojska bezzałogowe to nie jest nowy rodzaj sił zbrojnych, tylko to są wojska, które będą przy wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
1: Rozumiem.
2: I na przykład w tej chwili całe też tak zwane drony do zwalczania dronów. My w tej chwili już zakupiliśmy też takie drony.
1: Ale fizycznie tego jeszcze nie mamy, panie ministrze.
2: Nie, fizycznie już mamy. Mamy, są na stanie Wojska Polskiego, są na stanie armii, są to drony kamikadze, które po prostu zwalczają te drony, które już, czyli to nie są tylko te drogie efektory, ale również w naszej armii są drony i jeszcze rozszerzamy cały wachlarz takich dronów, które niskokosztowo będą zwalczały również te drony, które ewentualnie by były na terenie nieba Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą MSPO, te targi tak zwane obronne w Kielcach pokazują całe gamę. W tej chwili to technologia tak przyspieszyła w Polsce, na przykład WB, grupa WB pokazała najnowsze technologie dronów, między innymi do zwalczania dronów, ale również dronów odrzutowych, które mogą operować powyżej 300 kilometrów na bardzo niskim poziomie i są bardzo trudno wykrywalne. Ale również w tej chwili będziemy robili testy dronów, które będą mogły bardzo daleko atakować, czyli ponad 1000 kilometrów, bardzo nisko operować nad powierzchnią Ziemi i będą bardzo, bardzo słabo.
1: Ale efekt jest taki,
2: wykrywane.
1: Panie ministrze, ale efekt jest taki, że w gruncie rzeczy sam pan przyznał, że jakby powtórzyła się sytuacja sprzed roku, to musiałoby być powietrzu F-16.
2: To jest przede wszystkim podstawa tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na polskim niebie, ale są wysyłane również i śmigłowce do rozpoznania, ale proszę mi wierzyć, że coraz bliżej jesteśmy. Między innymi mam na myśli system SAN, który będzie nisko kosztowo operował również i zwalczał drony, które byłyby zagrożeniem.
1: Tak mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony Polskie Stronnictwo Ludowe. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
2: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Wypadek holenderskiego autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni. Od tej informacji rozpoczniemy fakty. Za 2 godziny rusza protest na kolei. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem po pierwszej połowie przegrywa z Czerwonymi Diabłami. O starciu w piłkarskiej Lidze Mistrzów w faktach sportowych RMF FM. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku holenderskiego autokaru na wschodzie Szwajcarii. Do tragedii doszło w kantonie Gryzonia. Autobusem podróżowało 48 pasażerów. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn przewrócił się. Na zdjęciach, które mamy na stronie rmf24.pl, widać przewrócony autokar, a wokół służby ratunkowe. O północy rozpoczyna się protest maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na wczorajszą katastrofę. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych, zmarła jedna osoba.
2: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
1: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. W związku z zapowiedzianym protestem PKP Intercity przygotowuje na części tras zastępcze autobusy.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
4: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał też, że w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Polecamy poranną publicystykę w RMF FM i w radiu RMF 24. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. A 8:02 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
5: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
1: Zaprasza Aneta Miller z Parku Śląskiego. Rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
0: Debiutujące w piłkarskiej Lidze Mistrzów Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrywa po 45 minutach na wyjeździe 0-3 z Manchesterem United. W mocno polskim meczu Slavia Praga po 45 minutach bezbramkowo remisuje z Lens. W składzie klubu z Czech, przypomnę, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skuraś. Bayern Monachium też po pierwszej połowie bezbramkowo remisuje z Bodo Glimt, a inny z debiutantów, włoskie Como, prowadzi 2-0 z RB Lipsk, a jutro w Bielsku Białej swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegrają polskie piłkarki do lat 20. Biało-czerwone, które są już pewne awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, zmierzą się z Beninem, który na koncie ma tylko jeden punkt. W składzie naszej młodzieżowej kadry nie brakuje zawodniczek, które niebawem mogą stanowić o sile seniorskiej reprezentacji.
6: Weronika Araśniewicz powoływana w ostatnim czasie do kadry nie Ninę Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak.
0: Mówiła Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet. A w nocy półfinałowy mecz kobiecego US Open Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessiką Pegulą, a inna reprezentantka gospodarzy Coco Gauff zagra z Jeleną Rybakiną, która w poniedziałek zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Jelena gra świetny tenis, będzie w końcu numerem jeden, to jest coś niesamowitego. Grałyśmy niedawno w Toronto, ten mecz nie poszedł po mojej myśli, muszę z niego wyciągnąć lekcję i muszę walczyć i dać z siebie wszystko, to muszę zrobić. Mówiła Coco Gauff. Mistrz Polski nadal bez zwycięstwa w hokejowej Lidze Mistrzów. GKS Tychy przegrał dziś na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4. Był to trzeci mecz Tyszan w Champions League.
7: Radio RMF 24.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady, czy też Izby Lekarskiej. Obie nazwy są w użyciu. Bardzo serdecznie witam.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry,
1: to taka trudna sprawa, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko przedłuża. To rzeczywiście jest trudne. Wy też prowadzicie takie badanie.
2: I już widzimy, że te postępowania są skomplikowane ze względu na wielość nie tylko wątków, ale też ilość świadków, których należy przesłuchać w tej sprawie.
1: A macie jakieś już wnioski, jakiekolwiek? Cokolwiek wiecie, co tam się wydarzyło?
2: Na pewno dzisiaj wiemy o tym, o czym możemy informować opinię publiczną na tym etapie, czyli o tym, o czym państwo mówiliście w tej chwili w Radio RMF FM, czyli młody lekarz bez specjalizacji, koordynator,
1: narażenie. Wiemy, bo to w mediach było.
2: Natomiast tutaj dla dobra postępowania my nie możemy udzielać dalszych informacji. Natomiast to postępowanie się toczy i myślę, że zakończy się w najbliższym czasie.
1: W najbliższym czasie? To znaczy kiedy?
2: Kilku miesięcy.
1: Kilku miesięcy?
2: No tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
1: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
2: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
1: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej. To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
2: Dla mnie niewytłumaczalne. Można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład Izby Lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
1: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
2: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
1: Zgadzam się z tym.
2: Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia. Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur, jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
1: Ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
2: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki, znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją na że musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
1: No dobrze, a co z, no właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
2: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z aferą Zonda
1: Krypto. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali, ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
2: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
1: Panie doktorze, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Co się wydarzyło?
2: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
1: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
2: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami, które mają być dziś zaprezentowane, choć projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
1: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
2: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
1: No ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
2: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. Urawniłowka nikomu nie służy, rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi, jest naszym zdaniem wydmuszką.
1: Rząd i tak już ustąpił, to znaczy nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą nikt nie wygrał z lekarzami.
2: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
1: protesty. Tak, ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
2: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
1: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki, przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy, nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
2: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie trzy szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
1: W ogóle nie jestem premierem. A naszym gościem, przypominam, jest dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Panie doktorze, na chwilę zmienimy temat. Co z Dawidem Kacprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan dr Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
1: ale
2: lekarzy.
1: Ale jak to możliwe? Nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
2: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenie.
1: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
2: Nie da się obronić. Ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało
1: ale
2: się...
1: to jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
2: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę i tę karę odpokutować.
1: Ale mężem stanu może zostać. Ja się pytam, czy zostanie lekarzem i będzie pracował jako w jakiejś placówce medycznej.
2: Ja nie mogę wywierać w tym momencie nacisku również na organy odpowiedzialności zawodowej i sąd, bo one nie są pod moją jurysdykcją. W mojej ocenie na pewno nie może w tej chwili i byłbym oburzony, gdyby tak było, pełnić funkcji kierowniczych, pracować pod nadzorem, czyli kontynuować ten proceder, którego dopuszczał się w Szpitalu Południowym.
1: Pamiętam, że jesteśmy cały czas, panie prezesie, jesteśmy cały czas świadkami kolejnych rozmaitych hybrydowych ataków. Czy polski system opieki zdrowotnej, opieki medycznej jest przygotowany na atak?
2: Nie jest, absolutnie nie jest. My rozmawialiśmy nawet w studio RMF FM chyba rok temu o tym, że są plany przygotowania przeciwko wojnie hybrydowej. Coś się dzieje w tej sprawie. My cały czas jako lekarze cywilni nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, nie jesteśmy szkoleni, nie widzimy planu.
1: Czyli nie ma żadnych szkoleń, nic się nie dzieje, nie dostaliście planów jakichś działań.
2: Powstał tak zwany Legion Medyczny, który zachęca lekarzy, pielęgniarki do wstępowania w swoje szeregi, do nauki i szkoleń, ale to jest zbyt mało, my planów działań nie widzimy, strategii też nie. Zresztą o tym, że lekarze są tym zasobem kluczowym i że ochrona zdrowia jest kluczowa, my mówiliśmy od wielu lat, kiedy rząd wpuszczał lekarzy zza wschodniej granicy tak naprawdę na skserowanych dokumentach i wydawał im numery podobne do prawa wykonywania zawodu, tak naprawdę wpuszczając ich do systemów informatycznych. My też krzyczeliśmy, że wśród tych osób może znaleźć się ktoś niepowołany, kto lekarzem nie jest, a skserował sobie dokumenty i bez znajomości polskiego do systemu wszedł. Wtedy traktowano to z przymrużeniem oka. Dzisiaj sytuacja się zmienia, traktujemy sytuację poważniej, ale nie jest tak, że przygotowania przyspieszyły.
1: Czyli co, MON współpracuje w ogóle z Naczelną Radą Lekarską, z kimkolwiek? Znaczy, no bo MON i MSWiA, bo to są te dwa kluczowe ministerstwa, czy nie? Czy na razie się o tym mówi?
2: Na razie się o tym mówi, my nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA. Jest Wojskowa Izba Lekarska, ona prowadzi szkolenia.
1: No ale to jest jakby osobna kwestia, to znaczy Wojskowa Izba Lekarska to są lekarze wojskowi równocześnie.
2: I prowadzą szkolenia również dla nas cywili, ale to jest kropla w morzu.
1: Dobrze, mamy 1193 szpitale, to wynika z tego raportu, o którym mówił pan doktor, w tym około 300 podmiotów publicznych o znaczeniu strategicznym, jednak tylko 8% z nich ma pełne zaplecze do działania w warunkach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. To jest raport z zeszłego roku, coś się zmieniło?
2: Nie mam takich danych, aby cokolwiek się zmieniło. Jest w Polsce dużo ludzi, które mogłoby pomóc i służyć swoim doświadczeniem. Mam nadzieję i myślę, że cała opinia publiczna ma nadzieję, że w ministerstwie dzieją się plany i za chwilę będziemy do nich włączeni jako partner społeczny. Natomiast w tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy. To nie jest dobra informacja, dlatego że w działaniach wojennych największą stratę ponoszą rzeczywiście cywile, którzy nie mają dostępu do leków, którzy nie mają dostępu do lekarzy, do szpitali przekształcanych w szpitale wojskowe i na prędce zamienianych. Ten pośpiech w przypadku działań wojennych nie służy nikomu, a najbardziej na tym ucierpieliby cywilni pacjenci.
1: No ale też rozumiem, że lekarze muszą być przygotowani, bo to jest działanie jednak w dość specyficznych warunkach, jak coś się dzieje. Pod dużym stresem, no być może lekarze pracujący na SOR-ach mają pewien...
2: Wyszliśmy z inicjatywą, żeby do stażu podyplomowego, czyli ktoś kończy 6 lat studiów, idzie na staż i tam powinien mieć moduł medycyny pola walki, ewentualnie po prostu przygotowanie do konfliktu zbrojnego. Ta sprawa utknęła na etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia. Usłyszeliśmy tak, to będzie, wprowadzimy. Na obietnicach się na razie skończyło, ale trzymamy kciuki.
1: Ale nie ma woli politycznej, czy to tak ze wszystkim wygląda w taki sposób, że jak jest temat, to są obietnice, po czym temat znika i... Obietnice też znikają.
2: Ja obserwuję dużą bezwładność dzisiaj w resorcie, w Ministerstwie Zdrowia. Obserwuję również zmniejszenie częstotliwości kontaktów i inicjatyw ze strony resortu. Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym na wysokie pensje kilkuset lekarzy. To nie robi dobrze przygotowaniom do ewentualnych problemów w systemie.
1: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, trzeba bić na alarm w sprawie dziur w NFZ-cie, bo wczoraj nawet Rzeczpospolita podała 12 miliardów będzie brakować.
2: No, w Rzeczpospolitej też mogliśmy przeczytać, że budżet zawisł tak naprawdę na akcyzie i zależy od tego, czy Polacy będą pić alkohol i palić papierosy elektroniczne.
1: Nie
2: jeżeli
1: namawiamy.
2: Nie, to nie, znaczy ta sytuacja jest kuriozalna, że NFZ opiera to, czy będzie mógł funkcjonować, czy nie zabraknie mu pieniędzy, na tym, czy pacjenci będą sobie szkodzić. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest gigantyczna dziura i brakuje pieniędzy, tak, brakuje pieniędzy. Jeżeli ja o tym mówię dzisiaj w RMF FM, to spodziewam się za chwilę komentarzy, tak, bo lekarze zjedli wszystkie pieniądze. To jest nieprawda. 20-30% budżetu szpitala na wynagrodzenia to są lekarskie pensje. Są wśród lekarzy milionerzy, są kominy płacowe, należy z tym skończyć. Dlaczego nasza propozycja wprowadzenia tachografów, ograniczenia liczby czasu pracy
1: nie wypadła? A jak będą te tachografy, to nie będzie tak, że zacznie brakować lekarzy?
2: Myślę, że dzisiaj 15% lekarzy, i mamy to, na to badania, pracuje więcej niż na dwóch etatach. I rzeczywiście jest tak, że brak tych lekarzy w systemie może odbić się przez chwilę na dostępności doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy tachografy z tak zwanym alarmem. Nie blokowanie pracy tych lekarzy, tylko alarm i wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz pracuje więcej, czy ten lekarz nie może rzeczywiście...
1: Nie, ja się pytam, czyli bo to jakby było na przykład jeden z moich kolegów pracuje na SOR-ze i on mówi, nie ma wcale wielu lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować, w związku z tym wielu z nich pracuje rzeczywiście więcej niż powinni, ale jak przestaną pracować, to niespecjalnie ma ich kto zastąpić.
2: I może afera doktora Kacprzyka to jest jasny sygnał, żeby skończyć z tą patologią. Znaczy, żeby rządzący zastanowili się rzeczywiście, dlaczego na SOR-ze nie chce nikt pracować, pomimo wysokich stawek. Żeby zastanowili się, czy rzeczywiście system ma opierać się na barkach przepracowanego personelu medycznego. Ale panie redaktorze, sformułowaliśmy do partii politycznych pytanie o to, ilu nominatów partyjnych jest dzisiaj dyrektorami szpitali.
1: I czy odostaliście odpowiedź?
2: Ani jednej na razie. Cały czas czekamy.
1: Media się tym zajmują. Wiemy, że jest ich całkiem sporo. Z wszystkich partii.
2: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia no nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
1: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
2: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
1: Na razie się nie odnosi.
2: Zdrowia, czyli tak? Się po prostu nie odnosi.
1: Nie,
2: mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować. I to musi być pierwszy krok. Ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
1: Ale skoro jesteśmy przy pieniądzach, będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
2: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest to tak zwana ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
1: I dzisiaj... czy coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
2: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera MyDoctor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
1: ale to tak jest... Ale tak do pacjentów się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
2: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze, lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
1: w październiku ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
2: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za odmitu już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
1: Ale co pana zdaniem, panie doktorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
2: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur, kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna, i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię, i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak. I to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
1: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
2: To prawda, ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który biarał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom, bo przecież nie chce im się dojeżdżać.
1: Prywatyzacji żaden chyba Polak nie chce, bo wszyscy wiedzą, jak się skończyła de facto prywatyzacja opieki stomatologicznej.
2: Dokładnie tak. Dzisiaj opłacalność leczenia na NFZ ze względu na słabą wycenę procedur jest tak naprawdę żadna. Znaczy dentyści albo musieliby dokładać ze swoich do leczenia i wykonywania niektórych procedur na NFZ, bo koszt rękawiczek, sprzętu, personelu jest wyższy niż na przykład to, ile NFZ płaci za przegląd stomatologiczny, albo pracują prywatnie. My mówimy ani kroku w kierunku prywatyzacji, bo widzimy pacjentów, którzy naprawdę potrzebują pomocy i nie można mierzyć skali tej pomocy z osobnością
1: ich portfeli. Zaczął pan już o tym mówić krótko. Potrzebujemy lekarzy z zagranicy, obcokrajowców?
2: Dziś, i tak wynika z naszych analiz, do 2032 roku będziemy mieli dość lekarzy w Polsce, co nie oznacza, że będziemy mieli dość w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jest rzeczywisty problem.
1: Ale lekarze się starzeją.
2: Lekarze się starzeją, wciąż 1/3, ale już 1/4 lekarzy to są lekarze w wieku emerytalnym lub okołoemerytalnym. Ten dopływ świeżej kadry jest już widoczny i będzie widoczny na rynku. Pytanie, kto wyszkoli tych lekarzy.
1: Czyli nie potrzebujemy z zagranicy lekarzy.
2: Sprawa lekarzy z Ukrainy pokazała, że dopływ 2 do 3 tysięcy, a nawet w niektórych szacunkach, bo to nie tylko z Ukrainy, z innych również krajów, 5 tysięcy lekarzy do systemu ochrony zdrowia nie zmieniło sytuacji. Gdyby była większa grupa lekarzy, która dzisiaj podejmie się pracy na SOR-ach, na internach powiatowych, na chirurgiach, tam gdzie rzeczywiście są najbardziej potrzebni, powitalibyśmy ich pod warunkiem, że mieliby dobre kwalifikacje.
1: I tu stawiam kropkę. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: RMF 24.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: I teraz o 23:00 najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Anna Wachowska, słuchamy.
1: Zablokowana jest Krajowa 92 na Lubelszczyźnie. Ciężarówka potrąciła tam pieszego. Pod lupą faktów warszawska mapa punktów schronień. Posłuchajcie, co wynika z kolejnej już interwencji naszego dziennikarza w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi będą, ale rozpoczną się z opóźnieniem. To informacja reportera RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Lubelszczyźnie. W Rogoźniczce, chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, ciężarówka potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, z utrudnieniami musicie się liczyć do pierwszej. Gdzie się ukryć w przypadku konfliktu?
2: Pytamy o fakty.
1: Pytamy niemal pół roku po interwencji reportera RMF FM. W kwietniu nasz dziennikarz wykazał, że do wielu warszawskich punktów schronienia, szczególnie tych oznaczonych jako dostępnych całodobowo, w rzeczywistości nie da się dostać, a administratorzy budynków nie znają procedur, co zrobić w sytuacjach krytycznych. Do tych miejsc wrócił Jakub Rybski.
3: Tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo wszystkie punkty schronienia dostępne całodobowo, które odwiedziłem, i okazało się, że całodobowe nie są, wciąż oznaczone są jako otwarte 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak jest w przypadku budynku Kancelarii Senatu przy ulicy Smolnej 12, do której w ogóle nie wejdziemy bez upoważnienia, albo w Muzeum Fryderyka Chopina na warszawskim Powiślu. Co więcej, administratorzy budynków zwracają uwagę na inny problem. Do punktów schronienia takich jak garaże bardzo trudno dostać się osobom z zewnątrz bez odpowiednich instrukcji.
4: Nawet my mamy jako pracownicy do obiektu tego problem z dostaniem się tam, bo to nie jest tak łatwo wcale.
3: Mówił mi pan Jan z administracji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie znajduje się, przynajmniej w teorii, całodobowe miejsce schronienia.
1: Mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W polską przestrzeń powietrzną wtargnęło wtedy 19 bezzałogowców. Rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom we wsi Wyrykiwola na Lubelszczyźnie. Mieszkające w nim małżeństwo cudem uszło z życiem. Trudno to zapomnieć, mówi nam właściciel domu Tomasz Wesołowski.
5: Lepiej zapomnieć, bo to już wystarczająco wpłynęło na psychikę i na zdrowie. Żyje się dniem dzisiejszym, a jak to Mickiewicz mówił, trzeba z młodymi naprzód iść. Po życie sięgać nowe. Trzeba powoli jakoś to próbować zapominać o tym.
1: W miejscu zburzonego domu powstaje nowy. Koszt jego budowy pokrywa resort obrony. Państwo Wesołowscy mają się wprowadzić do nowego domu przed Wigilią. Później niż planowano rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika to opóźnienie?
6: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
7: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
1: Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało, relacjonują mieszkańcy Żarek, niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu doszło do wstrząsu.
8: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
9: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
10: Często się to zdarza tutaj u was?
11: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach za godzinę będzie o jesiennych barwach w przyrodzie.
12: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu.
1: Słyszymy się o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
2: Dobry wieczór.
1: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych, ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. Chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
2: No, ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ogranicza ją. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszenie nuklearne Rosji oczywiście, natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć do siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
1: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
2: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat

0: Ja przynajmniej nie wiem.
1: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
0: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast, szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego. Dlatego, że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne, czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich należała cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
1: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
0: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
1: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
0: Ta Europa to jest kontynent, do którego on, który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała się zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
1: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
0: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa, była w dużej mierze dzieckiem Ameryki, tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tego właśnie, tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów, ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet wchodzą w konflikty.
1: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana jako dyplomaty powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent. jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
0: No, ja nie zazdroszczę na tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
1: Panie ambasadorze, to przenieśmy się do drugiego kraju, który zna pan równie doskonale, Niemcy. Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygrała w Saksonii-Anhalt. No niemal tak dobrze, jak pokazywały sondaże, niemal, bo lepiej nawet niż pokazywały sondaże. Czy to jest początek marszu po władzę w kraju na tym szczeblu federalnym? Alice Weidel, jedna z liderek AfD, mówi, że tak, że za chwilę wygrają wybory do Bundestagu.
0: To nie musi tak być, ale to nie jest zupełnie wykluczone. To nie jest taka myśl absurdalna, niestety. To jeszcze jest długa droga, daleka droga. Czyli ja w tym tygodniu, za kilka dni w niedzielę, będą wybory komunalne, wprawdzie politycznie mniej ważne, ale ważne jako test takich nastrojów w jednym z landów niemieckich, w tej zachodniej części Niemiec, w Dolnej Saksonii. Te wybory pokażą, czy te nastroje, które doprowadziły do zwycięstwa AfD w jednym landzie wschodnim, są porównywalne z nastrojami w zachodniej części Niemiec. Zobaczymy. Tego nie wiemy, tego nie można jednak wykluczyć. Będą też wybory w Berlinie, będą wybory w Mecklenburgii przed Pomorzu. Obraz będzie trochę pełniejszy. Natomiast ja nie uważam, że tak jak niektórzy to robią, że to jest zjawisko takie specyficznie wschodnio-niemieckie. Ja uważam, że w ogóle nie tylko w Niemczech, ale w Europie, czasami na wschodzie, to co się dzieje na wschodzie, to jest to, co się na zachodzie wydarzy trochę później. Może nie z taką siłą, ponieważ na wschodzie wiele nowych takich nastrojów, wiele nowych tendencji się ujawnia szybciej, ponieważ one nie są hamowane przez takie mechanizmy poprawności politycznej. Po prostu tu się ostrzej, brutalniej wyraża pewne rzeczy, których na zachodzie ludzie nie mówią tak właśnie brutalnie, tak otwarcie. Więc to niestety trzeba traktować bardzo poważnie, ale ja wcale nie twierdzę, że te siły demokratycznego centrum już przegrały tę batalię. Nie, ta batalia się dopiero rozpoczyna.
1: Ale czy już przegrał obecny kanclerz? Pytam dlatego, że skala niepopularności kanclerza Merca jest gigantyczna. Widziałam takie badania, gdzie w skali całego kraju popiera go 13% Niemców, a we wschodnich landach 8%.
0: Tak, ja wiem, ale to po pierwsze w Niemczech nie tak łatwo odwołać kanclerza i zmienić rząd.
1: Lecz on jest obciążeniem po prostu dla tych centrowych sił.
0: Tak, ale on jest dopiero co wybrany półtora roku temu. On ma jeszcze dużo czasu. Więc w Niemczech po pierwsze nie tak łatwo odwołać rząd. Konstytucja po prostu utrudniła to bardzo. To jest doświadczenie, które Niemcy wyciągnęli z czasów Republiki Weimarskiej przed II wojną światową, przed dojściem do władzy Hitlera i utrudnili bardzo właśnie takie mechanizmy szybkiej wymiany rządu. Po drugie, przy całej odpowiedzialności Merca za tę jego niepopularność i za słabość tego rządu, to nie ma się co łudzić. Na tym stanowisku dzisiaj nikt nie będzie popularny, ponieważ kraj jest w trudnej sytuacji, w której zmuszony jest podjąć trudne decyzje, podjąć reformy, które są niepopularne. W Niemczech nie powiedziano ludziom, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, po pierwsze wojna rosyjska w Ukrainie, a po drugie rosnąca presja Chin, a wreszcie także konflikty handlowe pomiędzy Europą a Ameryką, to obiektywnie pogarsza sytuację i że nie da się tego przez ten okres, żeby to nikogo nie zabolało. Otóż nikt nie miał odwagi powiedzieć ludziom, że po prostu będzie to związane z kosztem, że trzeba będzie zapłacić cenę. Udawano, że można tej ceny, można tych kosztów uniknąć, że to jakoś tak przejdzie, że nikogo nie zaboli. Otóż zaboli. I oczywiście nawet gdyby w Niemczech, w co ja nie wierzę, nie daj Boże, doszło do władzy AfD, to ona też nie, tej sytuacji niemieckiej nie zmieni. Tak, że ludziom nagle będzie się żyło lepiej, szczęśliwiej. Są obiektywne powody, dla których sytuacja dzisiaj jest trudna. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie rzeczy już może bardziej miękkie. Język, którym się porozumiewają te elity tradycyjne, demokratyczne, liberalne ze społeczeństwem, to on się wyczerpał. On nie opisuje świata tak, jak ludzie go odczuwają. To się może zmienić i Merz obiecuje teraz, że to zmieni. Ja mam nadzieję, że on to zrobi, bo od tego może dużo zależeć.
1: Panie ambasadorze, a czy według pana... Znaczy, na ile jest prawdopodobne, że zmieni się też język AfD w kwestii relacji z Polską? Teraz w ich programie i oni oficjalnie nie kwestionują granicy polsko-niemieckiej, ale czy możemy już wykluczyć, że jak będą rośli w siłę, to nagle jednak padnie hasło oddajcie nam Śląsk i Pomorze?
0: No może nie tak oddajcie, to jest mało prawdopodobne.
1: Bo na przykład nie będą wiedzieli, co zrobić z gospodarką i gdzieś będą musieli znaleźć temat zastępczy.
0: Natomiast bardzo zupełnie łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, w której na polskie żądania reparacji wojennych AfD odpowiada, chwileczkę, to może zastanówmy się nad tym, jak to się, co tu się działo od 1945 roku, kto co stracił, kto co wziął. To jest bardzo prawdopodobne.
1: A żebyśmy my im może zapłacili.
0: No reparację. Więc właśnie w tym duchu mniej więcej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest najlepszy sposób na to, żeby cofnąć Polskę i Niemcy do czasów jakiegoś konfliktu politycznego, takiego antagonizmu pomiędzy ludźmi. Nie jest to tak trudno tego typu nastroje wywołać. U nas wielu ludzi nie rozumie tego, że im więcej u nas się też wytwarza takiego poczucia krzywdy, tym łatwiej takie poczucie krzywdy też wzbudzić u innych. Otóż to nie jest tak, że w Niemczech to jest niemożliwe. Nawet w tak potężnym kraju jak Ameryka, Donald Trump zdołał przekonać ludzi, że właściwie to Amerykanie są ofiarami. I muszą teraz wreszcie się zacząć bronić przed tym światem, który ich tak wyzyskiwał brutalnie. Dlaczego Niemcy nie mogliby czegoś podobnego wykonać? I AfD już próbuje przecież ludzi przekonać, że dosyć tego tłumaczenia się ciągle z przeszłości, że Niemcy muszą wreszcie stać się znowu dumnym narodem, który musi powiedzieć też czasami innym nie, koniec, kropka. Pierwszymi, którym ci ludzie by chcieli powiedzieć nie w taki właśnie sposób, bo się tego nie boją, to jest właśnie Polska.
1: Reparacje od AfD, gdyby doszli, możemy w ogóle zapomnieć. To, co pan mówił, mogą chcieć od nas jakieś odszkodowania, ale czy w ogóle jakiekolwiek siły polityczne są gotowe rozmawiać o jakichkolwiek reparacjach?
0: Nie. Nie, i to trzeba sobie powiedzieć, że to jest żądanie kompletnie nierealistyczne, obliczone, albo przynajmniej, ja nie twierdzę, że taka jest intencja, ale nie wiem tego, na to tylko, żeby kompletnie zablokować stosunki polsko-niemieckie, ponieważ rzeczą absolutnie pewną, że tych reparacji nie będzie, a rzeczą bardzo prawdopodobną jest, że w wyniku tego sporu o reparacje bardzo się pogorszą stosunki Polski z Niemcami i to wtedy, kiedy akurat one są potrzebne nam dobre, jako dobre stosunki, a nie jako złe. Dlaczego to jest niemożliwe?
1: Poruszanie, panie ambasadorze, tego tematu teraz, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, jest nieodpowiedzialne?
0: Tak, bo proszę sobie uświadomić jedno. To nie jest spór pomiędzy Polską a Niemcami. Decyzję o tym, żeby nie ściągać z Niemiec reparacji, podjęli po II wojnie światowej Amerykanie. Wiesz, Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba zainwestować w Niemcy jako bogaty kraj, któremu się dobrze powodzi, który będzie wzmacniał wspólnotę zachodnią. Amerykanie potrzebowali takich Niemiec i dlatego postanowili z tych Niemiec nie ściągać reparacji, tak jak to robili alianci po I wojnie światowej, ze skutkami zresztą marnymi. Dla Niemiec, ale dla siebie przede wszystkim. Otóż Amerykanie postanowili prowadzić zupełnie inną politykę. Do nich się przyłączyli Brytyjczycy i Francuzi, a potem się Rosjanie, czyli Związek Radziecki się do nich przyłączył, ponieważ nie wypadało Rosjanom ściągać reparacji ze wschodnich Niemiec, kiedy zachodni alianci tego nie robili w zachodniej części Niemiec. I w ten sposób ta sprawa została zamknięta. I rezygnacja z tych reparacji stała się częścią pewnej umowy zawartej po II wojnie światowej. To prawda, że myśmy w tej umowie nie brali udziału, ale co byśmy wtedy mieli innego zrobić? A w sumie na tym, że ta umowa została dotrzymana, myśmy dobrze wyszli, bo to pozwoliło zbudować zupełnie inną Europę niż ta, którą myśmy opuścili po 1939 roku, napadnięci z dwóch stron. To dało Europie dobrobyt i bezpieczeństwo i pokój, którego częścią my teraz też jesteśmy od 1989 roku. W tym sensie my mamy powody, żeby akceptować ten powojenny ład, a nie kontestować go. A zwłaszcza każdy, kto go kontestuje, musi zapytać siebie, czy musi sobie dać pytanie, czy na tym to się skończy kontestowanie. Jeżeli my będziemy kontestować, to inni mogą też kontestować. AfD, tu wracamy do AfD, już jest do tego gotowa.
1: No tak, AfD mówi, że trzeba wrócić do niektórych rzeczy, które były, na przykład do niemieckiej marki. Nie wykluczają tego, żeby, mówią, że trzeba wyjść ze strefy euro. Ale chciałam zapytać o AfD w kontekście tej prorosyjskości tego ugrupowania. Chcą zniesienia sankcji, wznowienia handlu, kupowania surowców, a skończywszy na tym, że mówią, że trzeba uczyć języka rosyjskiego w szkołach, bo miliony ludzi mówią po rosyjsku. Czy dla tych głównych polityków AfD, panie ambasadorze, na wschód od Odry są wschodnie Niemcy, a potem Rosja? Czy w ogóle dostrzegają Polskę? Czy są oni, jest Rosja? I pośrodku...
0: Dla tych ludzi na wschód od Niemiec jest państwo, do którego oni nie mają serca, do którego oni nie czują żadnej sympatii, i państwo, które oni uważają za przeszkodę w nawiązaniu takich stosunków z Rosją, jakie oni uważają za korzystne dla Niemiec.
1: Czyli Polska jest dla nich przeszkodą.
0: Tak, to nie znaczy, ja z tego nie wyciągam wniosku, że oni myślą o jakichś rozbiorach Polski, nie wiem, o wojnie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że dla nich pierwszym partnerem takim do wielkiej gry politycznej jest Rosja, a Polska dlatego, że jest państwem, jakby to powiedzieć, jest w stałym konflikcie geopolitycznym z Rosją, jest dla nich w tym przeszkodą. A przy okazji Ukraina jest oczywiście też przeszkodą, dlatego oni godzą się spokojnie na to, żeby Ukraina padła. Żeby Ukraina padła, została połknięta przez Rosję. Co to dla Polski by znaczyło, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. A proszę zauważyć, że Niemcy stały się w ostatnich latach największym dawcą pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ten kraj odpadnie z tego frontu wsparcia Ukrainy, to bardzo osłabi Ukrainę. Ameryka Niemiec w tej roli nie zastąpi.
1: Mamy minutę i chciałam zapytać jeszcze w kontekście AfD i polskich polityków, którzy mówią, że AfD nie jest dla nas groźne, że trzeba współpracować z AfD, ba, że wręcz AfD to jest całkiem dobre ugrupowanie dla Polski. Korzystnie by było, jakby doszło do władzy. Jak by pan to nazwał?
0: No, to tu się cisną takie dosyć mocne słowa. Radziłbym poczytać i posłuchać przynajmniej, a także się zastanowić nad tym, przecież nie trzeba niczego przypisywać AfD, czego ona sama nie mówi. Ja tylko odnoszę się do tego, co AfD mówi, co pisze w swoich dokumentach. Tam jest dosyć wyraźnie napisane wszystko, czego można od AfD oczekiwać. Zarówno w sensie takiej wielkiej polityki, to znaczy głównie chodzi o Rosję i Ukrainę, i się zastanowić, co będzie to znaczyło dla polskich interesów, jeżeli padnie Ukraina, a po drugie poczytać to, co dotyczy Polski, o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym nie chciał tego doświadczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, Janusz Reiter, był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu.
2: Radio RMF 24.

0: Mamy północ, mamy nowy dzień i sprawdzamy dla was najważniejsze fakty. Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. 12 godzin potrwa protest maszynistów. Zgodnie z zapowiedzią właśnie powinien się rozpoczynać. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z A2 na Mazowszu. A na koniec barwy jesieni.
2: Te owoce czerwone, karminowe zauważyć możemy już z daleka. One bardzo urozmaicają nasz taki krajobraz jesiennego lasu.
1: To są fakty o północy. W tej chwili powinien ruszać protest na kolei. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na katastrofę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przedwczoraj ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych. Zmarła jedna osoba. Wczoraj została przeprowadzona wizja lokalna.
3: Cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element zahaczający z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon i prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony i stąd niestety te osoby były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani, niestety poniosła śmierć.
1: Mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa z PKP PLK. Uwaga kierowcy, pożar samochodu dostawczego na A2 na Mazowszu. W Starych Groszkach, to odcinek Kałuszyn-Siedlce, zablokowany jest pas w kierunku Terespola, ostrzegamy. Algieria zrywa stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze w Algierze uzasadniły ten krok szeregiem prowokacyjnych i wrogich działań ze strony Abu Zabi. Zapowiedziały również, że od dziś zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych i wojskowych samolotów zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyjątek przewidziano dla lotów pasażerskich do i z Algieru, które będą mogły odbywać się do końca roku. Emirackiemu ambasadorowi dano 48 godzin na opuszczenie kraju. Według analityków zerwanie stosunków jest efektem narastających od dłuższego czasu napięć. Abu Zabi wspiera roszczenia Maroka, głównego regionalnego rywala Algierii, do Sahary Zachodniej, gdzie 6 lat temu otworzyło konsulat. Algieria, podobnie jak większość państw muzułmańskich, sprzeciwia się normalizacji stosunków z Izraelem. Polskie doświadczenia z kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy mogą wybrzmieć w dorocznym orędziu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Ursula von der Leyen wygłosi je w najbliższą środę. Mają też znaleźć się w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ceuty, którą eurodeputowani przyjmą za tydzień, przekazał dziennikarce RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. O jakie konkretnie doświadczenia chodzi? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Ursula von der Leyen może wskazać Polskę jako przykład skutecznej ochrony zewnętrznej granicy w kontekście kryzysu w Ceucie, gdzie migranci z Maroka masowo próbowali przedostać się do Hiszpanii. Polska delegacja będzie natomiast zabiegać, by w rezolucji znalazło się odwołanie do rozwiązania zastosowanego przy granicy z Białorusią, czyli czasowego ograniczenia możliwości składania wniosków o azyl przy masowym naporze na granicę.
5: Dziś wydaje się, że powinno być to ogólnoeuropejskim prawem.
4: Mówi Halicki. Polska chce, by taki mechanizm można było stosować w całej Unii w sytuacjach kryzysowych.
1: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza przegrał na Old Trafford z Manchesterem United 0-4 w pierwszej kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w tych rozgrywkach reprezentant Polski wystąpił w pierwszym składzie czołowej drużyny Azerbejdżanu.
6: Te fakty rozbudzają wyobraźnię.
1: Pogoda wciąż letnia, ale w przyrodzie widać już duże zmiany. Wszystkimi odcieniami fioletu kwitną wrzosy, a zieleń liści powoli traci soczyste barwy i lada moment zmieni się w żółty, pomarańczowy i czerwony. A to oznacza, że jesień coraz bliżej.
2: Jesienne kolory zaczynają powoli tutaj w naszym otoczeniu się przebijać. Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe. Owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać tak jak w przypadku tego berberysu. Wrzos też już kwitnie pełną parą, a także pojawia się również wrotycz ze swoimi żółtymi kwiatami. Także jesień już stoi za progiem.
1: A to prawdziwa uczta dla oczu, o czym Dorota Wleklik z RMF Max rozmawiała z Kamilem Blaskiem z nadleśnictwa Kłodawa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W RMF FM zbliża się powoli godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Mazowsza. Utrudnienia na autostradzie A2 i na trasie S7. Tym otwieramy fakty później o śledztwie w sprawie nieprawidłowości dotyczących projektu Marka Polska. Chodzi m.in. o wyłudzenie prawie 180 tysięcy złotych dotacji. Będzie też o świetnym starcie naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Kierowcy, uważajcie na mazowieckim odcinku A2. W pobliżu Kałuszyna to odcinek między Warszawą a Siedlcami. Pali się samochód dostawczy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Terespola. Utrudnienia także na trasie S7 w Strzegowie między Płońskiem a Mławą. Tam również pali się samochód osobowy. Zablokowany jest prawy pas w stronę Gdańska. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy postępowanie, o tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd w sprawie zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu Marka Polska była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i czy wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 10 lat.
0: Peru dołącza do amerykańskiego programu Tarcza Ameryk do walki z narkobiznesem. Oświadczyła to prezydent kraju Keiko Fujimori na wspólnej konferencji z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio. Program uruchomiony w marcu